Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie w obrazach z historii Kościoła. Wracamy znowu do tego, jak historia Kościoła przekłada się na dzień dzisiejszy. Historia w ogóle przekłada się na dzień dzisiejszy. I taki obszar historii Kościoła, który pojawiał się już w różnych aspektach w poprzednich audycjach, przy różnych okazjach, a więc Kościół i wojna. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj redaktor Tomasz Terlikowski. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: W ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, miesiącach sporo było rocznic, które z tą wojną bezpośrednio są związane. Ja nie mówię tu nawet o rocznicach historii światowej, ale historii Polski, tak? Mieliśmy pierwszy dzień sierpnia, mieliśmy 15 dzień sierpnia, mieliśmy pierwszy dzień września. Także 12 dzień września, rocznica Wiktorii Wiedeńskiej. We wszystkich tych wydarzeniach Polacy chwytali za oręż i tego oręża z różnym skutkiem używali. Raz lepiej, raz gorzej. Nie jest tajemnicą, że znaczna część tych, którzy za oręż chwytali, było katolikami. Tak, bo jednak ten obraz Polaka katolika, on nie jest tylko propagandową jakąś wydmuszką. Tak było kiedyś. I warto się znów zastanowić nad tym niełatwym tematem, jak katolik, jak chrześcijanin, a także jak jego związek wyznaniowy, tak, jak wspólnota, do której należy, czyli Kościół, podchodzi do spraw wojny. Ale zanim cofniemy się do czasów przeszłych, pytanie, Tomaszu, do ciebie, takie zupełnie osobiste. Załóżmy, że jakieś państwo, nie wiem, niech to będzie Rurytania, wywołuje wojnę w Polsce, no i oprócz działań na granicach, takich klasycznych, zbrojnych, zrzuca także desanty dywersantów w różnych miejscach, no i jest apel władz o organizowanie się w takie milicje, oddziały terytorialne do właśnie walki z tymi dywersantami, którzy niszczą infrastrukturę, stanowią spore zagrożenie. I w twojej miejscowości również taki apel się pojawia, punkt, gdzie można się zgłaszać. Co robisz?
2: Mam nadzieję, że się zgłoszę. Znaczy, wiem, co zrobić powinienem, tak? To znaczy, to jest zawsze pytanie o to, co się nie wydarzyło. Wiemy o sobie tyle, ile nas sprawdzą. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że powinienem się zgłosić. Dlaczego? No dlatego, że tego wymaga ode mnie przykazanie czci ojca swojego i matkę swoją. W to przykazanie wchodzi również cześć dla ojczyzny, szacunek i zobowiązania wobec niej, ale także miłość wobec własnego potomstwa czy własnej żony. I z tego obowiązku obrony własnych bliskich wyrasta obowiązek obrony własnej ojczyzny. Czyli na przykład zaangażowania się militarnego. No, w tym przypadku mówisz o jakim pospolitym ruszeniu, czy bardzo dobrze znanym w środowisku amerykańskim ruchu takim
1: milicji
2: tak. Obywatelskich.
1: To nie ma nic
2: to
1: wspólnego,
2: w Polsce
1: warto
2: źle
1: zaznaczyć.
2: Kojarzy.
1: Właśnie.
2: Tak. No nie jest milicja obywatelska w znaczeniu
1: to jest absolutnie nic wspólnego, tak.
2: Czy w Szwajcarii ten ruch też jest bardzo mocno znany. No, w takiej sytuacji oczywiście człowiek ma, katolik ma obowiązek bronić swoich bliskich. Inne działanie byłoby nie tyle pacyfizmem, ile tchórzostwem. Po prostu trzeba to powiedzieć zupełnie, zupełnie jasno. I mówimy o mężczyznach też, żeby to było oczywiste, którzy są w stanie walczyć.
1: To jest sprawa trudna dla nas katolików teraz, w XXI wieku, ponieważ od pewnego czasu pojawiają się różne koncepcje takie pacyfistyczne. Ale jak przygotowywałem się do naszej dzisiejszej audycji, to okazuje się, że ta sprawa nie była prosta również 1000 lat temu, nie była także prosta 2000 lat temu, kiedy sięgnąłem w źródłach i jeszcze dalej, czyli do bezpośrednich poprzedników Kościoła, czyli Żydów, tak? No bo w pewnym ciągu religijnym, ciągu nawet tej ekonomii Bożej, naród wybrany był poprzednikiem Kościoła. Oni nie mieli z tym najmniejszych problemów, czy wojnę prowadzić, czy nie. Tam był tylko problem, czy ta wojna jest wojną Bożą, czy to jest wojna w imieniu Jahwe. Są prorocy, którzy występują przeciwko wojnie, prawda? Jeremiasz występuje przeciw wojnie, ale nie dlatego, że jest pacyfistą, tylko że ta wojna nie jest wojną Bożą, tak, którą król Izraela próbuje prowadzić. Postawa pacyfistyczna jako taka w Starym Testamencie się chyba w ogóle nie pojawia.
2: Chyba nie. Znaczy, ale też trzeba sobie uświadomić powód, dlaczego chrześcijanie zaczynają mieć ten problem. Tak? To znaczy, Bóg się objawia w historii. Objawia się w historii, konkretnego ludu i konkretnego narodu. I to w historii, która jest w dużej mierze historią ucieczek, podbojów, prześladowań, ale również akcji militarnych. Znaczy, jak się przyjrzymy tej historii, to tam jest wszystko to, o czym mówimy. I Bóg w historii tego narodu się objawia. Ten naród odczytuje niektóre wojny jako prowadzone zgodnie z wolą Jahwe, albo nieprowadzone. Te, które nie są prowadzone zgodnie z wolą Jahwe, są przegrywane. Te, które są albo są czasami karą za jakieś czyny.
1: Klęska wojny, dotyka ich.
2: Te, które są prowadzone w imię Jahwe, prowadzą do wygranej. I teraz taki był świat, w którym Bóg się objawiał. Taki jest świat. Też powiedzmy sobie szczerze, to jest bajka, że w tej chwili jest jakoś bardzo inaczej. Jest trochę inaczej, bo mamy dużo bardziej nowoczesną broń i jest trochę inaczej, dlatego że mamy dużo skuteczniejsze środki manipulacji i opowiadania o tym, jacy to my jesteśmy fantastyczni, manipulowania też samymi sobą. Stąd taki, a nie inny stosunek do walki. To był lud nie tylko pasterzy, ale do pewnego stopnia pasterzy wojowników, bo żeby żyć na pustyni, trzeba było umieć walczyć.
1: Kahal Izrael to jest lud Izraela albo wojsko Izraela.
2: Tak, zależy... tak, ale też Kościół mówił o sobie jako o armii i mówił o sobie jako o wojownikach i mówił o sobie jako o rycerzach. Po czym przychodzi Chrystus? Też w tym ludzie. I z jego ust padają również słowa... Również, bo jakby jak wczytamy się dokładnie w nauczanie Chrystusa, to znajdziemy w nim również słowa mówiące o wojnie. Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz, mówi Chrystus.
1: No ale to jest interpretowane w sposób symboliczny.
2: No tak, oczywiście, ale mamy mowę również o walce. Natomiast mamy też słowa, odłóżcie ten miecz, kiedy Piotr ucina ucho
1: Maltusowi.
2: Tak. Mamy słowa o tym, że to nie jest walka po tej stronie. Więc z tej perspektywy pojawiają się słowa, które nowa wspólnota, jaką jest Kościół, na początku złożony, przypomnijmy, w przeważającej części z Żydów. A później, no stopniowo obrastający chrześcijanami z pogan, stopniowo, to znaczy w ciągu kilkunastu lat, musi jakoś pogodzić to objawienie w Jezusie Chrystusie, który jest mężem pokoju, niewątpliwie, z tym, co było objawieniem o Bogu Starego, Pierwszego Testamentu. Szczególnie, że Chrystus mówi, nie przyszedłem cokolwiek zmienić. Nie przyszedłem zmienić ani jednej joty, ani jednej litery w objawieniu. I to jest proces trudny. Są tacy, którzy będą w ogóle odrzucać Stary Testament i mówię no, o marcjonistach, o marcjonitach, o heretykach, ale będą również chrześcijanie, którzy będą się na niego patrzeć z takim pewnym brakiem zaufania. I będą eksponować tylko słowa Chrystusa. Będą tacy, którzy będą mówić, no tak też nie można, musimy jednak widzieć to w całości. No i wreszcie będzie problem potężny, jakim jest fakt, że armia, żołnierze są częścią świata, w którym chrześcijanie działają. I charakterystyczne jest to, że wprawdzie mamy wątki pacyfistyczne w pierwotnym chrześcijaństwie. Oczywiście pacyfistyczne, patrząc się z naszej perspektywy, tam nie było mowy o pacyfizmie, znaczy to nie było w ogóle takiego terminu. To jest pewne historyczne spojrzenie, nasze pojęcia rzutujemy na tamten czas. Mamy przeciwników wojny, o tak powiedzmy. Znaczy,
1: w ogóle i przeciwników służby wojskowej. Służby wojskowej. Bo tutaj, na
2: tak,
1: moment
2: ale
1: wpadłem...
2: tu Kościół jako całość nigdy służby wojskowej nie potępił. O ile no. mamy potępienie aktorów na przykład, czy cyrkowców, to jako całość Kościoła potępienia służby wojskowej nie mamy. Pierwszy, wśród pierwszych męczenników jest niemała grupa legionistów rzymskich.
1: No właśnie, ale czy to nie jest tak, że ta kontrowersja była jednak dość silna, zwłaszcza w pierwszych trzech wiekach Kościoła? I tu nawiązałbym do słów, które przed chwilą wypowiedziałeś. Armia, wojsko jest częścią tego świata. Dopóki państwo, a chrześcijaństwo rozwijało się przez pierwsze trzy wieki, no w 90%, jak nie więcej, w ramach wielkiego państwa rzymskiego. Państwa, które zapewniało Pax Romana, pokój zewnętrzny, pokój wewnętrzny, doskonała administracja, poczta, właściwie wszystko i w tych w gruncie rzeczy korzystnych warunkach, poza tym, że od czasu do czasu były prześladowania. Ale pod względem, no, nazwijmy pewnych swobód obywatelskich, swobód podróżowania, bezpieczeństwa, Kościół się dość dobrze rozwijał I nie było problemu przez jakiś czas służyć wojskowo, toczyć wojny czy nie toczyć wojny, bo te, mówiąc tak trochę kolokwialnie, gorące kasztany wyjmowało pogańskie państwo z ogniska, tak? To pogańskie państwo musiało toczyć wojny albo no, podejmować w ogóle taką decyzję. Czy też nie było tak, że gdy wzrastała liczba właśnie żołnierzy, legionistów już ochrzczonych, zdecydowanych chrześcijan, to wśród pisarzy, kaznodziei chrześcijańskich nie pojawiały się kontrowersje. No, ja wiem, że mój patron bezpośredni, święty Marcin, był żołnierzem i był już w czasach cesarzy chrześcijańskich. Wprawdzie tam arianizm się pojawiał, różne te problemy, ale on po jakimś czasie służby wystąpił z armii. Nie do końca mu się to jakoś godziło.
2: Znaczy, ale to znowu, że jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo po pierwsze, mieliśmy do czynienia w ogóle z dyskusją stosunku chrześcijan do państwa. I to od świętego Pawła. Tak, mamy taki problem. To znaczy, modlimy się za władzę, oczywiście, bo ona gwarantuje pokój społeczny.
1: I nie darmo nosi miecz.
2: I nie darmo nosi miecz, ale sami się w nią nie angażujemy.
1: Otóż to.
2: I Kościół stopniowo zaczął jednak nauczyć czego innego. Modlimy się za nią i się w nią angażujemy. I nie dotyczy to nie tylko armii, dotyczy to w ogóle przestrzeni publicznej. Więc można powiedzieć, w tym procesie odczytywania objawienia, które się dokonuje, Kościół rozeznał, angażujemy się w życie publiczne i angażujemy się w armię. Mówisz o tym, że odszedł. No nie jeden odszedł, nie tylko z armii. Przypomnijmy, że ogromna część ojców Kościoła to byli urzędnicy, bizantyjscy albo rzymscy. Czy w zasadzie to jedno i to samo, no tylko, że w momencie te cesarstwa się rozeszły.
1: Mówili po łacinie, drudzy tak, po grecku bardziej.
2: No często inne w Rzymie też mówią po grecku. Przypomnijmy to tak też gwoli ścisłości historycznej. I też odchodzili z administracji. Dlaczego? Dlatego, że w tych pierwszych wiekach był jeszcze taki bardzo silny zew pustyni, tak go nazwijmy. Znaczy takie przekonanie, że jednak, żeby w pełni żyć życiem chrześcijańskim, to trzeba wyjść ze świata. Wyjść ze świata to znaczy wyjść z jego struktur.
1: Czyli pozrywać te więzy, które ze społeczeństwem wiążą.
2: I zrywano je. Zachód i do tej pory na wschodzie trochę tak jest. Oczywiście to nie jest takie proste, bardziej skomplikowane, ale ostatecznie takim ideałem jest mnich, anioł, który zrywa te relacje ze światem zewnętrznym. Na zachodzie nie. Gdzieś od późnego średniowiecza król, władca, często także wojownik, nie ma co ukrywać. Także może zostać świętym i zostaje świętym. No, całkiem niedawno chodziliśmy świętego Ludwika chociażby, no, króla francuskiego. Nie był to...
1: Król jako polityk, powiedzmy sobie, taki, ale jako wyznawca, jako chrześcijanin, no, rzeczywiście niesamowita jakby, postać.
2: No to już w ogóle często bywa tak, że ci tacy sobie władcy są potem wybitnymi chrześcijanami. Nie zawsze to idzie w parze. Więc mieliśmy to rozerwanie w Rzymie, rzeczywiście bardzo mocne. I było to pytanie, jak daleko chrześcijanin może się posunąć. Ono było związane z jeszcze jedną rzeczą. Warto to sobie uświadomić. Otóż Imperium Rzymskie nie było imperium neutralnym religijnym. Ono pozwalało na każdy kult pod jednym warunkiem.
1: Że będzie tam również kult władcy.
2: Władcy. I był to kult boski. Jak to rozumieli sami Grecy, to jest bardziej skomplikowane, Rzymianie, to jest bardziej skomplikowane. Trochę nie mamy dostępu do takiej, powiedziałbym, głębokiej samoświadomości. Możemy to oceniać wyłącznie na podstawie tego, co napisali. No ale było faktem, że trzeba było oddać kult boski cesarzowi. Ci, którzy tego nie robili, byli wyłączeni
1: W pewnych momentach
2: wspólnoty.
1: Traktowani za zdrajców wręcz, zdrajców
2: prostu,
1: stanu.
2: Dokładnie tak i skazywani na śmierć. I z tym związane były także kłopoty chrześcijan ze służbą w legionach rzymskich, czy ze służbą jako urzędnicy rzymscy. Kiedy ten element wypadł, to chrześcijanie przestali mieć takie problemy. Na dobre i na złe, o tym też warto pamiętać. Rozmawialiśmy...
1: Na złe, czyli?
2: No, rozmawialiśmy jakiś czas temu na przykład o Bizancjum i o małżeństwie. No dlaczego Kościół prawosławny zaakceptował rozwody? Dlatego, że cesarz bizantyjski wprowadził, znaczy inaczej, rozwody były w Imperium Rzymskim normą, społeczną i obyczajową, absolutną normą. Kiedy cesarz bizantyjski wprowadził małżeństwo, powierzył udzielanie małżeństwa cerkwi, kościołowi, wtedy jeszcze był to kościół niepodzielony, jeden, no to pojawił się problem, kto ma orzekać rozwody. I cerkiew, wtedy jeszcze kościół, no cerkiew bizantyjska, przyznała sobie to prawo z niechęcią, z, powiedziałbym...
1: Kopiując niejako prawo cywilne.
2: Nie tak, więc mówię, toś na złe miało to swoje złe również rozstrzygnięcie. Natomiast no, tak było w pierwszych wiekach, ale już w pierwszych wiekach, no bo to święty Augustyn to są jednak pierwsze wieki, pojawia się koncepcja, która można powiedzieć oswaja wojnę. Nie znaczy, że powoduje, że wojna staje się czymś dobrym. Nie ma dobrej wojny. Trzeba sobie uświadomić. Wojna zawsze niesie ze sobą zło. Natomiast pojawia się koncepcja, która pozwala chrześcijanom odnaleźć siebie moralnie w tej złej sytuacji, w której czasem nie ma innego wyjścia niż wziąć w niej udział. I to jest koncepcja wojny sprawiedliwej, którą opracowuje w dużej mierze i ona zostaje aktualna do tej pory. To jest miara geniuszu świętego Augustyna. On ją opisuje i w zasadzie przy pewnych niewielkich modyfikacjach, rozwinięciach ona pozostaje aktualna. Znaczy chrześcijanin ma prawo, a czasem ma obowiązek brać udział w wojnie sprawiedliwej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj redaktor Tomasz Terlikowski. Padło bardzo ważne stwierdzenie w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli stosunku Kościoła, chrześcijaństwa do wojny. Wojna sprawiedliwa. Mnie się wydaje, że to hasło, to pojęcie zostało bardzo mocno ośmieszone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, że nie ma wojny sprawiedliwej. Znajdują się takie publicystyczne formy wyszydzenia tego, tak, że właściwie każdy napastnik jest w stanie uzasadnić swoją agresję wojną sprawiedliwą.
2: Tak, tylko dodajmy, że jednym z elementów wojny sprawiedliwej jest to, że nie jesteśmy napastnikiem.
1: Czyli to jest conditio sine qua non, że nigdy w koncepcji świętego Augustyna nigdy strzały z naszej strony nie mogą paść pierwsze.
2: Znaczy, kto strzela pierwszy, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna. Natomiast na pewno my nie możemy być napastnikiem. My bronimy swojego terytorium, bo możemy zacząć strzelać pierwsi, jeżeli wchodzi armia na nasz teren, no to my możemy strzelać pierwsi. To nie jest kwestia tego, kto pierwszy strzela, tylko kto pierwszy naruszył zasady sprawiedliwości, kto pierwszy naruszył pokój. Więc to jest zasadniczo wojna obronna, dokonywana w sytuacji, kiedy nie ma innej możliwości obrony naszych wartości i w sytuacji, w której jawnie naruszone zostają zasady sprawiedliwości i w której brak wojny byłby większą szkodą niż jej podjęcie. To są te warunki. Warto też pamiętać, że ostatecznie decyzję o tym, czy wojna jest sprawiedliwa, czy nie jest, to tą decyzję podejmuje władca, przywódca. No, kiedyś to był władca, było jasne, król. W tej chwili to jest suweren, naród, państwo, wszystko jedno, parlament. Natomiast nie podejmuje jej Kościół. Kościół nie mówi, czy wojna jest sprawiedliwa, czy nie, poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy orzeka, że jakaś wojna jest bezbożna. To się zdarza. Ale generalnie raczej po niż przed. Trzeba pamiętać, że to jest odpowiedzialność, która ciąży na ludziach świeckich. To jest chrześcijańska odpowiedzialność. To jest nasze powołanie. Rozpatrzeć, czy to jest wojna sprawiedliwa, czy nie. I teraz wydaje mi się, zawsze można dyskutować, ale trudno stwierdzić, że obrona w roku 1939 Polski przed inwazją niemiecką, a potem sowiecką, niemiecką i rosyjską, czy hitlerowską i sowiecką, to nie była wojna sprawiedliwa. Myśmy nikogo nie atakowali. Myśmy bronili naszego państwa z trudem zbudowanego. Kwestią sprawiedliwości jest prawo narodu do posiadania własnego państwa. Czy gdybyśmy się nie bronili, byłoby lepiej?
1: To już jest historia alternatywna.
2: Jest historia alternatywna. Pewnie mniej ludzi by zginęło wtedy. Natomiast czy później zginęłoby mniej ludzi, to wcale nie jest takie pewne, a nieoczywiste.
1: No, historycy, publicyści toczą wciąż spory, zwłaszcza od 3-4 lat ten temat. No,
2: wraca, znaczy nie do wojny 39, bardziej do
1: ale ten wątek też tak się pojawia, bo w gruncie rzeczy
2: z Hitlerem przeciwko.
1: Postawa Polski wobec rzeczywistości geopolitycznej w przededniu II wojny światowej i w samej już II wojny światowej.
2: No tak, to jest kwestia, czy Beck powinien wygłosić to przemówienie, które wygłosił i tak dalej. To
1: przemówienie jest tak naprawdę już tylko wisienką na torcie. To jest koniec działań politycznych. Tak. Ale tutaj zatrzymałbym się na moment przy tym, co powiedziałeś, że ostatecznie decyzję o podjęciu bądź zaniechaniu wojny podejmuje suweren, wedle tej koncepcji mającej swe korzenie jeszcze w teologii świętego Augustyna. I to na niego w gruncie rzeczy spada też odpowiedzialność. Tak? Jeśli on podejmie wojnę niesprawiedliwą, to można powiedzieć, że żołnierze, chrześcijańscy żołnierze, którzy walczą w jego armii i zabijają w tej niesprawiedliwej wojnie, odpowiedzialność spada na niego, a nie na nich?
2: No i znowuż przechodzimy do bardzo szczegółowych kwestii sumienia. toczenie normalnej wojny jest ich do pewnego stopnia obowiązkiem wobec państwa. Ale to wcale nie oznacza, że Kościół nie będzie beatyfikował czy kanonizował tych, którzy odmówili takiej służby. Nie będzie potępiał żołnierzy austriackich, którzy szli z Hitlerem.
1: Ale Otto Szymka...
2: Otto Szymka czy Franza Jägerstettera będzie beatyfikował, który powiedział, nie pójdę z nim, ponieważ to jest szatańska wojna. On jest sługą, tak akurat Franza Jägerstettera, to jest sługa antychrysta. Nie będę szedł z antychrystem, a przeciwko być może drugiemu antychrystowi, ale to w tym momencie nie ma większego znaczenia. Został wiele lat po wojnie, ale beatyfikowany za odmowę, on za to został ścięty, za odmowę służby wojskowej. Ale on się nie kierował pacyfizmem, nie był przeciwnikiem służby wojskowej. On uważał, że w tej wojnie służyć nie powinienem. Więc oczywiście główna odpowiedzialność za wywołanie wojny spoczywa na władzy.
1: Władzy.
2: Co w niczym nie zmienia faktu, że uczestnicy wojny, choć nie podnoszą takiej odpowiedzialności, muszą podejmować swoje decyzje moralne.
1: Rozstrzelać jeńców, czy nie rozstrzelać?
2: No, na przykład dobić, czy nie dobić? Torturować, czy nie torturować? Protestować przeciwko pewnym decyzjom, czy nie? A czasem odejść z armii, nawet jeśli to jest dezercja, albo nie odejść. No to są wszystko rzeczy, które jako chrześcijanie, które na nas, jako na chrześcijanach, ciążą. No to są pytania, które musimy zadawać, bo oczywiście jest suweren, ale już święty Tomasz mówił o królu, że jeśli on jest bezbożny, to jest pytanie, czy my tyrana nie możemy obalić. Jesteśmy wezwani jako chrześcijanie do posłuszeństwa władzy. Ale pytanie, czy możemy go obalić? No to jest pytanie, które zadawała sobie część Niemców w odniesieniu do Hitlera. Oni wcale nie chcieli obalać Hitlera, bo nienawidzili hitleryzmu. Często chcieli go, znaczy część dlatego, że nienawidziła, a część dlatego, że chciała uratować Niemcy.
1: No tak jak cały projekt Walkiria i...
2: Dokładnie
1: i
2: tak.
1: Stauffenberg, który jest w tej chwili gloryfikowany prawie na świętego niemieckiego, a on po prostu czuł, że zaczyna się palić już kuchnia i trzeba ratować to,
2: Niemcy.
1: Co się da.
2: No tak, ale to też jest pytanie, które sobie musi zadawać obywatel państwa, tak? Ja nie chcę teraz jakby bronić Stauffenberga, żeby nie było wątpliwości, bo to, co on wypisywał o Polsce, jest
1: nie,
2: straszne.
1: No, do pewnego momentu mu zupełnie nie przeszkadzał narodowy socjalizm.
2: Nie ma z tym najmniejszej wątpliwości. I to są pytania, które każdy musi sobie zadawać osobiście. Natomiast jest oczywiste, że odpowiedzialność przywódcy jest nieporównanie większa niż odpowiedzialność szeregowca, który po prostu idzie i wykonuje rozkazy. Dlatego nawet w przypadku wojny niesprawiedliwej Kościół nie wycofuje kapelanów. Nawet jeżeli ma takie poczucie, że wojna jest niesprawiedliwa, to kapelani idą z żołnierzami. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, żeby utrzymać w nich jakiś poziom człowieczeństwa. Po drugie dlatego, że oni często idą, to może być bezrefleksyjnie, trudno sobie wyobrazić, wykonują rozkazy. Nie każdy jest bohaterem. Natomiast każdy może być, jeżeli przyjmie tą łaskę Chrystusa, zbawiony, więc to na tą ostatnią drogę trzeba go opatrzeć.
1: Zatrzymajmy się jeszcze moment przy tym stwierdzeniu o odpowiedzialności, która spada na suwerena w znacznie większym stopniu niż na wykonawców działań, czyli na żołnierzy, oficerów, generałów. No nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, jakie to pociąga za sobą konsekwencje w dzisiejszym świecie. Suwerenem jest
2: naród.
1: Naród, tam masa, czyli na nas spoczywa odpowiedzialność. Arabowie, no źle powiedziałem, muzułmanie szerzej, tak, bo są Arabowie chrześcijanie na przykład, ale muzułmanie, kierując się dokładnie tym myśleniem, mówiąc, zresztą dla nich demokracja jest herezją, tak, to jest bezbożnictwo, władza nie może być oddana w ręce ludu.
2: Suwerenem jest Bóg, u nich
1: tak,
2: zawsze.
1: Ideałem jest swoista teokracja, kalifat jest swoistą teokracją. Natomiast mówią tak, skoro u was, czyli w krajach demokracji zachodniej, suwerenem jest władza ludowa, to wy wszyscy ponosicie odpowiedzialność za to, co robią wasze państwa. Jeżeli jakieś państwo wysyła gdzieś tam do Iraku, Afganistanu, gdziekolwiek swoich żołnierzy, to znaczy to państwo ponosi winę za inwazję na terytorium islamu i władza tego państwa, czyli absolutnie wszyscy ludzie, będą ponosić odpowiedzialność, będą rozrywani bombami i tak dalej.
2: Do słabości, znaczy inaczej, nawet nie do słabości intelektualnej konceptu wojny sprawiedliwej, tylko do pytań, jakie rodzi wobec tej koncepcji zmiana struktury społecznej. Wszystko było jasne, kiedy był jasny władca, suweren, który wywołuje wojny. On ma obowiązki, ale jest też odpowiedzialny moralnie. Jeden jest, drugi nie jest, ale można powiedzieć jakby kto ponosi odpowiedzialność.
1: Rex sub lege.
2: Tak, ale teraz tak rzeczywiście nie jest. Mamy formalnie naród, który jest suwerenem i mamy polityków, którzy go reprezentują.
1: I nikt za nic nie odpowiada.
2: I nikt za nic nie odpowiada. Więc to oczywiście nie jest takie proste, bo jednak na politykach ciąży większa odpowiedzialność niż na obywatelach. To też jest jasne także w nauczaniu Kościoła. No ale jest pytanie, co z odpowiedzialnością narodu, który demokratycznie wybiera jakąś władzę. Jest pytanie, co z naszą odpowiedzialnością jako ludzi, którzy coś popieramy. Albo naszą odpowiedzialnością jako mediów, które budują jakiś
1: obraz,
2: czy konsensus społeczny, czy jakąś wizję rzeczywistości. Nie ma takiej prostej odpowiedzi, dlatego jakby to powiedzieć, Kościół jest personalistyczny, czy uważa, odpowiedzialność jest spersonalizowana. Najwygodniej byłoby powiedzieć, nikt za nic nie odpowiada. No jednak tak nie jest. My podejmujemy jakieś decyzje i politycy je podejmują, i dziennikarze je podejmują, i posłowie je podejmują. I powiedziałbym, taki prosty mechanizm, wszyscy tego chcą, nie zwalnia nas z odpowiedzialności. To, że wszyscy czegoś chcą...
1: Albo wszyscy tak uważają.
2: To nie oznacza, że ja tak muszę uważać i że ja się muszę na to zgadzać. Czasami o wiele trudniej jest się sprzeciwić tyranowi demokracji niż tyranowi władcy.
1: Pojedynczemu.
2: Dlaczego? No dlatego, że my też jesteśmy zanurzeni w tej opinii, można powiedzieć. I czasami, żeby zobaczyć, co się dzieje, musimy wypłynąć z tego szamba. Chwycić powietrze, spojrzeć się, że to wszystko nie jest takie proste.
1: No to są chyba takie cechy mimetyczne, które w każdym człowieku są zakotwiczone. No chcemy raczej być podobni do reszty ludzi.
2: Tak, to jest oczywiste. Natomiast czasami... No właśnie, czasami jesteśmy wyzwani, żeby nie być podobnymi. I to jest być może szczególnie trudne w demokracji, takiej, jakiej żyjemy, czy dyktaturze relatywizmu i emocjonalności. Więc rzeczywiście trudniej jest wskazać tak bezpośrednio odpowiedzialnych. No ale na przykład, jeśli ktoś podejmuje jakąś decyzję, no to jest konkretna osoba. Albo konkretne osoby. Jeżeli ktoś stanowi jakieś prawo, to możemy z imienia i nazwiska wymienić tych posłów, którzy za tą ustawą, czy za tym prawem głosowali.
1: Albo się wstrzymali.
2: Albo się wstrzymali. Możemy potem się zastanawiać, czy oni byli świadomi, czy wiedzieli. To są wszystko ważne pytania. No ale odpowiedzialność spada na tych konkretnych...
1: Którzy tak, albo inaczej
2: zagłosowali, tak? Mieli odwagę zaprotestować? Albo nie mieli odwagi zaprotestować. Można powiedzieć, to akurat nie polityk, tylko pastor, tak? Ale Dietrich Bonhoeffer miał odwagę powiedzieć, nie zgadzam się, jako jeden z nielicznych pastorów luterańskich, nie zgadzam się z ustawami norymberskimi, nie zgadzam się z wydawaniem list ochrzczonych Żydów. Był w mniejszości, powiedzmy sobie, skrajnej. I mógł powiedzieć, nie będę się wypowiadał, bo lepiej będzie, jeśli będę milczał. Mógł tak powiedzieć i nie jeden pastor, który się nie zgadzał, tak prawdopodobnie powiedział. No ale to jest właśnie to pytanie o naszą odpowiedzialność, tak? Także moją odpowiedzialność. Czy mam odwagę się sprzeciwić, czy nie mam? Jako obywatel, jako dziennikarz, jako polityk, jako wojskowy, czy mam odwagę odmówić wykonania rozkazu, jeśli uważam go za niemoralny, głęboko niemoralny? Bo czym innym jest prowadzenie wojny, która zawsze pociąga za sobą złą? A czym innym jest powiedzenie zabij, wytnij do cna,
1: spal wioskę. Tak.
2: To są jakby inne...
1: To już są jakieś takie konkrety, wobec których no, trzeba podejmować decyzje.
2: Konkretne decyzje. Konkretne. Czy zabijanie dzieci jest uprawnione, czy nie jest? I ja znowuż nie chcę tutaj budować takiej prostej wizji, że jak żołnierz to zrobi, to jest wielkim zbrodniarzem. Czasem jest... Czasem nie odpowiada moralnie z przyczyn pewnego ograniczenia jego decyzyjności, także związanej z walką, z procesem walki. A czasem on nie jest w stanie odróżnić, czy to jest rzeczywiście nastolatek, który jest pokojowo nastawiony, czy to już jest nastolatek, który
1: może niesie granatnik. Tak jak na tym filmie ostatnio pokazywanym Snajper, gdzie te dylematy cały czas
2: stają wobec żołnierza, tak? I on musi... sam stawać wobec tych dylematów dobrze, jeśli towarzyszyć mu może, nie w samym tym momencie, tylko później, kapelan, który mu pomaga odpowiedzieć na te pytania, tak? Nie wątpię. Nie wątpię, czasami dramatyczne, bo mówią o tym żołnierze, że może w czasie walki do tych pytań nie ma, bo w czasie walki
1: trzeba szybko reagować.
2: Bardzo często jest tak wyszkolony, żeby nie myślał, tylko robił. Natomiast oni potem żyją z tymi dylematami. Tak? No nie jest przypadkiem, że człowiek, który zrzuca bombę atomową na Hiroshima i Nagasaki, wariuje. Tak? Znaczy, to nie są, jakby to powiedzieć, kwestie tylko słabości psychicznej. Tak?
1: Babcia pilota majora Sweeneya, irlandzka babcia, o starym jeszcze pionie moralnym, jak się dowiedziała, że jej syn zrzucił właśnie tego rodzaju broń, powiedziała tylko: mam nadzieję, synu, że pan ci to wybaczy. To były jeszcze inne czasy wtedy. Cofnijmy się.
2: Właśnie, powiedzmy sobie szczerze, nadal, mimo że główną odpowiedzialność ponosi suweren, to decyzje, odpowiedzialność za moje decyzje, te, za które ja odpowiadam, to za te decyzje nie odpowiada suweren. Za te decyzje ja odpowiadam.
1: Każdy stanie przed panem.
2: Ja jestem suwerenem swoich decyzji.
1: Przeszliśmy tu już do współczesności. Chciałbym jeszcze na moment cofnąć się do takiego projektu, który korzenie swoje ma w średniowieczu, projektu ewidentnie chrześcijańskiego, który wyszedł z kręgów kościelnych, czyli pokój Boży. Była taka koncepcja właśnie w okolicach roku tysięcznego, żeby jakoś spacyfikować świat chrześcijański, bo udało się osiągnąć pewien uniwersalizm na Zachodzie. Jest cesarz, jest papież, czyli jest władca świecki, władca duchowy.
2: Są wieczne wojny.
1: I są ciągle wojny. Właściwie wojna wybucha zaraz po żniwach, wszędzie, tak? Kończą się żniwa, ruszamy na sąsiada. No i to było wręcz gorszące dla wielu intelektualistów ówczesnych. No, ich to bolało. Jak to jest, że chrześcijanie zaraz po żniwach ruszają na wojnę? Gwałcą, palą, mordują, zabijają, przesuwają o mile kopce graniczne, więżą się dla okupu. No i była koncepcja, żeby jakoś to spacyfikować. I ten pomysł kompletnie nie wypalił. Nie udało się spacyfikować chrześcijańskich i skądinąd często autentycznie wierzących władców, rycerzy, wojowników. Dlaczego? Dlaczego ten pomysł nie wypalił?
2: Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że to, co powiem, brzmi strasznie, ale wojna jest w naszej naturze. Po grzechu pierworodnym jesteśmy wojownikami i albo udaje się, szczególnie w naturze mężczyzn, ale nie tylko, kobiety walczą inaczej i też potrafią być okrutne, to jest zupełnie osobna kwestia. I albo udaje nam się to sublimować, powiedziałbym, przenieść na wyższy poziom, no to robili mnisi w średniowieczu, którzy toczyli walkę z własnymi emocjami, z demonami i tak dalej, albo pozostajemy na tym poziomie bardziej przyziemnym, albo realizujemy to w sporcie, albo właśnie w walce. Nam się wydaje, że my jesteśmy od tego wolni. Nic bardziej błędnego. Wystarczy się spojrzeć na to, co się działo w Jugosławii. Na przykład, ale nie tylko, naprawdę nie tylko. Czy co się działo w Niemczech, tak powiedziałbym, intelektualnie i duchowo rozwiniętym narodzie za Hitlera. Więc nie jesteśmy od tego wolni. To jest fikcja. Powiedziałbym, te więzy kulturowe, które nas motają, są bardzo delikatne.
1: To jest taka bańka.
2: W tamtych czasach ich nie było. To była inna kultura. To byli ludzie, powiedziałbym, żyjący emocjami na wierzchu, ale też mający bardzo proste podejście do życia. No jak walczę i wygrywam, znaczy Pan Bóg był ze mną. Jak walczę i przegrywam, znaczy Pan Bóg był ze mną. To też bardzo często tak było, bo więc tak bardzo trochę dziecięco to przeżywający. No ale tak myśleli. To po pierwsze. Po drugie, wojna była już dobrym źródłem dochodów.
1: Niesamowicie dobrym źródłem dochodów.
2: Nawet kiedy nie było żniw dobrych, to na pewno napaść na dwór sąsiada było świetnym zyskiem przychodów. Nadal tak zresztą jest. No niestety nie jest, to się nie zmieniło. Ofiary tracą. Natomiast ci, którzy wygrywają, wygrywają. Trzeba też pamiętać, że to były jednak trochę inne wojny. To znaczy, one bywały okrutne. Bez dwóch zdań. Bywały nieludzkie. Bez dwóch zdań. Ale można powiedzieć, były na miarę człowieka. To znaczy, to nie były masowe ludobójstwa zasadnicze. Ludzie ginęli raczej przy okazji. Nie zabijanie było ich celem. Celem było zarabianie, przesuwanie tego pola. Mówię, czasem ktoś zginął. Znaczy, żeby nie było, to nie jest lekceważenie, tylko trochę pokazanie różnicy.
1: Też znaczy, eksterminacja była nie była chyba celem tych działań, bo jałowe pole nie da już w przyszłym roku
3: dokładnie
1: żadnych
3: tak,
1: plonów.
3: Dokładnie tak, więc jakby o to chodziło, żeby się wzbogacić, a nie żeby tak bezsensownie zabijać. Więc w tym znaczeniu, no i dodajmy jeszcze jedno, było masę młodych mężczyzn, którzy musieli się jakoś dorobić, tak? Znaczy, od pewnego momentu w tym feudalnym myśleniu najstarszy syn dziedziczył. Nie dzielono, jest nieskończoność tego pola, żeby nie rozdrobnić własności. Pozostali musieli zarobić na siebie. Mogli zostać albo urzędnikami, no bywa, że to zostawali, albo duchownymi, bywa, że zostawali. To też dla duchowieństwa miało różne skutki. Czasami idealne, a czasami dużo mniej idealne. Masa skandali tu cudzysłów seksualnych z tamtych czasów związane było właśnie z tym, że no, ten chłopak musiał być księdzem. Czy on miał powołanie, czy nie miał, w ogóle nie miało znaczenia. Musiał być, więc był. No a jak nie miał powołania do celibatu, to miał ten kłopot, że no, musiał się jakoś realizować. No, nie zawsze to jest takie proste. W czasach, mówię, ludzi często dzikich, to też pamiętajmy o tym. No a ktoś inny miał powołanie do tego, znaczy no, musiał jakoś zarobić, więc prowadził wojny. Czasami się najmował do kogoś, czasami sam
1: organizował jakąś tak wolną kompanię.
3: I z tej perspektywy te wojny się toczyły. Co więcej, na to nakłada się jeszcze jedno zjawisko, trochę późniejsze. Otóż w tym czasie sam Kościół był zdania, że czasem działania wojenne są konieczne. I tu doskonałym przykładem są wyprawy krzyżowe.
1: No właśnie, chciałem płynnie przejść do tego nieudanego eksperymentu, jakim były
3: do paradoksalnie udanego eksperymentu.
1: Właśnie, wypraw krzyżowych, ale zrobimy to już po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach. Marcin Bąk i mój gość, redaktor Tomasz Terlikowski. Pomysł, żeby spacyfikować chrześcijańską Europę, niespecjalnie wyszedł. Powiedzmy, że niektórzy, co bardziej pobożni władcy, starali się nie prowadzić działań wojennych przeciw innym pobożnym władcom w Wielkim Poście, w Adwencie, w niedzielę. Tak, starano się nie prowadzić działań wojennych w niedzielę, ale generalnie woli.
2: No bo odpoczywać trzeba, to
1: no, trzeba naładować akumulator. Nie, myślę, że oni rzeczywiście starali się świętować.
3: Tak, świętować. I co więcej, czasem świętowali razem tak, nawet z tymi, tak, którymi potem walczyli.
1: Tak, zawierali rozejm na ten czas, był jeden kościół w okolicy, była msza święta, a potem wracali do rzezi. Niemniej pomysł spacyfikowania Europy się nie udał, co też często jest traktowane jako pewien zarzut wobec Kościoła jako organizacji też socjalnej. Także okazał się słaby, ale okazał się silny, nad wyraz silny. Nawet papież Urban II sam chyba został zaskoczony powodzeniem tego projektu, czyli wyprawy krzyżowe. I to też w tej chwili jest taki, no, kamień obrazy, taki punkt, taki zarzut bardzo ciężki.
2: Straszliwie zresztą tak, zmitologizowany.
1: Bo wyprawy krzyżowe, czyli Kościół namawia do wojen, gdzie się przemocą nawraca na chrześcijaństwo.
2: Teraz kilka uwag uściślających. Zacznijmy od tego. Na pewno nikt z nas i nikt z Kościoła nie pochwala zdobycia Konstantynopola i tego, co się potem wydarzyło. Jest dużo późniejszy czas, ale też
1: 1204 rok.
2: Przerażająca rzeź. Ona trochę mniej przeraża, jak się wie, jak się wtedy toczyło wojna, ale to jest zupełnie jakby osobna kwestia. Kompletnie bezsensowna z punktu widzenia
1: no w ogóle samej polityki tak, ówczesnej.
2: Ówczesnej polityki, ale też samego pomysłu, konceptu wypraw krzyżowych. Zacznijmy od tego. Wyprawy krzyżowe miały jeden cel. Z Europy do Ziemi Świętej cały czas płynęli pielgrzymi. W Ziemi Świętej w tym czasie nadal żyły bardzo silne wspólnoty chrześcijańskie. One stamtąd nie wyparowały. I równocześnie od pewnego momentu zaczynają nad nimi panować muzułmanie. Dopóki muzułmanie respektują prawa mniejszości chrześcijańskiej, a czasem nawet większości, tam to też powiedzmy sobie zupełnie szczerze, chrześcijańskiej, i respektują prawa pielgrzymów, nie ma pomysłu wypraw krzyżowych. Wyprawy krzyżowe pojawiały się i koncept pojawia się w momencie, kiedy władze we wspólnocie islamskiej umie tam, na tamtym terenie przejmują przeciwnicy chrześcijan, no nie tylko przeciwnicy w znaczeniu religijnym, tylko tacy, którzy mają prześladować chrześcijan i atakować pielgrzymów. I chrześcijanie wtedy mówią, musimy zapewnić bezpieczeństwo naszym współbraciom w wierze i pielgrzymom. O to musimy walczyć. Nie o to, żeby zająć kolejne tereny
1: Chociaż do tego doszło.
3: Do tego doszło. I stworzono notabene na półtora wieku bardzo skuteczne państwo. To też powiedzmy zupełnie otwarcie. Skuteczne i skutecznie chroniące prawa mniejszości chrześcijańskiej tam. I można powiedzieć tylko półtora wieku. Ale powiedzmy sobie, Unia Europejska, którą wszyscy sławimy, istnieje dużo mniej niż półtora wieku. I wszyscy ją już sławimy. Nawet Nobla dostała. Więc jakby ostrożnie z takimi ocenami. Długofalowo to był projekt, który poniósł fiasko. Ale krótkofalowo on odniósł sukces. Zatrzymał marsz muzułmanów. Zbudował przestrzeń dla chrześcijan i dla pielgrzymów chrześcijańskich i ochronił wspólnotę chrześcijańską na jakiś czas. I to jest jakby pierwszy wymiar, o którym warto pamiętać. Drugi wymiar to są powody, dla którego ten koncept zdobył powodzenie. Myślę, że powodów jest kilka.
1: Jeden już wymieniłeś wcześniej, czyli masa młodych ludzi bez ojcowizny.
3: Dokładnie tak. I oni tam, rzeczywiście wielu z nich, część z nich zginęła, część z nich się dorobiła, stworzyła rody tam, które świetnie funkcjonowały i bardzo szybko stały się miejscowe też, powiedzmy sobie szczerze. W drugim, trzecim pokoleniu to oni już byli stamtąd. To były krótsze pokolenia, bo oni krócej żyli. Drugi powód był taki, ci młodzi ludzie, nie tylko w nich była walka, ale nagle dawano, mówiono im, ta wasza walka ma sens religijny. Znaczy, no to też jest niezwykłe doświadczenie. No już nie, no nie prowadzicie wojny przeciwko religii, tylko z religią, tak?
1: No ale właśnie. I to jest teraz jeden z podstawowych zarzutów historycznych, który różne liberalno-lewicowe media, publicyści liberalno-lewicowi stawiają właśnie Kościołowi w tej perspektywie historycznej. Właśnie. Kościół pobłogosławił wojnę, przelewanie krwi z pobudek
3: Kościół
1: religijnych.
3: Kościół pobłogosławił obronę pielgrzymów i obronę mniejszości chrześcijańskiej. Tak, posługując się współczesnym językiem, można powiedzieć. Co więcej, trzeba mieć świadomość. Oczywiście w wielkich grupach ludzkich mamy do czynienia zawsze z różnymi motywacjami. Ba, w konkretnych sytuacjach, w konkretnej osobie te motywacje mogą być różne, mogą się na siebie nakładać. Ale jedno nie ulega wątpliwości. Te grupy rycerzy, które tam płynęły, a czasem wcale nie rycerzy, bo to też powiedzmy sobie szczerze, na takim miejscu można wygodnie przebić to społeczeństwo klanowo, klasowo, feudalne, czyli przeskoczyć błyskawicznie.
1: Dla wielu ludzi była to szansa na awans rzeczywisty.
3: Awans społeczny. I to rzeczywisty, ważny, nie tylko finansowy, ale także społeczny. Ale trzeba sobie powiedzieć, wśród tych ludzi były żywe motywacje religijne, prawdziwe motywacje religijne. Skąd powstał zakon karmelitów? Żeby nie zaczynać od zakonów rycerskich. Zacznijmy od karmelitów. No przecież żołnierze wypraw krzyżowych. Krucjaty, oni byli rycerzami krucjat. Przybyli do Ziemi Świętej i zapragnęli głębszego życia. Tak powstał Karmel, jako zakon pustelniczy na początku, zresztą dodajmy, to jest bardzo charakterystyczne. Ale również i rycerze maltańscy, i templariusze, znowuż straszliwie zmitologizowana historia.
1: Czarna legenda.
3: Czarna legenda.
1: Zdaje się, że całkowicie oderwana wszystko od rzeczywistości. Identy proces był.
3: Identy proces i potem wszystkie te wymysły późniejszych różnych masonów i tak dalej, to wszystko. I nawet dla nas, dla odmiany, trudne doświadczenie. Krzyżacy, znaczy ja nie chcę teraz bronić krzyżaków, żeby nie było wątpliwości, to ich pomysły polityczne były dramatyczne, szczególnie w naszej części kraju, ale nie ulega wątpliwości, że oni powstali po coś. Potem się przerzucili na inne ziemie. Więc to byli realnie wierzący ludzie, którzy realnie realizowali swoje plany polityczne i religijne. I teraz można się obrażać na Kościół, że Kościół pobłogosławił ludzi, którzy chcą bronić innych. Ale to jest proste pytanie. Czy myśmy się obrazić na Kościół, który pobłogosławił również rekonkwistę w Hiszpanii? Powiedzmy sobie szczerze, to, że Hiszpania istnieje, to jest zasługa w dużej mierze katolickich rycerzy i katolickich biskupów, którzy ich błogosławili. Ja oczywiście wiem, że nie brakuje laickich, czyli lewicowych, przepraszam za wrażenie, krytynów, którzy powiedzą, lepiej by było, gdyby tam była Andaluzja. Ale
1: bo już powoli byśmy mieli multikulti, a tak musimy je dopiero robić. Dobrać, teraz.
3: Ale powiedzmy sobie szczerze, no nie, no jednak.
1: Tam nie byłoby multikulti.
3: Tam nie było, no i tam nie było żadnego multikulti. Tak. Tak. Więc pamiętajmy o tym jakby, że to były takie wybory. Niełatwe wybory. Nam jest i łatwo teraz oceniać. O, my byśmy się zachowali inaczej. Otóż nie wiemy, jak byśmy się zachowali, to po pierwsze. A po drugie, warto się patrzeć na te decyzje niejednowymiarowo. Oczywiście były zbrodnie, bez dwóch zdań. Tam, gdzie są ludzie, tam bywają też zbrodnie. Ale po pierwsze, zatrzymano marsz islamu i to jest fakt. Po drugie, powstały w tym czasie i z tych ludzi, i często z tej inspiracji, niezwykłe dzieła, które istnieją do tej pory. I wymieniłem, no przynajmniej o dwóch warto pamiętać. Pierwszym są rycerze maltańscy.
1: Szpitalnicy.
3: Szpitalnicy. Drugim są karmelici. Są. Istnieją. Popełniono przy tej okazji błędy. Często zresztą wbrew Kościołowi je popełniono. To też jest bardzo charakterystyczne. Kościół nie namawiał, żeby zdobywać Konstantynopol.
1: No to była prywatna tak naprawdę inicjatywa dożów weneckich tak. I grupy kupców, przedsiębiorców, jakbyśmy powiedzieli.
3: I tu zawsze jest to pytanie. Znaczy, i to staje przed każdą osobą, która pewne działania podejmuje. Nawet działania podejmowane z pobudek autentycznie religijnych mają tendencję do zmieniania się w działania podejmowane z pobudek
1: egoistycznych
3: i świeckich. No i tak to bywa z działaniem szatana, że czasami najszlachetniejsze intencje kończą się
1: fatalnymi wynikami.
3: I tak bywało w przypadku niektórych wypraw krzyżowych czy krucjat, ale też nie ma powodu, żeby odrzucać całość tej rzeczywistości, bo to, że państwo istniało prawie 200 lat. Państwo, które było w porównaniu z systemem panującym na tych terenach za czasów islamskich, oazą tolerancji. Nikt nie nawracał muzułmanów ogniem i mieczem. Muzułmani mogli funkcjonować na tych terenach. Nikt ich nigdy nie zmuszał do tego, żeby przyjmowali chrzest. To się zdarzyło później w odniesieniu do Żydów w Hiszpanii. To prawda. I do muzułmanów,
1: tak, bo tam to były te dwie prawda, grupy.
3: Ale to nie jest prawda, ale to nie jest czas krucjat, tylko to jest zupełnie inna historia i zupełnie inna rzeczywistość społeczna. Natomiast w odróżnieniu chrześcijanie byli zmuszani, żeby przyjmować islam. Chrześcijanie byli obywatelami
1: drugiej kategorii
3: w państwach islamskich.
1: No i tak jest do dzisiaj.
3: Tak
1: tam,
3: jest
1: gdzie
3: do dzisiaj.
1: To prawo islamskie... Prawo państwowe jest bardziej zbliżone do szaria, tak powiedzmy, bo chyba nie ma tak naprawdę żadnego państwa w tej chwili.
3: Jest 100%.
1: No,
3: może Arabia Saudyjska, ale to też jest dyskusyjne.
1: No, ale
3: znaczy,
1: tam...
3: być może jest, w teorii jest identyczne, natomiast w praktyce to różne.
1: Zawsze są, ale wiemy, że tam, gdzie jest blisko tego prawa opartego na Koranie, rzeczywiście chrześcijanie, o ile funkcjonują, o ile jest taka interpretacja Koranu, że mogą funkcjonować, bo zdarzają się też interpretacje, że nie, że ten układ już nie obowiązuje, który kiedyś Mahomet zawarł z chrześcijanami, tak czy siak mają tam bardzo ciężko. Są zawsze obywatelami drugiej kategorii. No i tutaj jeszcze jedno wydarzenie z przeszłości. Nasz Hektor, zwycięzca spod Wiednia, Jan III Sobieski, herbu Janina, on był w trudnej sytuacji. Bronił w jakiś sposób chrześcijaństwa, prawda? Działał z błogosławieństwem Kościoła. I to nie tylko Kościoła naszego, polskiego.
3: Papieża.
1: Ale właśnie.
3: Zawiano, święty, dodajmy, kapucyn.
1: Otóż to, rzeczywiście był to wspaniały dowódca, jeden z najlepszych kawalerzystów, jakich miała nasza historia i człowiek nie jakiejś wybujałej wiary, ale szczerej wiary.
3: Nie, szczerze wierzący.
1: Można to z jego listów, na przykład do Marysienki, ze źródeł...
3: No mistykiem nie był,
1: czytać. Nie, na
3: był
1: pewno,
3: królem i wojownikiem.
1: Był sarmatą, żołnierzem i miał tą wiarę taką żołnierską. I znów, pojawia się tutaj kolejny zarzut przy okazji Bitwy Wiedeńskiej, której rocznicę niedługo będziemy obchodzić, że Kościół ten wielki, ten światowy, trochę wymanewrował Polskę w tą historię i tak naprawdę wyszliśmy na tym jak Zabłocki na mydle. Że czasem decyzje polityczne Kościoła, zwłaszcza Watykanu, powinni Polacy, zwłaszcza decyzje wojenne, które pociągają za sobą jakąś wojnę, powinni Polacy bardziej ostrożnie brać pod lupę.
3: No i teraz pytanie, które trzeba zadać, brzmi, co jest ważniejsze, duch czy ciało? Niewątpliwie Francuzi wielokrotnie nie brali pod uwagę decyzji Kościoła i powiedziałbym, czysto finansowo wyszli na tym lepiej.
1: Politycznie też. Francja nigdy nie przestała istnieć.
3: Politycznie też. Ale czy duchowo wyszli lepiej? A to już jest, powiedziałbym, kwestia dyskusyjna. No tak długo by o tym dyskutować, bo to nie jest takie proste, ale myślę, że jednak nie. Tak powiem najkrócej. Jak się patrzy na kościół francuski, który cenię, żeby nie było wątpliwości i wiele z ruchów duchowości, zakonów, bardzo doceniam. Także wielu ze współczesnych hierarchów bardzo doceniam. Żeby nie było, ale jednak jak patrzy się na polski kościół, to mam nieodparte wrażenie i na Polskę, że jesteśmy trochę silniejsi duchowo od Francuzów. Tak ujmując rzecz bardzo łagodnie.
1: Czy właśnie przez to, że u nas nigdy nie było gallikanizmu, czy odpowiednika gallikanizmu?
3: Gallikanizmu nie było, dlatego też, że myśmy bardzo, tak powiedziałbym, jasno podchodzili do wiary. Tak po żołniersku czasem.
1: Właśnie
3: tak,
1: jak jesteśmy Jan
3: III. Fidelis i jesteśmy tym przedmurzem chrześcijaństwa. Tak, kiedy trzeba, wsiadamy na konie i idziemy walczyć. Nie rozważamy, czy nam się to bardzo opłaca, czy nie bardzo nam się opłaca. Pytanie jest też takie, to jest, ja bym też nie był wcale taki pewien, że nam się to nie opłacało politycznie. No bo zastanówmy się, Turcy szli naprzód.
1: Oczywiście szli na naszego geopolitycznego przeciwnika, na Habsburgów.
3: To prawda, ale czy jesteśmy przekonani, że gdyby udało im się pokonać Habsburgów, a wiele wskazuje na to, że gdyby nie Jan III Sobieski, to by
1: Wiedeń
3: się udało.
1: Wiedeń by upadł najprawdopodobniej
3: tak.
1: By upadł.
3: No i oczywiście to jest, teraz już jesteśmy w przestrzeni historii czysto alternatywnej. To znaczy, co by się wydarzyło, nie wiemy. Ale gdyby upadł i załóżmy na moment, że Turkom jeszcze udałoby się, oni też już byli wtedy w procesie kryzysu, a ten kryzys się pojawił jeszcze mocniej w następnych wiekach. Ale załóżmy na moment, że na te 50-100 lat udałoby im się, czy nawet 50, tą władzę utrzymać. Czy jesteśmy przekonani, że oni by nie zaatakowali naszych ziem? Z różnych stron, nie tylko z tamtego kierunku, z różnych kierunków. Nie wiem, ale śmiem wątpić w to, że tak by było. Nie ma żadnego powodu, żeby ziemie polskie były wolne od tego ataku. Jakby zaatakowali, to przynajmniej część naszych ziem mogłaby być obecnie w sytuacji Bośni i Hercegowiny. Przede wszystkim Bośni, czyli miejsc, w którym ludność słowiańska została całkowicie albo w znaczącym stopniu zislamizowana, w sposób okrutny. Przypomnijmy, że na przykład Turcy islamscy porywali masowo chłopców i dziewczynki również. 7-8-letnie, porywali je od rodziców i wcielali siłą do janczarów, islamizując ich. I nigdy rodzice nie wiedzieli, czy na ich syna trafi, czy nie. I tak by było również, tak bywało zresztą na terenach Polski, a raczej były porwania tatarskie. Ale gdyby przynajmniej część Rzeczypospolitej pierwszej weszła w zakres władania Turków, tak by było również w Polsce. I nie wiemy, czy nie powstałaby wtedy wspólnota islamska, która by tutaj dużo silniejsza niż Tatarzy.
1: Skoczymy są tutaj raczej kolorytem.
3: Tak,
1: takim.
3: Kolorytem, ale też bardzo oddani Polsce i powiedziałbym do pewnego stopnia, do pewnego momentu bardzo mało islamscy byli. To też powiedzmy tak otwartym tekstem.
1: To jest
3: tekstem.
1: Raczej obrzeże świata islamskiego.
3: Tak, islamskiego niż jego centrum. I to są wszystko pytania, które trzeba zadawać. My nawet nie wiemy, jakby Europa wtedy wyglądała, bo łatwo jest powiedzieć, że historia ułożyłaby się tak samo, tylko Polska by wyszła inaczej na tym i Austrii by nie było.
1: Otóż nie byłoby Habsburgów, albo byliby osłabieni, a Polska byłaby mocniejsza.
3: My kompletnie nie wiemy, co by się wydarzyło, gdyby Turcja jednak ten Wiedeń zdobyła i jak długo by go okupowała i jakby później wyglądała historia.
1: Czy nie rozsypywałyby się dalsze państwa habsburskie, ośmielone zdobyciem Wiednia,
3: dokładnie tak.
1: Węgrzy.
3: Komu by się opłacało przyjąć islam, a komu nie politycznie? To też jest pytanie, które by stawało przed ludźmi.
1: Myśli dwóch ludzi teraz krążą mi po głowie i z tym chciałbym się z państwem rozstać. Francis Fukuyama, futurolog ćwierć wieku temu, z okładem już napisał taką książkę
3: Koniec historii,
1: tak, w której z dużą pewnością siebie twierdził, że historia rozumiana nie jako koniec świata, tylko koniec historii jako wydarzenia, tak, dzieje. Dzieje się już kończą, już nie będzie wydarzeń politycznych, bo nie będzie potrzeby. Wszyscy ludzie będą żyć w demokracji liberalnej, więc nie będzie powodu do żadnych wstrząsów politycznych. No, z perspektywy tych ponad 25 lat możemy co najwyżej pokiwać głową z politowaniem. I drugi myśliciel, generał pruski Karl von Clausewitz, zresztą polskiego pochodzenia, Clausewicz tak naprawdę się ta rodzina kiedyś nazywała, autor niesamowitego dzieła Sztuka wojny, który twierdził, że wojna trwa właściwie stale, że wojna jest kontynuacją działań politycznych, tylko prowadzona innymi narzędziami. Ale
2: przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w tej chwili na naszych granicach, naszych w znaczeniu europejskim.
1: Tak, no, nie ma końca historii.
2: Nie ma żadnej wątpliwości, że czekają nas czasy bardzo trudne, niewykluczone, że wojenne, jeżeli...
1: Choć nie musi to być wojna w rozumieniu drugowojennym, czyli zagony pancerne, dlatego ja na początku naszej audycji powiedziałem o tych desantach, dywersantów, bo mam znajomych teoretyków wojskowości, jeżeli słuchają, to pozdrawiam teraz Aon, którzy mówią, że wiele na to wskazuje, że wojna będzie ewoluowała w stronę właśnie takich niesymetrycznych, amorficznych konfliktów, gdzie umiejętność strzelania przez obywateli będzie znacznie bardziej ceniona, niż to się uważa.
2: Ale dodajmy jeszcze jedną rzecz. Otóż no, to jest takie proste pytanie, bardzo średniowieczne, a w Polsce troszeczkę późniejsze. Czy też bardzo z wojny 30-letniej, czy wojny 100-letniej, o tak bym powiedział. Otóż już widzimy na granicach na przykład grecko-macedońskiej, za chwilę będziemy widzieć na granicy z Węgrami, tabuny ludzi, którzy chcą się przedostać na drugą stronę.

0: ich coś jeszcze, bo to były plemiona.
1: Miały wodzów,
0: miały przywódcy. Tutaj nie ma takiego naturalnego wodza, ale problem polega na tym, że grupa zwołana ad hoc jest dużo bardziej niebezpieczna niż grupa z wodą.
1: Nieprzewidywalna.
0: Nigdy nie wiadomo, jak oni się zachowują.
1: Pożar na sawannie.
0: Więc powiedziałbym tak, no...
1: Nadchodzą ciekawe czasy.
0: Nadchodzą ciekawe czasy i obawiam się, że przekonanie, że chrześcijanie mogą być wygodnie pacyfistami, to jest bajka. Nie możemy być pacyfistami, co nie znaczy, że nie musimy pamiętać o tym, że wojna jest złem.
1: Wojna jest złem i za każdy czyn, jaki popełniamy na wojnie, będziemy kiedyś odpowiadać sami, a nie zrzucać odpowiedzialność na suwerena, którego...
0: Ja muszę zdecydować, strzelać czy nie strzelać. I decyzja wcale nie zawsze jest oczywista. Jak nie strzelam, to zrobiłem dobrze. Bo może się okazać, że jeżeli ja nie strzelę,
1: to zginęło 100 ludzi
0: za chwilę
1: przeze mnie.
0: Zamorduje dziesiątki czy setki innych.
1: I z tymi słowami chciałbym Państwa pozostawić po dzisiejszych obrazach z historii Kościoła. Jak zwykle przeszłość łączy się z teraźniejszością i płynnie przechodzi w przyszłość. Moim i Państwa gościem był redaktor Tomasz Terlichowski, któremu serdecznie za wizytę dziękuję. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, jest już w naszym radiowym studiu, ale zanim oddam jej głos i ją przedstawię, to trochę słownika chciałoby się powiedzieć. Niegrzeczne, nieznośne, rozwydrzone, niewychowane, niedobre. Cały słownikowy zestaw reakcji na dzieci, które krzyczą, płaczą, nie umieją się uspokoić, które zachowują się w sposób inny od tego, który jest taki książkowy i wyobrażony przez nas, chociażby w miejscach publicznych, w szkole, w przedszkolu, w sklepie. Przed momentem rozmawiałyśmy tutaj, że chyba każdy był świadkiem takiej sytuacji, że dziecko tarza się po podłodze w supermarkecie. Najczęściej mamy takie poczucie, że ono chce coś w ten sposób wymusić, ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, o co temu dziecku chodzi, bo no, nie znamy sytuacji, nie znamy dziecka, nie znamy jego rodziców. Dlatego uważam, że cały ten słownik, który przed momentem przytoczyłam, jest do wyrzucenia. Ja jestem bliżej rozważań o tym, czy ktoś taki jak niegrzeczne dziecko w ogóle istnieje. No poza tym, że wszyscy czasem jesteśmy marudni, rozkapryszeni, bo taki mamy trochę gorszy dzień. Natomiast jeżeli myślimy o stałej tendencji, to ja nie wiem, czy istnieją niegrzeczne dzieci, czy takie określenie nie jest niesprawiedliwe i trochę krzywdzące. I między innymi te pytania będę kierowała do gościa dzisiejszego spotkania, a jest nim Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta, która pracuje z dziećmi i młodzieżą. Witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Słowo się rzekło. Muszę to pytanie skierować do ciebie. Czy niegrzeczne dzieci istnieją?
2: Ja nie znam niegrzecznych dzieci. Ja nie znam niegrzecznych dzieci, znam dzieci zestresowane, przeciążone, zmęczone, głodne lub takie, które nie mają umiejętności radzenia sobie z emocjami.
1: Ale czy te nadmierne reakcje to nie jest wyraz sprzeciwu czy buntu wobec czegoś, co im nie odpowiada?
2: Zachowanie to jest sygnał tego, co dzieje się w dziecku. To znaczy, że płacz na przykład lub krzyk to jest jakiś sygnał do tego, że dziecko coś nam chce przekazać, o czymś chce nam powiedzieć, coś chce zakomunikować. I zwykle pod spodem ta złość, generalnie to jest wierzchołek góry lodowej, a pod spodem są niezaspokojone potrzeby, emocje różne, które są nie tylko złością, problemy neurorozwojowe, problemy więzi, potrzeba uwagi lub stres związany z tym, co się dzieje w domu.
1: Bardzo dużo wątków, może jakoś uda nam się je wszystkie rozsupłać, ale zostańmy jeszcze na moment przy tym zbiorze zachowań, które społecznie są nazywane czy interpretowane jako niegrzeczne. No bo kiedy mówimy o matce, jakie to dziecko jest niegrzeczne, to jej dziecko to jest nieznośne, to pewnie myślimy o dziecku, które
2: nie stosuje się do zasad na przykład.
1: To wszystko jest formą odreagowania?
2: Niestosowanie się do zasad to jest nieumiejętność radzenia sobie w inny sposób na to, co w dziecku się dzieje.
1: Dziecko nie robi tego na złość, prawda?
2: Oj nie. Gdyby dziecko robiło na złość, to musiałoby mieć umiejętność przewidywania ludzkich emocji, musiałoby mieć te umiejętności, których jeszcze nie ma, czyli taką umiejętność manipulacji. A zwykle to, że dziecko coś manifestuje, to robi dokładnie to, co potrafi robić.
1: Myślę też o pewnej bezradności, która wynika z tego, że nie ma innych narzędzi komunikacji. Wiesz, mój syn ma rok i mam wrażenie, że czasami jest tak, że płacz to jest w tej chwili jedyna dostępna dla niego forma niezadowolenia czy sprzeciwu.
2: No, jedyna forma komunikacji.
1: Jedyna forma komunikacji. No ale w przypadku starszych dzieci, bo też może warto o tym powiedzieć, o jakiej grupie wiekowej my rozmawiamy, z jaką grupą wiekową ty najczęściej pracujesz. Ja intuicyjnie myślałam o uczniach, dlatego że to jest pewnie też problem, jaki zgłaszają nauczyciele, że dzieci, uczniowie nieodpowiednio zachowują się na lekcjach.
2: Znaczy wiesz, dwulatek, kiedy się buntuje, to on się nie buntuje przeciwko rodzicom, tylko on buntuje się przeciwko swojej zależności. Z kolei nastolatek, kiedy buntuje się, czyli ma te zachowania różne, powiedzmy niegrzeczne, w cudzysłowie oczywiście, to on teraz sprawdza sobie, kim jest i on musi się buntować, bo to jest biologicznie mu potrzebne, czyli odkrywa własną autonomię i niezależność.
1: To by oznaczało, że to wszystko jest etapem. Jest takie trudne słowo, którego wydaje mi się, że trzeba używać z dużą rozwagą, mianowicie słowo normalne. Czy to jest wszystko normalne?
2: Dziecko ma prawo mieć emocje, ma prawo mieć swoje potrzeby, bo jest człowiekiem. I teraz, Kiedy my myślimy o tym, jak dziecko się zachowuje, to znaczy, że ono komunikuje. I problem nie jest w tym, że dziecko ma jakieś emocje lub ma jakieś potrzeby lub sobie sprawdza, jak świat funkcjonuje, tylko my często widzimy tylko to, jak dziecko się zachowuje i my na to reagujemy i nam to się podoba albo nam się to nie podoba, bo to jest zgodne z tym, co my byśmy chcieli lub nie. I teraz tak. Od pierwszego roku życia dziecko jest wpatrzone w rodzica i rodzic jest po prostu najważniejszą osobą w jego życiu. W związku z tym dziecko jest ściśle związane z mamą. Rozwijało się w ciele mamy, więc jest związane bardzo mocno z mamą. I następnie, kiedy dziecko funkcjonuje razem z mamą, to jest z nim tak związane bardzo ściśle i następnie jego potrzeba bycia ciągle przy mamie coraz częściej i coraz bardziej im jest starsze, jest ta potrzeba bycia z mamą jest frustrowana, bo ta mama to jest taki bezpieczny obiekt. I teraz odłączenie się od mamy to jest moment, w którym dziecko doświadcza frustrację, ale to jest naturalny proces. I wtedy w grę wchodzi rodzic numer dwa, czyli ojciec, który pokazuje, że nawet jeżeli ty się odłączysz od tej mamy, to świat jest bezpieczny. Czyli te twoje lęki będę z tobą przeżywał i przeżywanie tej frustracji może być bezpieczne, że świat jest bezpieczny. Więc to jest naturalne, że później, kiedy dziecko doświadcza tych różnych frustracji i emocji, dlatego że biologia jego jest tak skonstruowana.
1: Tak, jak rozumiem to, co powiedziałaś, to są takie stałe elementy. Każdy z nas to przeżył.
2: Tak.
1: Oczywiście pomijam jakieś przypadki absolutnie skrajne, ale każdy z nas był w tym miejscu.
2: Tak, gdybyśmy sobie spojrzały na to, jeśli chodzi o ewolucję, to do tego mniej więcej 10 roku życia to dziecko musi być przy mamie, musi być przy rodzicu, bo wtedy jest bezpieczne. I ta ewolucja mówi o tym, że później mniej więcej około 11 roku życia dziecko, taki młody człowiek, ma gatunek ludzki ma przetrwać, więc idzie do rówieśników i plemiona mają się rozrastać. I wtedy najważniejsza jest przynależność do grupy, czyli odrzucenie od grupy mogłoby oznaczać, że ten człowiek nie przeżył wtedy. My tak szybko się nie rozwijamy, świat goni do przodu, nasz mózg jeszcze nie wie tego, że my przeżyjemy, jeżeli grupa nas odrzuci. Natomiast mniej więcej przy 10 roku życia zaczyna się ten klasyczny bunt, z którym ja się spotykam w gabinecie. Trudno jest zrozumieć, dlaczego to dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej, ale pewne rzeczy są pewną stałą. To znaczy, dziecko wtedy, młody człowiek, wszystko to, co zebrało przez te 10 lat swojego życia, teraz absolutnie ma prawo do tego, żeby to odrzucać. Czyli nawet jeżeli to było wspaniałe i cudowne i to się sprawdzało, ono musi to odrzucić, dlatego że ono teraz buduje własną tożsamość i ono musi sobie sprawdzić, czy to jest moje, czy to jest rodzica. Więc ten bunt, czyli ta bardzo duża potrzeba niezależności, a ono jeszcze nie może być niezależne niestety, więc jest trochę w kropce, więc pojawiają się silne emocje. Chcę być niezależna, więc mam ten swój pokój, mam swój bałagan w pokoju, bo to jest moja przestrzeń, w której ja chcę decydować o sobie. Nie chcę stosować się do zasad, bo sprawdzam swoją autonomię, ponieważ te zasady mnie ograniczają. I buduję tą własną tożsamość na bazie odrzucania po to, by w pewnym momencie, kiedy już będę miał mniej więcej 18 lat, to już sobie poukładam, że okej, to odrzucam, a to zostawiam. To jest moje, tu jestem podobny do tych rodziców, tu jestem zupełnie inny. I tak tworzy się moja odrębna tożsamość.
1: Robi to duże wrażenie, to wszystko, co powiedziałaś. Myślę, że też rzuca trochę inne światło na to, czego doświadczamy w domu, co obserwujemy, co czasami doprowadza nas do białej gorączki. Wspomniałaś, że dziecko odrzuca wszystko, co ma od rodziców, nawet jeżeli to było wspaniałe, cudowne. O czym mówisz? Czy to są jakieś, nie wiem, zwyczaje w domu, czy to są jakieś cechy, czy to są jakieś zachowania?
2: Najczęściej to jest tak naprawdę wszystko. To też jest bardzo indywidualne, kwestia pewnie też temperamentu. Natomiast dziecko ma prawo odrzucać, ale im większy nacisk, żeby nie odrzucało, pojawia się większy bunt. Czyli brak akceptacji na to, że ty teraz sobie sprawdzasz. Odrzucasz to, nie chcesz z nami pojechać na wycieczkę na Bali, wybierasz takich, a nie innych znajomych, masz jakieś hobby, które nam się nie podoba, które uważam, że jest beznadziejne, nie chcesz się uczyć i tak dalej, chcesz inaczej. I im bardziej my naciskamy jako rodzice, że ma być tak, jak my chcemy, no tym pojawiają się większe emocje i większy bunt. Większe oddalenie od rodzica.
1: Brzmi niebezpiecznie znajomo, ale wszystko to, o czym mówiłaś, to jest taka sytuacja z punktu widzenia psychologii rozwojowej chyba zupełnie standardowa. Tak po prostu jest w momencie, kiedy zaczyna się wyłaniać tożsamość, kiedy człowiek wyodrębnia się z tego domowego świata, trochę to tak uproszczę, no ale gdzieś na tej mapie jest jeszcze możliwość, że te różne przejawy buntu, niepanowanie nad emocjami, wybuchy, że to są jednak jakieś trudności związane na przykład z zaburzeniami neurorozwojowymi. Czy rodzice sami są w stanie to rozróżnić, czy tutaj są już potrzebni specjaliści?
2: Teraz jest tak, że mamy dużo pomocy w szkołach. Jest bardzo dużo specjalistów, którzy zwracają uwagę na to, że jednak są te różnice w rozwoju i trzeba udać się na diagnostykę. Teraz to jest jakby bardzo powszechne i myślę sobie, że mamy bardzo wykwalifikowanych psychiatrów dziecięcych, psychologowie dziecięcy. To jest ta kadra, która jak najbardziej może sprawdzić, czy to jest rozwojowe, czy to już jest atypowe.
1: Pytam o to też dlatego, że mam wrażenie, że ostatnio ten temat się trochę wybił właśnie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zaburzenia uwagi, na przykład ADHD. O tym się mówi coraz więcej i czy to oznacza, że po prostu my ten temat sobie normalizujemy, że tak się zdarza? Czy masz też wrażenie ze swojego gabinetu, że dzieci, które się z takimi zaburzeniami borykają, przybyło?
2: Ja myślę, że dzieci obecnie mają po prostu inne wyzwania, ponieważ są na pewno bardziej przebodźcowane. Na pewno żyją w szybszym świecie, więc myślę, że dzieci są takie same, tylko środowisko jest inne.
1: Przypominam sobie taką sytuację. Opowiadała mi o niej koleżanka, która mówiła, że jej syn kiedy się urodził, kiedy był zupełnie mały, był właśnie dzieckiem bardzo płaczliwym, bardzo nerwowym, które się trudno uspokajało, mało spało. Bardzo źle znosił jeżdżenie wózkiem. No i ona, zdarzało się, że wychodziła na spacer i szła z dzieckiem pod pachą, bo tak płakało, pchała wózek i wtedy ludzie zaczynali komentować, że to trzeba położyć, że czemu tak, że dziecko rozwydrzone, że dziecko rozpaskudzone. Społecznie wyrozumiałość na takie zachowanie jest bardzo niewielka.
2: Tak, dlatego że wychowywaliśmy się jeszcze w takich czasach, gdzie raczej o dyscyplinie, bo generalnie dyscyplina, słowo dyscyplina pochodzi od łacińskiego słowa nauka.
1: Łaciny jeszcze nie miałam w drogowskazach, ale to super.
2: No właśnie, nauka. A myślę sobie, że kiedyś wychowanie polegało na tym, że to miało działać, to miało się sprawdzać. To miało się sprawdzać na tu i teraz. Czyli ja mam, jako rodzic, mam zrobić tak, żeby to dziecko było cicho. I obecnie wyobrażam sobie, bo mam to w swoim gabinecie, te wszystkie problemy rodziców, którzy chcą świadomie wychować to dziecko i gubią się w tym. Mnie wychowywano tak, czyli mnie wychowywano na strachu. Na tym, że to miało działać. Często słyszę takie komunikaty, że tak, kiedyś ojciec to był ojciec, on stawiał granice. Ale ja zadaję pytanie, ale jak stawiał te granice? No ja się musiałem ojca bać. Był ten pas w domu i to działało. A teraz współcześnie rodzice zastanawiają się i mówią, ja nie chcę, żeby to działało tu i teraz. Ja już chcę wychować to dziecko, żeby ono autonomicznie wiedziało, co jest dobre, a co złe i żeby potrafiło wyregulować swoje emocje nawet wtedy, kiedy nikt na nie nie patrzy.
1: Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, zwłaszcza, że twoja odpowiedź zbiega się z końcem pierwszej części naszej rozmowy, ale w kolejnej bardzo chciałabym ten środek ciężkości przesunąć właśnie na rodziców, którzy stoją przed nowymi wyzwaniami, którzy nie mają wzorców, bo tak jak mówiłaś, te metody wychowawcze sprzed 20-30 lat były zupełnie inne. Jest nawet sporo żartobliwych memów o milenialsach, którzy teraz wychowują dzieci, nieustannie podkreślając, że są ważne, że mają prawo do swoich emocji. To jest pół żartem, pół serio, ale ostatecznie wydaje mi się, że to są działania podejmowane z dobrą intencją, z dobrym zamierzeniem. W jaki sposób oni to wszystko odczuwają? Czego czasem potrzebują i w jaki sposób mogą o siebie zadbać? To są pytania, które będę kierowała do Pauliny Dyrdy, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Dzisiaj opowiada, no właśnie, zaczęłyśmy od w cudzysłowie niegrzecznych dzieci. Temat okazał się dużo szerszy, natomiast okazuje się, że tych niegrzecznych dzieci samych w sobie, zwłaszcza celowo, chyba nie ma. Chyba trzeba trochę zmienić optykę i sposób patrzenia. Tym bardziej cieszę się, że ten temat w dzisiejszych drogowskazach się pojawił, no i że za chwilę będziemy go rozwijać. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Witam się z wami po raz drugi. Po raz drugi też się przedstawię. Nazywam się Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Zaczęłyśmy rozmowę od zastanowienia się, kim są i czy w ogóle są niegrzeczne dzieci. Ale dzieci, które pojawiają się w twoim gabinecie, nie pojawiają się same. Pojawiają się z rodzicami, opiekunami, którzy mówią, że jest problem. Być może opisują sytuacje, o których już rozmawiałyśmy. Te wszystkie zachowania, które starałaś się przybliżyć, a co dla nich, jako rodziców, jako opiekunów, jest największym problemem?
2: Problemem jest presja. Problemem jest presja, którą nakładają inni, rodzina, szkoła. Problemem jest to, że oni też nie mają narzędzi i nie wiedzą tak naprawdę, co już jest normą, a co już nie jest normą. Problemem też jest to, że już wiedzą, że chcą wychować to dziecko w sposób bezpieczny, zdrowy, natomiast nie mają narzędzi. I myślę sobie, że zachowanie dziecka bywa problemem, oczywiście. I też przychodzą osoby, które chciałyby pomóc temu dziecku, żeby ono też potrafiło zachowywać się tak, żeby było też społecznie przyjmowane, jak wśród rówieśników i tak dalej, i tak dalej. Ale głównymi takimi moimi założeniami jest to, nie żeby dawać gotowe rozwiązania, co należy zrobić w danym momencie, w danej godzinie, przed snem, żeby to dziecko inaczej się zachowywało, tylko uświadomić rodziców, co jest ważne, jeśli chodzi o rozwój takiego dziecka.
1: Utrudniasz sprawę, bo podejrzewam, że wszyscy idąc do specjalisty mamy nadzieję na krótkie recepty, proste rady, konkretne, dosyć intuicyjne do wdrożenia. Niestety rzadko to w ten sposób wygląda, bo też chyba nie o to chodzi. Kiedy mówiłaś o różnych rozwiązaniach, to mam wrażenie, że wiele z nas słyszy rady, które mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Czasami człowiek się gubi, nie wie, co przyjmować, co, jak rozumieć, interpretować. No i oczywiście chyba takim ważnym zaleceniem czy hasłem, które się pojawia, to jest stawianie granic.
2: Myślę sobie, że chodzi o takie poukładanie sobie w głowie tego mindsetu. Co to jest granica? Granica to są takie barierki na moście. Czyli możemy wejść na ten most, ale musimy mieć barierki, żeby nie spaść.
1: W tym kontekście bardzo dobrze widać, jak ta granica jest ważna.
2: Bardzo ważna. Najważniejsza. Granica, może to taki wstęp, granica bez relacji powoduje bunt, a relacja bez granic powoduje chaos.
1: Muszę sobie to przyswoić, muszę się nad tym zastanowić. No ale czy granica polega na tym, że mówię to słynne nie i koniec?
2: To jest dosyć obszerny temat, dlatego że dziecko przede wszystkim potrzebuje miłości, oczywiście, uwagi i trzecia, chyba najważniejsza rzecz, to jest poczucie bezpieczeństwa, a granice dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. Kiedy stawiamy dziecku granice, to przede wszystkim musimy pamiętać, że tylko i wyłącznie granica zadziała, jeżeli my będziemy w relacji z tym dzieckiem i kiedy my będziemy mieć szacunek do tego dziecka. Dlatego, że układ nerwowy dziecka, generalnie mózg rozwija się od dołu, czyli w pierwszej kolejności działa ten tryb alarmowy, a ta samoregulacja, czy ta logika, ona wtedy nie działa. I nam się wydaje, że podczas tego całego trudnego wydarzenia, kiedy to dziecko zaczyna krzyczeć, głównie to pewnie o tym mówimy, to niegrzeczne dziecko, czyli takie, które bardzo głośno, teatralnie o czymś krzyczy, mówi i tak dalej. Lub no bije, ma jakieś zachowania, które nie są społecznie akceptowalne. I jeżeli byśmy popatrzyli na w ogóle rozwój dziecka i jego układu nerwowego, to w pierwszej kolejności, kiedy dziecko czuje złość, to uruchamia się jego układ alarmowy. Więc my wtedy nie rozmawiamy z tą logiką dziecka na ten moment rozwoju, tylko my rozmawiamy z tym układem alarmowym i my się wtedy z dzieckiem nie dogadamy. Dlatego chodzi o to, że pewnie jest też takie społeczne teraz przekonanie, że rodzice są zbyt pobłażliwi, dlatego że chcą rozmawiać z tym dzieckiem. Tylko że my musimy zrozumieć, że to nie chodzi o to, że to jest pobłażliwość, tylko najpierw trzeba nazwać uczucie dziecka i zabezpieczyć to dziecko i sprawić, żeby ono poczuło się bezpiecznie, by ten układ alarmowy przestał dawać głos i wtedy dopiero, żeby uruchomił się ten układ logicznego myślenia. I my już wtedy możemy z dzieckiem rozmawiać, kiedy ono nas słyszy.
1: wszystko, co mówisz, brzmi dla mnie bardzo spójnie. Myślę cały czas o tej sytuacji, kiedy dziecko rzuca się po podłodze z płaczem. I nie wnikam w to, czy to jest w domu, czy w sklepie. Jest ten moment, kiedy włączył się układ alarmowy, szans na rozmowę żadną nie ma. Domyślam się, że taka rada sprzed lat, chociaż nie wiem, czy bardzo wielu, zostaw go samego, niech się wykrzyczy.
2: Ojej.
1: No właśnie, czyli to był dobry domysł, z tej rady nie korzystamy, te czasy mamy już szczęśliwie za sobą. No dobrze, ale słyszę drugi głos w swojej głowie. Z terrorystami się nie dyskutuje, nie pogadasz teraz z tym dzieckiem, bo ono jest w zupełnie innym wymiarze. No to co mam zrobić? Wiem, że nie możesz nam tu radzić i sprzedawać gotowych rozwiązań, nie o to zupełnie tu chodzi, ale to pytanie się nasuwa samo w sobie.
2: Wiem? Trzeba zadbać o to dziecko, trzeba je przytulić, trzeba dać mu jak najwięcej ciepła. To dziecko wtedy nas najbardziej potrzebuje, kiedy ono czuje w sobie bardzo dużo emocji, a to ta mama przede wszystkim w pierwszych w ogóle latach życia jest bardzo ważna, bo to mama uwewnętrznia jego stany emocjonalne. Wiesz, jak dziecko ma 2 latka i się przewróci, to ono tak naprawdę patrzy na mamę i to mama, kiedy reaguje taką paniką, to dziecko wie, że aha, to coś się stało. A kiedy mama jest spokojna, to on dobra, idzie dalej. Bo reakcje mamy odzwierciedlają dziecko. Mama ma za zadanie odzwierciedlać dziecko. I to jest bardzo ważne. Więc to, czego potrzebuje dziecko w danym momencie, to jest zadbanie w ogóle o nie. Uspokojenie, przytulenie, zadbanie o bezpieczeństwo. Później z kolei pamiętajmy o tym, że te granice, też rola taty jest bardzo ważna, rola ojca, bo ten tata jest od świata zewnętrznego, tak jak już wcześniej mówiłam, więc to on pokazuje dziecku, że świat zewnętrzny, nie ten z mamą, tylko ten zewnętrzny jest bezpieczny. Więc jeżeli, nie wiem, na przykład dziecko bije mamę, bo to jest bardzo częste na początku, nie, że to dziecko bije mamę, to jedno to trzeba po prostu najpierw uspokoić, a potem jasno i w sposób bezpieczny z szacunkiem do tego dziecka powiedzieć, że nie, na to nie ma zgody. Rozmowa przychodzi w trzecim etapie, ale to takie nie w momencie, kiedy pojawia się ta agresja, jest bardzo ważne. No i też to chyba jest dla mnie najważniejsze, że regulacja emocji dziecka nigdy nie będzie ponad umiejętność regulacji emocji samego rodzica. Bo dziecko uczy się poprzez neurony lustrzane, czyli uczy się poprzez naśladowanie. I trudno, jeżeli my podczas tego krzyku tego dziecka to my krzyczymy, to uczymy to dziecko, no dobrze, to może zadziała na tu i teraz, ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
1: Kiedy mówiłaś, to zarysowałaś kilka sytuacji, których ja byłam świadkiem albo w których ja brałam udział. Dlatego jestem zaskoczona, bo podejrzewam, że one są w takim razie dosyć powszechne. To jest być może pytanie bardziej z zakresu, nie wiem, neurologii czy jakiejś takiej biomechaniki mózgu, funkcjonowania układu neurologicznego, ale czy z dzieckiem o tym momencie, kiedy krzyczało, kiedy się rzucało, kiedy nie było z nim tak naprawdę kontaktu, można rozmawiać?
2: Oczywiście.
1: To znaczy, chodzi o to, czy to, co się dzieje, jest pod jakąkolwiek jego kontrolą?
2: W danym momencie nie. Ale im wcześniej zaczniemy w ogóle dyskutować, rozmawiać, przedstawiać, uznawać to dziecko jako odrębną jednostkę, przypominać mu w ogóle, że takie zachowania nie są okej, ja gwarantuję, że to zaprocentuje.
1: No a rozmowa. Mówiłaś, że to jest co prawda ten trzeci etap, ale to, że nie jest pierwszy w kolejności, nie oznacza, że nie jest ważny. Jak rozmawiać?
2: Nazywać to, co się z tym dzieckiem dzieje. Dlatego, że wiesz, jeżeli dziecko jest na placu zabaw i tak bardzo dobrze się bawi i jest sytuacja, w której trzeba wracać do domu na obiadek, automatycznie dziecko zaczyna pokazywać, że źle się z tym czuje, czyli płacze, no, komunikuje się tak, jak potrafi. Ma prawo do płaczu, tak? No płacz jest okej. I to dziecko płacze i nie chce wracać i tak dalej. I teraz to, co jest podstawowym zadaniem rodzica, to jest nazwać dziecku to, co ono czuje, bo dziecko nie wie, co się z nim dzieje. A to my dobrze by było, żebyśmy byli na tyle kompetentni, żebyśmy chcieli w ogóle nazywać. Zobacz, teraz czujesz smutek, dlatego że na czymś ci zależy, coś jest dla ciebie ważne i musisz to stracić na ten moment, musisz stąd iść. I teraz płaczesz, bo czujesz smutek, czyli kontaktujemy dziecko z jego emocjami i nazywamy mu, teraz to przeżywasz. Dziecko dostaje sygnał, moje uczucia są ważne. ja jestem ważny dla ciebie i to, że ja się muszę stosować do zasad, to, że mama jest no nieugięta, no bo tak trzeba, bo to jest też o granicy i o tym, że tak świat funkcjonuje, że no teraz mamy porę na obiad, no i nie możemy z tego zrezygnować, czy mamy jakieś ważne wydarzenie. Więc to jest o granicy, ale też o szacunku i o tym, że ja ciebie widzę, dziecko, które czuje się ważne, ono tego potrzebuje najmocniej na świecie.
1: Czy jest wiek, od którego takie rozmowy mają sens? Bo sama się z tym spotkałam. Nie ma sensu w ten sposób do niego mówić, bo on tego nie rozumie, bo jest za mały.
2: Ja myślę, że nie podam ci konkretnej daty, od której wolno i nie wolno.
1: Ja to bardzo doceniam i mam wrażenie, że ta rozmowa w ogóle jest gdzieś poza czy obok dyskusji o tym, co wolno, czego nie wolno. I myślę, że byłoby fajnie, gdybyśmy przy tym zostały. Na koniec zapytam cię znów o coś, co przyszło mi do głowy, niezależnie od tego, jak sobie planowałam tę rozmowę. Skąd rodzice mają to wszystko wiedzieć? Kilka minut temu rozmawiałyśmy o tym, że teraz małe dzieci najczęściej mają ci słynni milenialsi. Oni stają w obliczu różnych wyborów, ale też często o nich mówi się, że to są osoby, które nie miały szansy, których nikt nie uczył analizowania, rozpoznawania swoich własnych emocji. Ta słynna inteligencja emocjonalna, nie kładziono na nią nacisku, kiedy był na to czas, to znaczy w dzieciństwie i tak dalej. Więc jak w ten sposób pracować z własnymi dziećmi?
2: Na pewno wzgląd własny. Własna umiejętność regulacji. Mam dużo takich mam na terapii, które przyszły z innym zamysłem. Chciałabym naprawić dziecko, może jakieś moje zachowania, które nie do końca dziecku służą, ale to było w kontekście właśnie naprawienia. To nie chodzi o to, żeby naprawiać, bo my co do zasady nie jesteśmy zepsuci. Tylko często mamy nieuświadomione pewne rzeczy, nie mamy wglądu bardzo często i często nie rozumiemy, dlaczego my tak, a nie inaczej automatycznie reagujemy. I te automatyzmy, no dzieją się właśnie z tego, że po pierwsze mamy schematy, które wynieśliśmy z domu, mamy własne mechanizmy obronne, które nam kiedyś pozwalały przetrwać, a teraz jakby my dorastamy, a niestety nie dorastają te mechanizmy razem z nami. Więc myślę sobie, że ta samoświadomość, samoregulacja, umiejętność w ogóle samoregulacji i też pamiętanie o tym, że można być przeciążonym. Rodzice też bardzo często, mamy, są często przeciążone, zmęczone, sfrustrowane, oglądają niestety świat Instagrama, który jest perfekcyjny, czyli tak zwana ta presja, o której wcześniej mówiłam. Ale też dużo myślę sobie, że uczę swoje pacjentki wyrozumiałości do siebie, tego, że dziecko nie potrzebuje perfekcyjnego rodzica, potrzebuje obecnego rodzica. I ta rodzina nie jest okej, która nie ma konfliktów, tylko ta, która potrafi po konflikcie wrócić do bliskości.
1: Bardzo ważne słowa. Cieszę się, że padły na naszej antenie, cieszę się, że padły w drogowskazach, które mam przyjemność prowadzić. Kiedy pozbędziemy się tej skorupy właśnie oczekiwań, myślenia o perfekcjonizmie, to te słowa nabierają bardzo dużego znaczenia. Te słowa przed momentem wypowiedziała Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Na początku rozmawiałyśmy zwłaszcza o dzieciach, które borykają się z różnymi problemami, które objawiają się w sposób, który nie zawsze jest dla nas prosty do zaakceptowania i na który chcielibyśmy umieć reagować. Przed momentem skupiłyśmy się na tym, w jaki sposób możemy reagować, bez jednoznacznej recepty, natomiast wskazując kierunki. A za moment zajmiemy się rodzicami. Trochę rozwiniemy to, co Paulina przed momentem powiedziała, że wszyscy się czasami potykamy, wszyscy czasem mamy dosyć, mamy ochotę wyjść z siebie, stanąć obok, eksplodować i obudzić się za 3 dni. Nie da się tego zrobić, natomiast warto przyjrzeć się sobie temu, co czujemy i zastanowić się, jak można się sobą zaopiekować, bo warto to robić. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finałowo odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie SK Rock. Cieszę się, że ponownie mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz kolejny przedstawiam wam Paulinę Dyrdę, psychologa, psychoterapeutę dzieci i młodzieży. Trudno byłoby mi w jednym zdaniu podsumować to, o czym do tej pory rozmawiałyśmy, bo mam wrażenie, że zahaczamy o bardzo ważne i też bardzo obszerne tematy, ale rozmawiamy przede wszystkim o tym, w jaki sposób dziecko odczuwa sytuacje, które my, dorośli, interpretujemy jako trudne, w których jesteśmy gotowi pomyśleć, że dziecko jest niegrzeczne, nieusłuchane, nie chcę już mnożyć tych słów, bo są bardzo nieprzyjemne i tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że mało trafne. Paulina opowiadała o tym, w jaki sposób można w tej sytuacji się zachować, tak żeby doprowadzić do jej rozwiązania, ale przede wszystkim, żeby zadbać o dziecko. Ale my też potrzebujemy o siebie zadbać. Mówię tu o dorosłych, którzy też bywają rodzice sfrustrowani, zmęczeni, bezsilni. I coś, o co chciałabym cię zapytać, to jest poczucie winy. Nie wiem, czy do twojego gabinetu przychodzą rodzice, którzy także się z tym borykają, bo czasami mają dosyć, bo są zmęczeni, bo zastanawiają się, dlaczego to ich dziecko takie jest, a potem pojawia się poczucie winy. Przecież to jest moje najukochańsze dziecko. Nie daj Bóg, ono czuje, co ja pomyślałem.
2: No tak, i kiedyś ta mama też była dzieckiem i też miała swoje neurony lustrzane i też uczyła się, jak radzić sobie ze złością. I też obserwowała, jak jej mama radzi sobie ze złością. To poczucie winy, rozumiem, że jest, bo jesteśmy bardziej świadomi, ale też ja często mówię o takiej wyrozumiałości. Name it to tame it, czyli nazwij, żeby oswoić. Jeżeli ja wiem, że mam problem w związku z tym, że jeżeli się złoszczę, to reaguję w taki, a nie inny sposób, używam na przykład agresji, krzyczę, to też kiedyś ktoś mnie tego nauczył. I myślę sobie, że ta wyrozumiałość do siebie może nas zaprowadzić do tego, żeby też sięgnąć po pomoc, a nie skupiać się tylko na tym, że ja mam poczucie winy, bo ja nie potrafię inaczej. Bo myślę sobie, że każdy z nas korzysta z tych wszystkich strategii, które zna.
1: Zdarza ci się słyszeć w gabinecie, że jestem złą matką, jestem złym ojcem?
2: Oczywiście. Chociaż też zdarza mi się często usłyszeć, że moje dziecko jest złe i proszę je naprawić.
1: Nie powinnam się śmiać, bo rozumiem, że to też jest wyraz jakiejś bezsilności, natomiast pozwoliłam sobie na to, dlatego że w drugiej i pierwszej części dosyć sporo rozmawiałyśmy o tym naprawianiu dzieci. No ale właśnie bezsilność, czyli próby, które nie zawsze przynoszą rezultaty albo przynoszą rezultaty, ale one nie są zbieżne z naszymi oczekiwaniami albo z tym, co gdzieś wyczytaliśmy, co powinno się zadziać. Jak sobie z bezsilnością radzić? Czy to jest to słynne, trzeba zagryźć zęby?
2: To jest samokontrola. Samoregulacja jest o czymś innym. Samokontrola jest o zaciskaniu zębów, samoregulacja jest o opiekowaniu się swoimi emocjami i o wewnętrznej umiejętności radzenia sobie z nimi. Potrzebujemy to my, jako dorośli, i potrzebujemy tego uczyć naszych dzieci. Natomiast wracając, mówisz o bezradności, bezsilności i myślę, że w dużej mierze, jak mówię bezsilność, to w głowie mam częściej ojców niż mamy. Jawi mi się obraz ojca, który wie, że on już nie chce używać agresji, bo wie, że to nie jest okej. Wie, że jest jego rolą jako ojca, czyli tego człowieka, który ma pokazać dziecku świat zewnętrzny i ma pokazać, że świat jest bezpieczny. On chciałby umieć stawiać granice, chciałby wiedzieć jak, ale nie dostał narzędzi, niestety.
1: Tu wracamy do tematu braku wzorców, tego, że przed mężczyznami stoją takie wyzwania szczególne, bo być może oni są tym pierwszym, drugim pokoleniem ojców, którzy w ogóle takie próby podejmują. No ale czy taka świadomość tego, że będzie trudno, albo że tych narzędzi nie ma, wydaje mi się, że nie zwalnia z ich poszukiwania.
2: Z odpowiedzialności. Dokładnie. Czym jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność jest wtedy, kiedy my mamy świadomość tego, że chcemy inaczej, że rola taty jest mimo wszystko inną rolą niż rola mamy. Mama ma biologiczną jakąś funkcję, by uwewnętrzniać dziecku jego uczucia, a tato jest tym jakby zewnętrznym światem, to już mówię chyba trzeci raz, ale to jest bardzo ważne, bo od tego, gdybyśmy wyszli i uświadomienie sobie, że ta rola ojca i rola mamy się różni, to chciałoby się wtedy zastanowić, jak ten tato może mieć relację z tym nastolatkiem czy z tym dzieckiem, bo to chodzi o to, że wszystkie te nasze oddziaływania, które my chcemy wdrażać, jeżeli już Po pierwsze, wiemy, że okej, dziecko, które powiedzmy, że się zachowuje niezgodnie z zasadami, to znaczy, że on coś komunikuje. Więc próbujemy zdiagnozować, okej, jakie to dziecko ma potrzeby, czy jakie uczucie, którym trzeba się zaopiekować. Okej, wiemy to. Później chcemy o tym na ten temat najpierw mu postawić granice, najpierw go uspokoić, później postawić granice, powiedzieć nie, nie wolno bić i później z nim o tym rozmawiać. Ale żeby to wszystko mogło mieć jakieś ręce i nogi, to my potrzebujemy mieć relacje z tym dzieckiem. I teraz, co to znaczy budowanie relacji z dzieckiem? To znaczy, że my mamy być uważni na to dziecko i rozumieć, że ono nie musi spełniać naszych oczekiwań, żebyśmy darzyli je szacunkiem, zaufaniem i uznaniem. I na bazie też mojej pracy w gabinecie, tego, z czym ja się mierzę często w pracy z nastolatkami, kiedy rozmawiam z rodzicami czy z ojcami, też w mojej głowie powstał taki projekt obozu sportowego na bazie sportu walki. Obóz, który ma wzmacniać i budować lub odbudowywać relacje ojca z synem, gdzie poprzez działanie, poprzez wspólne aktywności, poprzez zauważenie siebie, poprzez branie odpowiedzialności, potem oddawanie odpowiedzialności na przykład temu synowi, poprzez różne rozmowy, czyli działanie, ojcowie mogą zobaczyć to dziecko i zobaczyć, że to nie chodzi o bycie perfekcyjnym, tylko chodzi o to, żeby być obecnym w życiu tego dziecka, ale też nie tylko na swoich zasadach, tylko żeby też uznać świat dziecka, który jest na pewno inny i na pewno nie jest taki, jak był kiedyś, ale dobrze by było, żeby się zainteresować tym światem dziecka. I myślę, że szukanie czynników zewnętrznych na pewno nie pomaga, czyli bo to wszystko przez ten internet, bo to wszystko przez ten telefon i on siedzi tylko w tym telefonie, okej, być może tak jest, teraz taki mamy świat i teraz mamy takie wyzwania dla tych młodych ludzi, ale budowanie relacji z dzieckiem to są wspólne aktywności i zainteresowanie się światem dziecka.
1: Wspomniałaś o internecie i telefonie i to oczywiście są bardzo realne problemy i wyzwania, ale czasem zbyt łatwo przypisujemy im odpowiedzialność za wszystko. Także o tym wspomniałaś. To obowiązuje nie tylko w kontekście, nie tylko w przypadku dzieci. Media społecznościowe to jest też coś, o co potykają się rodzice. Pewnie najczęściej mówi się o tym w kontekście młodych matek, które obserwują Instagrama, które obserwują nie tylko prywatne profile kobiet, matek, które funkcjonują w sposób idealny, mają beżowe dzieci i zawsze czystą kuchnię, ale to dotyczy też różnego rodzaju ekspertów, specjalistów, którzy pokazują, jak powinno być, nie zostawiając za bardzo marginesu na to, że czasami bywa jednak inaczej, albo czasami jest trudno te zalecenia, bo tam się pojawiają konkretne zalecenia. No i wtedy w głowie robi się trochę bałaganu. Pojawia się chyba wszystko to, o czym rozmawiałyśmy. Bezsilność, poczucie winy, żal.
2: Bardzo cieszę się, że o tym mówisz. Myślę, że tego właśnie na koniec brakowało. Porównywanie swojego zaplecza do cudzej sceny, to jest bardzo częste niestety, czyli pani, która stawia coś na Instagram, ona pokazuje nam jedną minutę ze swojego życia, akurat do nagrania rolki posprząta sobie w domu lub ktoś jej posprząta ten dom. Wiemy, na czym polega content, musimy troszeczkę od tego odbiec i musimy sobie też odpowiedzieć uczciwie, że życie to nie jest Instagram, to nie są rolki na Instagramie. Życie to jest zmęczenie, to jest często też smutek. I to, o czym też mówimy, że autentyczność w relacji z dzieckiem jest bardzo, bardzo ważna. Rodzic ma też za zadanie pokazać dziecku wszystkie emocje. Nie tylko jakoś nazywać tylko te emocje, o czym wcześniej mówiłyśmy, ale też kontaktować dziecko z tym, że zobacz, mama teraz jest smutna i to jest okej. Czyli poczucie bezpieczeństwa i dawanie zgody na to, że ty możesz czuć wszystko, ja mogę czuć wszystko, ja mogę czuć bezsilność i bezradność, ale cały czas jest to bezpieczne i cały czas jesteśmy w kontakcie ze sobą. Bo dziecko, kiedy też przekracza te granice, to ono to też jest w ogóle rozwojowe, żeby przekraczać granice, żeby sprawdzać, gdzie są te granice, bo ono też sprawdza, czy rodzic wytrzyma jego emocje, czy ono pozostanie z nim w kontakcie, czy ono go odrzuci. Nie? To są potem te wszystkie sytuacje, w których później dorośli ludzie wybierają na przykład niedostępnych emocjonalnie ludzi, nie? No bo ktoś nie wytrzymuje ich emocji, wcześniej nie wytrzymywał, więc teraz dla nich to jest naturalne środowisko. Eksponowanie siebie w swoich emocjach i tym, że my się nie rozpadamy w związku z tym, że czujemy smutek, że my czujemy bezradność, jest nam czasem ciężko, to też jest o autentyczności, ale też o tym, że miłość buduje się w autentyczności, że relacja buduje się w autentyczności, że o czym jest bliskość? O tym, że ja mogę zobaczyć ciebie z wszystkimi twoimi wadami, z wszystkimi twoimi emocjami i wcale nie muszę cię

0: ale myślę sobie, że idealnym byłoby być ciągle w obecności z tym dzieckiem, w realnej bliskości.
1: Piękne jest to, co mówisz. I myślę sobie, że mimo pytań, które chciałabym jeszcze zadać, w tym miejscu zakończymy naszą rozmowę. Również dlatego, że wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, warto, żeby wybrzmiało i jakoś tak spuentowało naszą rozmowę. Rozmowę, którą zaczęłyśmy od rozważenia tego mitu czy stereotypu niegrzecznego dziecka, kończymy na miłości, na autentyczności, na bliskości, czyli na tym, co chyba w życiu jest najważniejsze. Ale zanim wejdę na jakieś patetyczne, zbyt wysokie tony, to po prostu bardzo ci podziękuję za twój czas i za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.
0: Dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Paulina Dyrda, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Tak jak mówiłam, w cudzysłowie, niegrzeczne dzieci, sposoby rozwiązywania ich i swoich problemów, zmęczeni rodzice, którzy szukają rozwiązań. I tak w dużym telegraficznym skrócie mogłabym powiedzieć, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Oczywiście wątków było wiele, wiele więcej i ja bardzo zachęcam was do tego, żeby przyjrzeć im się bliżej, żeby się nad nimi trochę zastanowić. Możecie to zrobić, dlatego że na Spotify i na YouTubie ta rozmowa już jest dostępna. Ona trafiła do naszego archiwum i możecie ją tam odnaleźć. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto w przyszłości, zupełnie nieodległej, pojawi się w drogowskazach, kto i o czym będzie tutaj w radiowym studiu Jeski Rok rozmawiał, mówił, to możecie wejść na naszego drogowskazowego Facebooka i tam takich informacji poszukać. A dzisiaj to myślę, że jest już wszystko. Tych informacji, treści i tak było bardzo dużo, więc powiem jeszcze tylko, że niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskaz.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Znaki drogowe w Polsce wymagają zmiany, apeluje Warsaw Enterprise Institute. Zdaniem fundacji znaków jest za dużo, co ma rozpraszać kierowców. W eksperymencie przeprowadzonym przez badaczy na 20-kilometrowej trasie w Warszawie kierowcy mogą mijać blisko 500 znaków drogowych.
2: Biorąc pod uwagę ilość czasu, 0,6 sekundy, jakie ludzkie oko potrzebuje do zapoznania się i przetworzenia informacji wynikającej ze znaku, dochodzimy do wniosku, że na 25 minut jazdy 5 minut jest potrzebne do tego, aby zapoznać się ze wszystkimi znakami. Przez 1/5 czasu kierowca, zamiast patrzeć na drogę, musi patrzeć się dookoła na znaki, tak aby zastosować się do wszystkich wskazówek.
1: Mówi Wojciech Wyszomierski z fundacji. Problemy ze znakami drogowymi widzi też Najwyższa Izba Kontroli. W badaniu z zeszłego roku na 63% skontrolowanych odcinków dróg organizacja ruchu była niezgodna z przepisami.
3: Żaden ze skontrolowanych podmiotów nie realizował w pełni prawidłowo zadań w zakresie oznakowania dróg publicznych. Na 63% kontrolowanych odcinków dróg wystąpiły przypadki niezgodności wprowadzonych projektów z przepisami prawa. Z kolei na niemal połowie odcinków umieszczano znaki, których nie ujęto w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu.
1: Mówi Bartłomiej Pograniczny z Najwyższej Izby Kontroli. Za zarządzanie ruchem i montaż znaków w Polsce odpowiada aż 331 różnych podmiotów. Studenci nie mają gdzie mieszkać, wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
4: Sytuacja na rynku mieszkaniowym dla osób wybierających się na uczelnię jest wyjątkowo ciężka. Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
5: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
4: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
6: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3 tysiące nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
4: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
1: Szacuje się, że w Polsce blisko 500 tysięcy osób rozpocznie w tym roku naukę na studiach. Nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN kierowcy płacą około złotówki więcej za litr paliwa. Dlatego minister energii przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Wcześniejszą ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie.
7: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
1: Pakiet CPN obowiązywał do końca sierpnia. W jego ramach kierowcy korzystali m.in. z obniżonego 8% VAT-u i maksymalnych cen benzyny oraz oleju napędowego. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit 0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Dziś weszły w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Z kursantami w Świętokrzyskiem rozmawiała Weronika Wawrzyk.
8: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego obawia się 16-letni Szymon.
9: Ogranicza nas to troszkę i sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
8: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
10: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
8: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
1: Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień. Ostry dyżur na chirurgii dziecięcej w Płocku wciąż zawieszony. Rodzice swoje pociechy muszą wozić do innych szpitali, czasami nawet 100 kilometrów. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja szybko się nie zmieni.
11: No niestety robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć kadrę lekarską. Natomiast na tą chwilę nie udało się tego zrobić. Nadal mamy bardzo duży niedobór lekarzy. W związku z tym też zostały podjęte decyzje o przedłużeniu zawieszenia ostrego dyżuru do końca października. My się kontaktujemy z lekarzami. Natomiast do tej pory żaden lekarz nie skorzystał z naszej oferty.
1: Mówi dr Michał Kurnatowski, zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa. Oddział został zawieszony w połowie lipca tego roku. Żeby wznowić pracę ostrego dyżuru na chirurgii dziecięcej, potrzeba co najmniej 4 lekarzy. Sytuacja nie najlepiej wygląda również w Ciechanowie. Do pracy w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim nie zgłosił się żaden chirurg dziecięcy.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Wrze w górnictwie i hutnictwie. Dziś przed Ministerstwem Energii i budynkiem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach pojawią się górnicy i hutnicy. Demonstracja startuje o 10:00. To ma być przypomnienie o nierozwiązanych, gigantycznych problemach, m.in. w branży górniczej.
0: Chciałbym zaprosić wszystkich, którym leży dobro górnictwa i dobro kopalń, do udziału w tej manifestacji. Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda, a potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić, żeby jeszcze ciągnąć te pieniądze na boku, tak?
12: To może być gorący piątek.
0: Gorący to jest mało powiedziane. Ja przypuszczam, że to może być taka temperatura i atmosfera jak najbardziej gorący dzień tego lata. Ministerstwo już samo powinno dać ministra Motykę do rozmów, bo to się nie skończy dobrze.
1: Z Piotrem Kupiszem z sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. To już pewne. Mieszkańcy Częstochowy pójdą do urny. W niedzielę 25 października odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczaka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do urzędu miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizon-Klama z Komitetu Referendalnego.
13: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
14: On za dużo ma swoich kumpli. Gdyby nie kumpli, to już by dawno.
12: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
15: Tak.
16: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
17: Co z tego miasta jest? Niech pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
1: Mówili w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze w Częstochowie będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Jeśli się to uda, to o losie władz miasta zdecyduje zwykła większość, ponad 50% ważnych głosów na tak. Nauczyciele będą się uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów, weryfikację informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję oraz gotowe scenariusze lekcji.
18: To są narzędzia wspierające nauczycieli, by byli realnie tymi przewodnikami, by mieli wsparcie i by umieli zadawać dobrze przygotowane pytania. To nie są odpowiedzi. To jest przygotowanie do krytycznego myślenia, krytycznej analizy danych na bardzo wysokim poziomie. Bardzo też będzie interesujący ten komponent badawczy.
1: Mówi Barbara Nowacka, minister edukacji. Poleganie wyłącznie na sztucznej inteligencji może mieć negatywny wpływ na wyniki uczniów. Wynika z badań przeprowadzonych w Chinach. Uczniowie wykorzystujący AI przy pracach domowych osiągali na egzaminach wyniki o 30% gorsze od rówieśników, którzy pracowali samodzielnie.
19: Bardzo ciężkie jest zadanie przed nami. Sztuczna inteligencja famę ma w tym momencie mocno średnią wśród tej najmłodszej generacji, która zresztą paradoksalnie często obficie z tej technologii korzysta, ale uważa ją za taką szkodliwą siłę. Być może uważa big techy za szkodliwą siłę.
1: Mówi profesor Aleksandra Przegalińska z Uniwersytetu Leona Koźmińskiego. Zapisy na kursy AI dla nauczycieli ruszyły wczoraj i potrwają do 13 września. Strata prawa jazdy po 20 punktach i nawet 3 lata okresu próbnego dla najmłodszych kierowców. Wczoraj weszły w życie nowe przepisy.
20: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył. Wydaje mi się naprawdę rygorystycznie, bardzo teraz do tego podeszli. Jest dużo kierowców, którym nie do końca jeszcze wychodzi na drodze na początku, więc mam nadzieję, że potem coś się zmieni.
21: Ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. No, tak samo, nieważne czy młody, czy starszy, no, ponieważ spójrzmy nawet na drogę, no, często takie niebezpieczne sytuacje stworzą też dużo starsi kierowcy, więc uważam to za niepotrzebny zabieg.
1: Rozmawiał Krystian Mchalica. Nie szuka bagaży, ale ma pilnować bezpieczeństwa samolotów. Pies Bruno, czyli nietypowy pracownik lotniska. Choć Bruno to jeszcze szczeniak, w przyszłości będzie miał ważne zadanie. Na terenie lotniska będzie pomagał w odstraszaniu ptaków, które mogą zagrażać bezpieczeństwu samolotów.
22: W przyszłości będzie już częściej jeździł samochodem z nami. W zasadzie będę go woził cały dzień ze sobą. W razie potrzeby będzie interweniował.
1: Mówi Maciej Bielecki, opiekun Bruna i sokolnik lotniska Chopina. W psiej ekipie lotniska Chopina Bruno jest najmłodszym członkiem, ale nie jest jedynym psem pracującym tu z sokolnikami.

ci nie wierzę.

0: Reklama.
1: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
2: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
3: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie.
5: 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka.
6: Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś.
7: Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na Twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Reklama.
10: Eska Rock.

0: Reklama. Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
1: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Czym są bezpieczne relacje? Co można w związku, a czego nie wolno? Co jest wspólne, a co jest prywatne? Co i ile mogę wiedzieć o partnerze? I jeżeli nie mamy w małżeństwie rozdzielności majątkowej, to czy zarobione pieniądze są wspólne? Porozmawiamy o tym w porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o bezpiecznych relacjach. O bezpiecznych relacjach, o których opowie nam dzisiaj nasza specjalistka i zaproszony gość. Karolina Praszek-Gołębiewska, specjalistka do spraw danych osobowych, ale też inicjatorka kampanii Bezpieczne Relacje. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Dzień dobry.
1: To może zanim zaczniemy o tych bezpiecznych relacjach rozmawiać, bo tak się zastanawiałem przed tą naszą dzisiejszą rozmową, czy raczej będziemy rozmawiali z poziomu przepisów prawa na przykład, czy raczej takiego emocjonalnego podejścia do związku między innymi. No i zastanawiam się, co wyciągniemy na wierzch. Czy to będą, wie pani, takie zero-jedynkowe przepisy prawa, mogę to, tamto, tego nie mogę, czy raczej porozmawiamy, jak to w związku wyglądać powinno?
2: Generalnie jedno i drugie jest bardzo ważne. Tylko, że ja jestem zawsze zwolennikiem i zawsze to powtarzam, że przepisy prawa są na czarną godzinę, a nie na czas pokoju. Bo jeżeli emocjonalnie będziemy ułożeni i jeżeli emocjonalnie tutaj trafimy do siebie, to tak naprawdę przepisy prawa będą nam niepotrzebne, bo podpiszemy ugodę ze sobą, bo się porozumiemy i to zupełnie inaczej wygląda. Kampania Bezpieczne Relacje, która jest inicjatorką, ma tak naprawdę na celu pokazanie, co my możemy i jakie są nasze prawa i obowiązki również w trakcie już związku, bo tak naprawdę jak już przychodzi do rozwodu, do rozejścia, do rozstania, to nagle się okazuje, że jedna albo druga część nie wie, ile drugi partner, partnerka zarabia, nie wie, gdzie oni bywali, co robili, jak to wyglądało. Więc tutaj chodzi o to, żebyśmy sobie uświadamiali, jak ważne są emocje i ta płaszczyzna emocjonalna i dogadywanie się, bo ja też bardzo mocno zauważyłam, że my siedzimy w związkach tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia, tylko i wyłącznie dlatego, że jest nam dobrze, albo, znaczy dobrze, to jest inaczej, nie dobrze właśnie, tylko dlatego, że jest nam wygodnie. A tak naprawdę bardzo mocno nas trzymają rzeczy finansowe, bardzo mocno nas trzymają, bo już teściowie odbierają mi dzieci, bo jest wygodnie, bo cokolwiek się zmienia, a tak naprawdę uczucia między nami nie ma, albo żadnej tej emocjonalnej relacji, albo wręcz jest przemoc emocjonalna.
1: Ale to jest takie powiedzenie funkcjonujące w naszym społeczeństwie, że bardziej wiąże nas umowa kredytu mieszkaniowego niż na przykład ten papierek związany ze ślubem.
2: Niby tak. Znaczy oczywiście tak się mówi, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, że gdyby nas uczyli relacji od początku w szkole, tak naprawdę jest to czysta psychologia i tak naprawdę jest to czyste zrozumienie. Zaczynamy od tego, że mózg kobiety i mózg mężczyzny to są dwa różne mózgi.
1: No Venus-Mars, tak?
2: To jest Venus-Mars, Windows-Macintosh, jakby ktoś chciał bardziej to zrozumieć. No nie da rady, jak wezmę telefon na Androidzie, a telefon na drugim systemie, to są dwa zupełnie różne systemy operacyjne i są przeciwnicy tego i zwolennicy tego, tak? Więc jakby tutaj musimy sobie to uzmysłowić. I bardzo rzadko uczą mężczyzn tego, jak działają kobiety, a wręcz nie uczą, i kobiety, jak działają mężczyźni. Bo gdybyśmy to poznali, to wtedy zupełnie z inną podstawą wchodzimy w relacje. Więc my wchodzimy w te relacje na poziomie tych motyli w brzuchu, zauroczenia, czegoś, to tak naprawdę nigdy nie było miłością i nigdy nie było czymś, co do nas do siebie przyciągnęło tak naprawdę mocno, tylko to była kwestia tego, że spotykamy się bardzo mocno w tych samych problemach, rozumiemy się w tych samych tak zwanych traumach, teraz jest to bardzo popularne, że tak to się mówi, no ale tak to wygląda. I nagle jak przerobimy te traumy, albo gdzieś się pogłębimy, to się nagle okazuje, że nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, bo przyciągnęliśmy do siebie drugą mamę, albo drugiego tatę i patrzę, tak bardzo nie chciałam mieć mojego ojca w domu, a tak naprawdę mam go w całości. Tak bardzo nie chciałam mieć mojej mamy w domu, a mam ją w całości. I zaczyna się mechanizm nienawiści de facto, zamiast tego, żebyśmy ułożyli ten związek. A jak fajnie by było, gdybyśmy na randkach sobie zadali pytania tak naprawdę, jakie mamy cele, gdzie chcemy być za rok, gdzie chcemy być za pięć, to by nam wszystko wyszło. No my pięknie patrzymy sobie w oczy, cudownie jesteśmy sobie zakochani i to jest też przecudowne. Jemy przecudne jedzenie, chodzimy w przecudne romantyczne miejsca, robimy sobie przecudowne zdjęcia, wyjeżdżamy na idealne wakacje, ale nie rozmawiamy o tym, jakie mamy cele, jakie mamy pragnienia i jakimi ludźmi jesteśmy. I potem bierzemy bardzo szybko ślub, albo się zaręczamy, albo cokolwiek innego. Albo właśnie wchodzimy w ten kredyt mieszkaniowy, bo już fajnie go mieć, bo już fajnie mieć ten dom, mieszkanie, cokolwiek. I nagle coś nas łączy innego poza więzią emocjonalną. I się nagle okazuje, że to coś inne jest ważniejsze, a zaczynamy się nienawidzić w domu. I co się dzieje? mąż zaczyna długo pracować, żona zaczyna długo pracować, zaczyna się kochanek, kochanka albo cokolwiek innego, a jak są już dzieci w środku, no to dla dzieci sobie posiedźmy, a tak naprawdę się nie lubimy.
1: Droga pani mecenas, zastanawiam się, czy dobrze napisałem. Nie prawniczka, a psycholożka powinienem chyba. I trochę jeszcze o tym chciałbym też porozmawiać, bo to bardzo fajny wątek i bardzo fajnie go nam pani rozwija. Oczywiście mężczyźni są absolutnie inni niż kobiety. W czasie kłótni, ewentualnych sporów to absolutnie wychodzi. Kiedy mamy do siebie pretensje, to kobieta próbuje to wykrzyczeć, tak przynajmniej mi się wydaje, a facet zamyka się w sobie. Tak. Kobieta później na ten temat chciałaby natychmiast porozmawiać, żeby te złe emocje rozładować, a facet wychodzi na rower, bo chciałby za dwa dni pomilczeć, być może czasami po to, żeby nie powiedzieć czegoś, czego później będzie żałował. No to jak się odnaleźć w tym związku? Tak jak pani powiedziała na początku, zrobić sobie na etapie randek taką listę, do czego dążymy, gdzie zmierzamy, a później odhaczać?
2: Oczywiście nie róbmy z randki checklisty, bo ja wiem, że mamy dużo korporacji i dużo pracy tego typu i dajmy sobie na ten możliwość tego romantyzmu, ale zwracajmy uwagę i słuchajmy tej drugiej strony. To, co pan powiedział, wróćmy do początku, to też są style przywiązania. Jest coś takiego jak styl przywiązania lękowy i drugi rodzaj stylu przywiązania, więc tak naprawdę jest kwestia tego, że właśnie jedni i najczęściej kobiety będą panikować i będą, o Jezu, dlaczego ty odchodzisz, nie odchodź, i kobieta generalnie, jak ona krzyczy, weź te walizki i wyjdź i w ogóle mi się nie pokazuj,
1: to absolutnie
2: ona nie krzyczy, żeby on wychodził, to jest, bo pokaż mi, jak ci bardzo na mnie zależy, weź, rzuć to wszystko i przytul mnie w cholerę i po prostu pokaż, jaka jestem dla ciebie ważna. To jest jej komunikat. Kobiety niestety nie mówią wprost. I to jest też do kobiet, że my musimy się powoli tego nauczyć, natomiast weźmy na to poprawkę, że my jesteśmy 100 razy bardziej emocjonalne niż mężczyźni, 100 razy bardziej. Więc mężczyźni, drodzy, wyobraźcie sobie to, jak wy jesteście emocjonalni i pomnóżcie to razy 100. Mm-hmm. 2 zera tam dokładamy.
1: Ale tak? My jesteśmy zero-jedynkowi. My lubimy mieć ciepło w domu, my mężczyźni lubimy proste komunikaty. Jak ktoś mówi mi napraw szafkę, to ja wiem, że chodzi o naprawienie szafki. Ale jak mówi do mnie weź te walizki i wyjdź, no to ja wtedy się gubię po prostu.
2: Tak, bo wy macie prosto i wy macie te komunikaty proste, a my nie rozumiemy. Dlatego to też jest tak, że dla mężczyzny ważny jest cel. Mm-hmm. On musi zdobyć cel. On miał iść na to polowanie, on miał przywieźć jedzenie i to jest koniec, kropka. On jest zafiksowany na tym celu. I tak samo mężczyźni od razu, jak kobieta ma jakikolwiek problem, to oni chcą naprawiać. Jest od razu gotowe rozwiązanie, ty masz tak, przecież jak się pokłóciłeś z tą koleżanką, to albo z nią nie rozmawia, albo ją przeprosi i jest po sprawie. No i na co ty panikujesz tutaj w ogóle, z czego jest ta drama? A dla kobiety ważna jest droga. Nas cel tak troszkę interesuje, trochę mniej, ale my w tej drodze, bo trzeba to rozkminić, bo trzeba tutaj dojść. I tak naprawdę jak kobieta mówi o swoim problemie do mężczyzny, to ona nie mówi o tym, żebyś ty mi powiedział, że weź i przeproś ją, albo weź zrób to, albo weź tutaj zadzwoń, bo my to wiemy. My chcemy, żebyś ty dopytał, żebyś ty zrozumiał, wczuł się w te emocje, porozmawiał z nami, opatrzył. Tak naprawdę rozmawiamy tutaj o 6 bardzo ważnych potrzebach. I tutaj sobie trzeba powiedzieć, że w życiu człowiek ma 6 głównych potrzeb. Mhm. I jeżeli te potrzeby załatwimy sobie w małżeństwie, załatwimy sobie z klientem w firmie, załatwimy sobie z naszymi pracownikami, to de facto sprawa wygląda tak, że przy 4 załatwionych potrzebach my nie potrzebujemy szukać dalej, bo czujemy się bezpiecznie, czujemy się zaopiekowani i mamy wszystko, co potrzebujemy. Mhm. Przy 6 to jest w ogóle idealny komfort.
1: Ale
2: i
1: tak. Czy ja mogę z tych 6 wybrać 4? Czy to są 4 konkretne? Jeżeli te zostaną spełnione, to nie będę szukał numeru 5 i numeru 6. Czy one są? Dla każdego mogą być innymi.
2: To są na przykład
1: numerami.
2: Takie potrzeby jak pierwsza, numer 1, poczucie bezpieczeństwa. Okay. Tak? I to jest tak, że każdy potrzebuje czuć się bezpiecznie w swojej relacji. I teraz tak. To nie jest tak, że dla każdego poczucie bezpieczeństwa będzie tym samym. Bo dla mnie na przykład poczucie bezpieczeństwa to może być to, że ja mam męża, który dobrze zarabia, siedzę w domu, opiekuje się dziećmi i mi jest tak dobrze, ja wtedy czuję się bezpiecznie, bo on przynosi, jest dla mnie miły, szanuje moje potrzeby i to jest wszystko okej. Okay. Dla drugiej osoby może być poczuciem bezpieczeństwa to, że chodzi do pracy, że zarabia, że jest niezależny, że kobieta jest niezależna i tak dalej. Więc tutaj musimy sobie wypośrodkować i tak naprawdę para powinna usiąść i porozmawiać. Dobra, potrzebujemy czuć się bezpiecznie. Co to znaczy dla ciebie, drogi mężu, że ty czujesz się bezpiecznie? I co to znaczy dla mnie, albo dla ciebie, droga żono, że ty czujesz się bezpieczny? Mhm. I to tak naprawdę tutaj mężczyzna powinien zrozumieć kobietę i zapisać sobie to, albo zapamiętać to, co ona mówi. I wtedy ona będzie się czuła przy nim dobrze, jeżeli on będzie realizował to, co ona mówi. Albo kobieta, znaczy albo i kobieta powinna zapamiętać to, co powie jej mężczyzna i realizować dla niego, bo na przykład dla mężczyzny może to być, kiedy ty mnie chwalisz, kiedy ty mnie doceniasz, kiedy ty mi przynosisz kawę, kiedy cokolwiek innego. Tylko trzeba o tym porozmawiać. Na przykład drugą potrzebą, która jest na tej liście, która jest trochę w przeciwieństwie, to jest poczucie adrenaliny, takiego czegoś, takiej niepewności. I teraz takiego, co nam daje to, taką chęć do życia. I teraz pytanie, co ciebie rozwija, co ci daje chęć do życia, co ci daje pasję. I teraz dla jednego, no ja potrzebuję raz na pół roku wyrwać się z kolegami i skoczyć na bungee, albo skoczyć ze spadochronu, tak? A ja potrzebuję raz na 2 miesiące pojechać z koleżankami do spa. Albo dla mnie to jest to, że ja się potrzebuję rozwijać, na przykład kontynuować inne studia. Mhm. Albo ja potrzebuję, dla mnie takim czymś nowym będzie to, jak raz na jakiś czas kupisz mi wycieczkę. Albo jak cokolwiek, tak? Dla każdego to jest co innego. A my bardzo często mówimy w innych językach do siebie. To znaczy, ja patrzę przez swój pryzmat. Skoro moim językiem miłości jest to, że ja potrzebuję małych rzeczy i jak ty przyniesiesz mi kawę rano, albo zmienisz mi opony w samochodzie, to ja wtedy czuję, że ty mnie kochasz, albo nie wiem, tego psa rano wyprowadzisz, czy dzieci zawiedziesz do szkoły. I ja zaczynam robić dla ciebie to samo. Czyli zaczynam ci znowu parzyć tą kawę, zaczynam te dzieci też zaprowadzać, ale na przykład dla mężczyzny wtedy to są komplementy i miłe słowa. I on nie potrzebuje tego, żebym jemu też tej kawy parzyła albo cokolwiek innego, tylko podziękowała za tą kawę i doceniła, że on te dzieci zawiózł, tak? I to się wydaje takie może czasami wyolbrzymione albo idealne w psychologii, tylko naprawdę, jeżeli zaczniemy to stosować w życiu realnym, to to przynosi realny wymiar i realny skutek, bo zaczynamy do siebie mówić w naszych językach. Bo co z tego, że będę do ciebie mówiła po angielsku, jak ty niwzą po angielsku, albo ty do mnie będziesz mówił po chińsku, jak ja niwzą po chińsku. A my do siebie mówimy w innych językach, a potem na końcu przy rozwodzie jest wysoki sądzie, bo ja zrobiłem dla niej wszystko, a wysoki sądzie, ja zrobiłam dla niego wszystko. Tylko to wszystko to nie jest to, co oni by chcieli. Mhm. Bo nikt nigdy nie zapytał, a co jest dla ciebie ważne? A jak ty się realizujesz? A co ty byś chciał? A gdzie jest następna potrzeba? Potrzeba wyjątkowości. Jak ty się czujesz w tym, kiedy ja do ciebie mówię, że ty jesteś wyjątkowa? Czy to jest tak, że ja ci mam kupować prezenty i dla ciebie prezenty są? I to nie jest to, że jestem materialistką, bo wpadliśmy czasami w taką fałszywą skromność i gdzieś takie rzeczy materialne odsunęliśmy na bok, bo ja patrzę na czyjeś pieniądze albo na czyjeś inne rzeczy. Jest normalnie językiem miłości, jest to, że ktoś przynosi mi prezenty. I jest to nieważne, czy to będzie pierścionek z brylantem za ileś tam set złotych, czy to będzie kwestia tego, że ty po drodze kupisz mi jednego kwiatka, albo zrobisz mi handmade'owe serduszko, albo cokolwiek innego. To mogą być też tego typu rzeczy. Tylko też jest takie śmieszne, jeden z takich moich mentorów, z którym rozmawiałam i też uczyłam się relacji i różnych rzeczy, właśnie mówi, że zapytał swojej wtedy narzeczonej, czy już żony, a jak ty się czujesz wyjątkowa i kiedy, jak ty byś chciała, no ja chcę 3 randki w tygodniu. Mhm. I on, Boże, 3 randki w tygodniu, ale jak to? To gdzie ja te łabędzie znajdę, tą restaurację, to kino, a jeszcze te dzieciaki, 3 razy dziadków angażować, w ogóle o co chodzi? A ona mówi, nie, ale ty zapytaj mnie, czym jest dla mnie randka. Mhm. I on pyta, no dobra, to czym jest dla ciebie ta randka?
3: Kolacją wieczorem przed serialem.
2: Robieniem sałatki wspólnej w kuchni i tym, że usiądziesz i z mną kakao wypijesz, nie? I tym, że właśnie sobie znajdziemy, że uśpimy dzieci o tej 21:00 i znajdziesz dla mnie bez telefonu godzinę czasu na to, żebyśmy razem pogadali. Mhm. Albo żebyśmy pograli w planszówkę. Albo w domu, w kapciach, w papciach i tak dalej. Oczywiście zróbmy sobie te randki, bo to jest bardzo też podkręcanie i całej erotyki w związku i tego wszystkiego, więc oczywiście ubierzmy się pięknie i wyjdźmy sobie też raz na jakiś czas na miasto i pójdźmy potańczyć i zróbmy coś szalonego i fajnego. I to nie znaczy, że tylko teraz mamy spędzać ten czas w kapciach przed telewizorem, ale chodzi o to, że czas w kapciach przed telewizorem jest tak samo ważny, jak ten czas, kiedy musimy te łabędzie zorganizować i te wszystkie inne aspekty związane z tym romantyzmem szeroko pojętym. Po prostu pytajmy. My siebie w związkach nie pytamy. I potem mamy taki, a nie inny rezultat, bo robimy pod siebie. I jak mówimy w innym języku, a ktoś oczekuje czegoś innego, i tu jest tadam, mamy prawo mieć oczekiwania. Bo przychodzimy do związku i ja jestem taka, on mnie kocha, ja nie będę nic od niego oczekiwała i tak dalej. Nieprawda. Ja powiedziałam moim mężowi, ja od ciebie oczekuję, że masz naszą rodzinę, że zrobisz to, że zrobisz tamto, a ja, że będę robiła to i to. I wtedy, ojoj, ty tego ode mnie oczekujesz. Tak oczekuję od ciebie. Aha, no dobra, no to porozmawiajmy o tym. To jestem w stanie sprostać te oczekiwania, do tych muszę się przyzwyczaić. Tylko to też jest bardzo często tak, i tutaj zwalę trochę na mężczyzn, mężczyźni boją się rozmów. Was, mężczyźni drodzy, nikt nie uczył rozmawiać i nie uczył emocjonalności i tak jak powiedziałam, 100 razy mniej tej emocjonalności. I to jest błąd, bo wtedy, jak macie do spotykać tą kobietę, jest cudowna, wspaniała i dla niej wszystko i zapominacie też o swoich granicach. I zapominacie o tym, że mężczyzna też musi mieć swoją samotnie, swoje miejsce, żeby być ten męski, żeby stawiać na te wszystkie rzeczy, które są mu potrzebne. I nagle się okazuje, że my kobiety wchodzimy na was, wy się na wszystko zgadzacie, a my tak czekamy, kiedy wy powiecie nie, de facto, bo to dla nas jest wtedy męskie, bo to dla nas jest to, że wy nam postawić tę granicę, ale nie granicę na zasadzie odwal się i ja idę, wychodzę z kolegami, bo to jest już nie w tą stronę, tylko na zasadzie kochanie, ja mam potrzebę dzisiaj wyjść, pójść z kolegami, czy dla ciebie to jest w porządku, bo wybiorę tą i tą sobotę, czy na przykład wtedy możesz, nie wiem, pojechać do mamy z dzieciakami, czy cokolwiek innego, albo zaproś sobie koleżankę, albo nawet nie organizuj nam tego czasu, tylko po prostu wyjdźcie z tą inicjatywą, że wy potrzebujecie. I czy dla nas to jest w porządku? Po prostu to jest kwestia tego dogadania się. I gwarantuję, że jeżeli kobieta będzie tak zadbana, to zupełnie inaczej do tego podejdzie. Mój mąż się czaił, żeby mi powiedzieć przez 2 czy 3 lata, że on potrzebuje na rower pojechać z kolegą. Aha. I ja słuchałam o tym rowerze gdzieś tam, ale to oczywiście nie było powiedziane wprost. Ja potrzebuję pojechać na rower. Tylko, o, ja bym pojechał. No to jakbyś pojechał, to sobie jedź. No to co ja mam komentować, tak? No to nie będę siedziała. Oczywiście wiedziałam po drodze, co jest gdzieś z moją wiedzą, to jest inaczej, więc podchodziłam na zasadzie pytań pobocznych, żeby on sam powiedział i przyszedł, bo nie będę uczyła go, tylko możemy usiąść, porozmawiać i nie będę, inaczej, nie to, że uczyła, tylko załatwiała za niego spraw, więc przyjdź i powiedz po prostu wprost. I jak po 3 latach przyszedł i stwierdził, że wiesz, ja chciałbym z tym i z tym kolegą pojechać na rower. I ja mówię, spoko, tylko teraz mamy miesiąc taki i taki, czy to może być na przykład we wrześniu? Mhm. Wow, nie? I takie zdziwienie, udało się, nie? I ja mówię, tak, bo kwestia jest tego, że wystarczy rozmawiać i mówić o swoich potrzebach. Tak. A jak nie mówimy o tym, no to potem się robi. I kobiety też tutaj teraz bardzo mocno zwalę na nas, drogie panie. My znowu też nie potrafimy powiedzieć, o co nam chodzi, owijamy w bawełnę, a ile razy mogłybyśmy przyjść i powiedzieć, kochanie, zaproś mnie na randkę. Mhm. I ja wiem, że oczywiście gdzieś tam ten romantyzm pada i tak dalej, ale kurczę, drogie panie, z drugiej strony to są filmy hollywoodzkie i bajki Disneya i my na tym też byłyśmy wychowane i mężczyzna naprawdę trzeba mu pomóc. I jak mu powiemy 5 razy zaproś nas, mnie na randkę i nie, że siedzę na kanapie i mówię poszłabym do kina. Mhm. No to mężczyzna to też idź. Siedzi. No to idź, no to ten. A jak powiemy poszłabym z tobą do kina albo mam ochotę iść z tobą do kina, albo zaproś mnie do kina, albo ubieramy się, idziemy do kina, tylko ty to zorganizuj, to też jest zupełnie inny komunikat. I jak pokażemy temu mężczyźnie też tą drogę, to on też będzie wiedział, czego my oczekujemy. Mhm. Albo usiądźmy, porozmawiajmy. Słuchaj, ja potrzebuję, żebyś robił to, to i to.
3: Drodzy państwo, na razie ten program wygląda zupełnie inaczej niż to, czego się spodziewałem na początku. Mamy zaliczone bezpieczeństwo, adrenalinę i wyjątkowość. Zostały jeszcze 3. Tak. To pozwoli pani mecenas, że zaczniemy od nich drugą część naszej dzisiejszej rozmowy. Za chwilkę, drodzy państwo, wracamy. Karolina Praszek-Gołębiewska jest dzisiaj naszą gościnią.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o bezpiecznych relacjach. Dzisiaj gościmy w studiu panią Karolinę Praszek-Gołębiewską, specjalistkę do spraw ochrony danych osobowych, ale też inicjatorkę kampanii Bezpieczne Relacje. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry jeszcze raz po przerwie.
1: Wracamy szybciutko do tego wątku, który poruszyliśmy parę chwil temu. Bezpieczeństwo, adrenalina i wyjątkowość to są te trzy rzeczy, których w związku oczekujemy i ich szukamy. Jeżeli 6, bo o tym pani mówiła parę chwil temu, spełnimy tych oczekiwań, to będzie super, a jak 4 z 6, to też będzie nieźle. Według mojej prostej matematyki zostały nam jeszcze 3.
2: Następnym jest bardzo ważne i to jest też kolejne kij w mrowisko tak naprawdę. To jest kwestia przynależności. Mhm. My bardzo potrzebujemy jako ludzie należeć. To się też wierzy z ówczesnych czasów, bo należeliśmy do stada, tak? Do wioski, do stada, do czegokolwiek. I teraz tak naprawdę, w tych obecnych czasach, kiedy coraz mniej jest małżeństw, kiedy coraz bardziej żyjemy w partnerstwie, to bardzo często nie rozmawiamy o tym, albo gdzieś to ukrywamy i że to małżeństwo jednak, ten formalizm daje nam to poczucie bezpieczeństwa i daje nam to poczucie przynależności. I są oczywiście osoby, dla których to nie będzie istotne, bo istotne jest dla nich to, jak się czujemy, jak się zachowujemy i to jest w porządku, ale bardzo dużo też osób akceptuje to, że drugi partner, partnerka nie chce ślubu, ale oni bardzo, bardzo chcą. I tak naprawdę tutaj ten temat też byśmy, to już wchodzimy też bardziej aspekty prawne, ale i emocjonalne, bo my bardzo często tego ślubu nie chcemy wziąć z tego powodu, że się boimy, że mamy jakieś złe doświadczenia, że jesteśmy na przykład po rozwodzie, to miałoby być drugi ślub albo cokolwiek innego. Natomiast wtedy to nam nie daje takiego poczucia wyjątkowości, bo jednak ten ślub, szczególnie dla kobiety, i tutaj musimy sobie o tym powiedzieć, stawia ją na tym pierwszym miejscu, na tym piedestale. I to ona wtedy ma to poczucie tej bezpieczeństwa i przynależności, a przy okazji również regulują jej się te aspekty prawne.
1: Okej, ale dobrze rozumiem, no bo małżeństwo jest tym takim poczuciem bezpieczeństwa dla kobiety przede wszystkim. W sytuacji, jeżeli to małżeństwo nie wychodzi, nie udaje się, bywają takie sytuacje, to ona wtedy ma lęk przed ewentualnym zawarciem kolejnego i wtedy to kolejne małżeństwo już nie jest tym bezpiecznym małżeństwem, czy nie daje jej tego poczucia bezpieczeństwa, wręcz odwrotnie. Boję się wchodzić w kolejny związek formalny, bo rozwalił mi się pierwszy, nie wiadomo co będzie, tak?
2: Tak, oczywiście. No, my tutaj też rozmawiamy generalnie. To, co ja mówię, to jest taki jeden, znaczy utarty schemat generalny. Oczywiście każdy ma swoje przeżycia i każdy gdzieś idzie i tu musimy każdą tak naprawdę kwestię na indywidualnych rzeczach rozważać. Ja też zawsze uważam, że para powinna robić tak, żeby im było dobrze, w zgodzie ze sobą. W sensie im, żonie i mężowi. Najgorzej jest wtedy, kiedy my oddajemy siebie w jakiejś części, bo ja chcę, ale on nie chce, albo ja nie chcę, a ona chce, albo cokolwiek innego i któraś strona gdzieś przyciąga. Mhm. I to jest wtedy nie okej, bo wtedy my się naginamy. Oczywiście związek polega na tym, żeby raz jedno się nagięło, raz drugie, tylko pytanie, jak bardzo nagina się zawsze jedna strona. I nie mówię tutaj, czy to jest strona męska, czy strona damska, bo na ten temat musimy sobie też porozmawiać.
1: Okej, dobrze. Pozwoli pani, że zostaniemy przy tym wątku chwilkę dłużej i przejdziemy do przepisów także prawa obowiązującego w naszym pięknym kraju raju. No i teraz tak, jeżeli nie jest to związek formalny, no to jedna i druga strona traci wiele z tych rzeczy, które mogłyby mieć, gdyby związek był związkiem formalnym. Już nawet nie będę przykładów podawał, no bo wiemy, tak? Informacja o stanie zdrowia i inne tego typu rzeczy.
2: Właśnie chyba nie wiemy i warto, żebyśmy to powiedzieli, bo my bardzo często nie wiemy, co nam daje małżeństwo poza tym papierkiem, w cudzysłowie, o którym mówimy. Tak naprawdę, tak jak pan powiedział, pierwsza rzecz. Informowanie o stanie zdrowia. Tutaj to mamy. Ale bardzo kwestią istotną jest również są kwestie podatkowe. Jeżeli jesteśmy w małżeństwie, to przesłanie sobie pieniędzy z konta na konto, oczywiście jeżeli mamy większe kwoty i tak dalej, to też zgłaszamy to do Urzędu Skarbowego, bo tutaj mamy inne przepisy, ale to jest normalne. Możemy sobie dać darowiznę, która jest też nieopodatkowana i możemy sobie to przesłać. Mówię tutaj oczywiście bardzo generalnie, żeby ktoś mi złapał za słówka, trzeba do tego jeszcze tam się wgłębić dalej pod kątem oczywiście podatkowym. Natomiast jeżeli jesteśmy partnerstwem, to my nie możemy sobie przesyłać nic, żadnych pieniędzy dawać, bo tak naprawdę to jest darowizna opodatkowana. Mhm. Więc tutaj już musimy to zgłaszać do Urzędu Skarbowego i musimy od tego normalnie płacić podatek. Więc to jest też bardzo ważne i istotne. Kwestia dziedziczenia. Mhm. Kwestia tego, czy jak dziedziczymy. Mało kto wie, że jeżeli my jesteśmy w partnerstwie i nie mamy dzieci i tak naprawdę nasz partner, partnerka umrze i zostajemy sami, to dziedziczą, jeżeli jeszcze żyją, rodzice partnera, partnerki albo rodzeństwo, albo jego linia, która tam jest. I wtedy tak naprawdę gromadzimy wspólnie majątek i nagle okazuje się, jeżeli to jest majątek partnera, partnerki, to my do tego nic nie mamy, czyli zabierają nam to rodzice, rodzeństwo, ktokolwiek inny, albo kwestia tego, że nagle współwłaścicielem naszego mieszkania, jeżeli mamy majątek na współwłasność, staje się potencjalny teść, potencjalna teściowa, w sensie rodzica, partnera, partnerki, bo to nawet nie ma relacji teściowa, tak? Więc tutaj to są bardzo ważne rzeczy, na których my sobie właśnie nie zdajemy sprawy, gdzie nam to utrudniają pewne kwestie.
1: A czy część tych problemów udałoby się rozwiązać dzięki temu, co nie udało się uchwalić przez nasz parlament, a właściwie bardziej weto pana prezydenta, czyli jej status osoby najbliższej na przykład?
2: No to już jest inaczej, bo wtedy mamy status osoby najbliższej, czyli mamy to uregulowane. Czyli tak naprawdę pytanie, ja nie czytałam tej ustawy osobiście, pytanie, do czego osoba najbliższa miała, bo jeżeli nabywała prawa takie jak małżonek, małżonka, to wtedy oczywiście tak, to wtedy jakby zupełnie mamy tutaj inny aspekt i wtedy kwestia małżeństwa zostaje psychologiczna na zasadzie tego, czy jestem ważna, czy przynależę, czy nie przynależę. I wtedy rozmawiamy zupełnie o innych rzeczach, tak? Tutaj to nam daje zupełnie inne relacje. Też jest kwestia potem rozstania i jeżeli chodzi o małżeństwa, bo jeżeli małżeństwo rozpada się z czyjejś winy, czy to z winy żony, czy to z winy męża i ten status materialny jest nierówny, to jeżeli mamy partnerstwo, to po prostu się rozchodzimy i nic do siebie nie mamy. Dzielimy to, co ewentualnie mieliśmy wspólne, albo każdy zabiera swoje grabki z piaskownicy i się rozchodzimy. Natomiast jeżeli mamy małżeństwo, to też proszę pamiętać, że jest kwestia tego, że jeżeli żona na przykład zostaje w domu i nie zarabia, nie zarabiała albo utrzymywała dzieci, a mąż zarabiał i na przykład mąż zdradza i wychodzi, to wtedy żona ma prawo żądać alimentów również na siebie, jeżeli jest z wyłącznej winy małżonka. Czyli wtedy mąż musi mimo rozejścia, rozpadu małżeństwa, jeżeli to było z jego winy, utrzymać na tym samym poziomie żonę materialnym, na którym żyło małżeństwo. Czyli mamy też to zabezpieczenie. I dużo jest różnych takich aspektów. Ktoś na przykład to podważy i powie, no właśnie, to dlatego ja nie będę wchodził w związek małżeński, bo potem na nią nie będę płacił, tak? Więc no to dlatego każdy kij ma dwa końce i możemy to zawsze przekładać w dwie strony. Natomiast tutaj to nie jest kwestia płacenia na nią, na niego, bo to też zdarza się w dwie strony. Nie będziemy tutaj tego generalizować. To jest kwestia potem utrzymania dzieci i tego, jak dzieci zostają, albo tego też podziału niesprawiedliwego na zasadzie, że kobieta jak zostaje w domu, to ona również wykonuje pracę. I ja wykonuje ją bardzo często dużo większą niż zarobkowa, bo jakby poszła na 8 godzin do pracy, to miałaby 8 godzin pracy i niania albo pani do sprzątania, albo ktokolwiek inny by ogarnął w domu. A bardzo często my jeszcze w ogóle idziemy te 8 godzin i nie mamy jeszcze nikogo do pomocy, czyli my wracamy na drugi etat i nie dość, że jeszcze pracujemy, to jeszcze mamy ten drugi etat, gdzie jest pralka, zmywarka, odkurzacz i te wszystkie inne sprzęty. Co prawda tutaj pochwalę mężczyzn, bo to nie jest jeszcze jakaś duża część, ale tak naprawdę coraz więcej mężczyzn ma tą świadomość i pomaga, znaczy tutaj też muszę się wycofać z słowa pomaga, bo właśnie to nie jest kwestia tego, że my pomagamy przy domu.
1: No, dzielimy obowiązki, bo to jest normalna rzecz.
2: Bo właśnie, ale my bardzo często wkładamy to słowo pomaga ktoś, a tak naprawdę jak mam pomagać, jak to jest moje.
1: Bo dokładnie.
2: Ktoś pomaga, to pomaga ci przy czymś, co jest twoje, tak? Czyli ci wkłada jakąś pracę. A dom jest wspólny, dzieci są wspólne, więc tak naprawdę przychodzą i działają i te obowiązki się rozkładają i tak powinno być, tak? Bo tak samo i tata powinien uśpić to dziecko, jak i mama to dziecko powinna uśpić, czy poczytać książeczkę, czy wziąć odkurzacz, czy cokolwiek innego. Ja to się śmieję, że u mnie w domu tylko pralnia jest dla mnie, bo jak zobaczyłam, jak pierze mój mąż, to odpowiedziałam totalne weto.
1: Ale proszę mi uwierzyć.
2: To jedyna rzecz, która zostaje dla mnie.
1: Wielu facetów i połowa moich kolegów, a i tam połowa, zdecydowana większość uważa, że pralka pierze sama i zmywarka też zmywa sama, nie?
2: Tak, i ale to jest coś, co jest... I tutaj może to się nie spodobać też Państwu, ale tak naprawdę my jako dzieci uczymy się przez oglądanie, obserwowanie dorosłych. A zobaczmy, jakie były małżeństwa w tamtym okresie, kiedy my byliśmy dziećmi naszych rodziców. To też nie jest ich wina, bo tak, oni też byli wychowani przez dziadków i przez kolejne pokolenia. To też są pokolenia, które były powojenne, które skończyły wojnę, które żyły w trakcie wojny i tak dalej, i tak dalej. Ale to tak wyglądało, że mężczyzna pracował, przychodził, był potem panem, a kobieta ogarniała, jeszcze pracowała, jeszcze ogarniała dzieci i jeszcze dawała to jedzenie. I tak to się mężczyźni sobie napatrzyli na to, że obecność to znaczy bycie w domu.
3: Tak.
2: A obecność, a bycie w domu, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Mhm. Ja mogę być w domu i 24 na dobę, ale nigdy moje dzieci albo moja żona nie powie, że byłem obecny i że dawałem im uczucie i atencję.
1: Wszystko to prawda. To dopiero punkt czwarty, przynależność. Idźmy dalej. Numer 5.
2: To są takie już mniejsze aspekty, które możemy realizować, ale w związku, ale też naprawdę realizujemy je samodzielnie, tylko potrzebujemy tej przestrzeni w związku. To jest rozwój i tak zwane czynienie dobra. Czyli czynienie dobra, czyli to jest coś, co potrzebujemy czynić dla innych, żeby czuć się też takim wartościowym, docenionym i tak dalej. Czyli to jest albo czynię dobro w kontekście dla swojej rodziny, bo to też jest ważne i tak sobie się mogę realizować, ale mogę też czynić dobro na zasadzie, czy wspomagać inną fundację, czy się gdzieś realizować, czy robić. Bardzo często mamy kobiety, realizują się w trójkach klasowych, albo w ramach działania w szkole, czy w czymkolwiek innym, albo nawet w robieniu kanapek mężowi do szkoły, i boż do szkoły, do pracy. I teraz pytanie, bo oczywiście mogą mnie tutaj panie zhejtować na zasadzie, to niech on sobie sam robi to śniadanie. Mhm. Oczywiście, że może sobie sam zrobić to śniadanie, tylko pytanie jest, czy ja się w tym czuję dobrze, bo jak się czujesz w tym dobrze, to po prostu wstań i to zrób. A może jest tak, że ja robię w tygodniu, a mąż robi w weekendy to śniadanie w domu, jak jest. Albo ja wychodzę wcześniej, to mąż staje i robi mi tą kawę. I jakby tutaj to wszystko jest, po prostu każdy ma z nas taką potrzebę i to wszystko jest kwestia tego, jak my sobie usiądziemy do stołu i to uregulujemy tak naprawdę. I tutaj taki jedna abstrakcyjna rzecz, ale bardzo pomagająca i możemy sobie z tego się śmiać albo wziąć po prostu z nauki, która płynie, najlepsze rzeczy. Warto w ogóle zrobić, i to świetnie działa również na dzieciaki, jak już mamy związki, w ogóle relacje z dziećmi, ale jak mamy, jesteśmy sami, czy to młodym małżeństwem, czy to po prostu jesteśmy partnerstwem, czy nie zdecydowaliśmy się na dzieci, kodeks własny, wewnętrzny. W postaci tego, że spiszmy sobie najważniejsze punkty tak naprawdę, na co my się umawiamy. Mhm. Na co my się umawiamy z mężem, żoną, z partnerem, z partnerką, z dzieciakami, co my chcemy, jakie mamy ustalenia. I tak naprawdę, jeżeli będziemy mieli to spisane, to nawet jeżeli ta rutyna dzienna nas zje, pochłonie i będziemy siedzieć do 23 w pracy, bo takie mamy realia, a nie inne, to jednak ten weekend gdzieś będzie i kurczę, faktycznie nie zabrałem tej żony na randkę w tym tygodniu, nie siedziałem z nią w papciach, bo miałem taki projekt, albo nie zabrałem ją do kina, jest ta niedziela, to chodźmy na te rowery, to chodźmy na jakieś fajne jeziorko, podjedziemy sobie i spędźmy, weźmiemy sobie kosz piknikowy, kosz i kocyk i będziemy sobie siedzieć, bo życie nie polega na tym, żebyśmy sobie je niszczyli. A ja mam czasami wrażenie, jak patrzę na niektóre relacje, że my się dobraliśmy tak po prostu, o fajnie, jesteś super przystojny, fajny, to chodź zniszczę ci życie. O fajnie, jesteś ładna, zgrabna, to chodź zniszczę ci życie i będziemy sobie tak funkcjonować. No, drodzy państwo, no jeżeli będziemy się kłócić i sobie tylko wypominać i najczęściej jesteśmy też w takiej pętli, że już gdzieś się zapętliliśmy, nie dbaliśmy o siebie wcześniej i jesteśmy w takim błędnym kole. Ona zwala na niego, bo to on, a on zwala na nią, bo to ona. Mhm. I tutaj powiem taką rzecz, że oboje powinni zastopować i niestety bardzo niezręczną i niewygodną rzecz. Mężczyzna w związku jest tym parasolem. Mhm. I jeżeli nie rozkładał tego parasola nad kobietą i ona nie czuła się bezpieczna, to zaczyna się miotać w klatce i zaczyna po prostu epatować tymi uczuciami. Więc to, jak my nazywamy, ty się znowu przychrzeniłaś do mnie, ty się znowu do mnie przyczepiłaś, jest takie, nie mogę w radiu powiedzieć takiego słowa, jest takie przypierdzieliłaś się do mnie gdzieś tam i znowu to robisz. Ona nie robi tego, dlatego, że jest taka niemiła, niefajna i taka okropna, tylko dlatego, że jest, czuje się niewidziana i po prostu ty jej nie widzisz i ona woła o atencję.
1: No dobra, okej, okay. Ale żyjemy w takich związkach, bo ja wiem, na początku, motyle w brzuchu, prawda, miód kapie z każdego słowa, którego użyjemy, mówiąc do partnera, ale w pewnym momencie zaczyna się proza codziennego życia, logistyka codziennego życia, odwożenie dzieci do szkoły, spłacone albo niespłacone kredyty, pożyczki i inne tego typu rzeczy. Żyjemy w tym związku, który nie daje nam satysfakcji, ale robimy to A, dla dzieci, B, bo co powie rodzina, C, co powiedzą sąsiedzi, D, dla kredytu. I tak mógłbym wymieniać, co jest najlepszym rozwiązaniem. No właśnie.
2: No i po co?
1: Dziękuję, było bardzo miło. Spotkajmy się w innym życiu.
2: Ja nie jestem za rozwodami i powiem to, ja uważam, że większość rozwodów, oczywiście te rozwody, gdzie żyjemy z narcyzem, narcyską, przemocowcem, osobiście kasuje i tak dalej. To są związki, z których najtrudniej jest nam wyjść. Mhm. Nie przyznajemy się, zakładamy maskę numer 5, udajemy, że wszystko jest w porządku, a jeszcze narcyz, narcyska będzie wyglądał na co dzień na zewnątrz super, ekstra, hiper, będzie najlepszym mężem, najlepszą mamą, a piekło zaczyna się dopiero w domu i przemoc, czy to nawet ekonomiczna, czy emocjonalna. Więc tutaj absolutnie rozwód uważam jest najlepszym rozwiązaniem. Natomiast pozostałe myślę, że 70-80% związków, to jest kwestia tego, że my mówimy w innych językach. Mhm. I po prostu to jest kwestia niedogadania się, braku umiejętności rozmów. Jedno i drugie chodzi do pracy, pochłonęliśmy się i po prostu się rozminęliśmy, bo związek, proszę Państwa, polega na tym, że jeżeli się spotykamy gdzieś w którymś miejscu, to jesteśmy na tym samym poziomie rozwoju. Na tym samym poziomie mentalnym, bo tak ze sobą nam jest dobrze. I teraz jest pytanie, czy my przypilnujemy tego, że idziemy razem, nie mówię razem w kontekście, że siedzimy ze sobą i spijamy sobie z dzióbku 24 na dobę, tylko się razem rozwijamy, razem ze sobą pytamy się siebie, co jest dobre, co jest złe, czekamy, jak jedno wejdzie 3 piętra wyżej, to nie idzie dalej na 8, a ja jestem na 3, tylko schodzimy do tego partnera, pytamy, dobra, gdzie ty się zagubiłeś, co ci jest potrzebne i pomagamy sobie wchodzić na te piętra i wtedy przynajmniej wchodzimy tym samą klatką schodową, tymi samymi schodami, albo wjeżdżamy tą samą windą, ale najgorzej jest w momencie, kiedy ja się zacząłem rozwijać, ja się zaczęłam rozwijać, ty się zaczęłeś rozwijać w totalnie innym kierunku, zaczynamy nie słyszeć siebie. Jak mamy się usłyszeć, jak teraz, panie redaktorze, pan wejdzie na 10. piętro budynku, a ja zejdę do piwnicy i krzyczmy do siebie. No, usłyszymy się?
1: Ale to się takie trochę robią też rady survivalowe, mam wrażenie, bo jeżeli rodzina albo partnerstwo, to jest to najmniejsza grupa społeczna, dwuosobowa grupa społeczna, stara prawda survivalowo-żołnierska mówi, że grupa jest tak silna, jak najsłabszy jej element i ogniwo, no to warto po tego kogoś faktycznie zejść te parę pięter niżej.
2: Tylko my nie schodzimy, bo my mamy tak wysokie ego, że ja już, o Jezu, bo ona teraz krzyczy, albo, bo on taki się robił, on nie pracuje, on nie robi tego, on nie robi tamtego. Tylko pytanie jest dlaczego i po co, skąd to się wzięło? Skoro na początku był taki, a nie inny, to albo stał się innym człowiekiem, bo tak się rozwinął i faktycznie nie mamy już wspólnego języka i wtedy dobrze jest się rozejść, po prostu dać sobie ten szacunek i powiedzieć, okej, my już nie współgramy ze sobą, staliśmy się zupełnie innymi ludźmi. Bo prawda jest też taka, że my codziennie budzimy się z nowymi doświadczeniami, z nową wiedzą, z nowymi rzeczami, mądrzejsi o coś i zmieniamy się. To nie jest tak, że ta żona mąż 10 lat temu to jest ten sam, ta sama żona mąż, co obecnie. Tylko jeżeli my o siebie nie dbamy, nie zdajemy sobie pytań i nie rozmawiamy ze sobą, komunikacja, a nawet nie komunikacja, tylko dialog, to jest coś, co uważam, że jeżeli byłoby w związkach, to wszystkie przepisy prawa nie są nam potrzebne.
1: Okay.
2: Tak samo jak kwestia telefonów. Tak? Mamy telefony i mamy budowanie zaufania. W ogóle bardzo ważnym właśnie w kwestii bezpieczeństwa mamy też kwestię zaufania. I co to za problem, że ja się chowam? Ja rozumiem, dużo ludzi mówi o prywatności i tak dalej. Ja też nie biorę telefonu mojego męża, żeby sprawdzać mu SMS-y, z kim on pisze i co robi i jak to wygląda. Ale ja mam hasło do telefonu mojego męża i nie dlatego, że on ma coś przede mną do ukrycia albo ja potrzebuję go kontrolować, tylko dlatego, że okej, my też razem pracujemy i czasami jest mi wygodniej powiedzieć kochanie, biorę twój telefon, bo potrzebuję znaleźć tego i tego maila, bo potrzebuję coś tam zrobić. I to jest w porządku, ja go też o tym informuję, tak? Nie w porządku jest, jak ja biorę ten telefon, zamykam się w łazience i bym mu scrollowała i tam robiła.
1: Ale to jest nie w porządku, bo to jest nie w porządku? Czy to już jest naruszenie tajemnicy korespondencji też, na przykład?
2: Też, ale tutaj jest wina moja albo mojego męża w momencie, kiedy ja mam hasło albo nie mam tego hasła.
1: On miał zaufanie, a pani nadużywa tego zaufania.
2: No tak, ale możemy mieć też zaufanie bez tego hasła. Jeżeli ja mam hasło, to ja nie łamię tego...
1: Okej, z punktu widzenia przepisów prawa otrzymałam hasło, nie ukradłam, nie znalazłam w szufladzie, mąż się ze mną podzielił, w związku z powyższym jakby godzi się na to, że od czasu do czasu mogę przejrzeć jego korespondencję mailową.
2: I tak, i nie, bo co prawda dalej nie powinnam tego czytać, natomiast mam hasło, więc jakby to jest też jego odpowiedzialność, że mam dostęp do tego. To jest skomplikowane.
1: To.
2: Natomiast tak to wygląda. Natomiast faktycznie to jest już inny rodzaj niż to, jakbym się mu włamała, bo urodziny ma tego i tego dnia, to ja wpiszę ten kod.
1: Zobaczymy,
2: albo,
1: czy zadziała.
2: Tak, albo te filmiki takie, gdzie podnoszę jego twarz, żeby się odblokował telefon, nie? Ale bardziej mi chodzi o to, że jeżeli ja nic nie mam do ukrycia, jestem full szczery w związku, i nie piszę sobie z nikim na boku, nie flirtuję, nie mam żadnych takich pasji, tylko naprawdę jestem 100% zaangażowana w związek, to ja naprawdę nie mam z tym nic, że mój mąż weźmie czasami mój telefon do ręki, bo tam nie ma nic do ukrycia. Ja się niczym nie stresuję, a wręcz nie mam wtedy potrzeby brania tego telefonu.
1: Moi mecenas, może skończmy w tej chwili część drugą naszej dzisiejszej rozmowy i o przepisach prawa, o tym, co moje, co wspólne w związku, w małżeństwie, o tym majątku wniesionym do, o tym majątku budowanym wspólnie, porozmawiamy w części trzeciej, na którą już teraz zapraszam. Przypomnę, drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka. Do rozmowy wracamy za chwilkę.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, zapraszamy na trzecią część naszej dzisiejszej fantastycznej rozmowy. Dzisiaj moją gościnią specjalistkę do spraw ochrony danych osobowych, Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka, inicjatorka kampanii Bezpieczne Relacje. Dzień dobry raz jeszcze i po raz trzeci.
2: Tak.
1: Już żałuję, że ostatni. Porozmawiajmy o tym, co w związku prywatne, a co w związku właśnie wspólne. Czy jak na przykład dochody, i niech to będzie związek formalny, małżeństwo, ona zarabia, on zarabia. To są wspólne pieniądze? Możemy je wydawać wspólnie?
2: Jeżeli mówimy o partnerstwie, nie, o małżeństwie, tak. I tu musimy sobie, tym się właśnie też różni kwestia małżeństwa i partnerstwa, bo w partnerstwie mamy dwie oddzielne jednostki, które po prostu mieszkają, mówię pod kątem oczywiście stricte prawnym, które mieszkają ze sobą, które nic nie mają wspólnego, bo tak naprawdę nie mają jak tego połączyć, chyba że coś kupią wspólnie na zasadzie aktu notarialnego. To wtedy jest to wspólne. Natomiast w przypadku małżeństwa, od momentu, jeżeli oczywiście nie podpiszemy tej słynnej intercyzy, w cudzysłowie oczywiście, bo to jest takie piękne słowo, natomiast to się nazywa rozdzielność majątkowa, kiedy tak naprawdę ją podpiszemy, czy podpisujemy ją w momencie zawarcia małżeństwa, czy przed zawarciem małżeństwa, z dniem, kiedy zawrzemy ten związek, czy po latach, za tą wsteczną, czy nie, to wszystko jest uzależnione i tutaj zapraszam do adwokata, czy radcy prawnego rodzinnego, żeby to sobie uregulować, jeżeli Państwo chcecie, bo to jest bardzo ważne, żeby też uregulować te kwestie majątkowe również w małżeństwie, bo potem odchodzi jeden małżonek, mówię nawet o takich skrajnych przypadkach jak śmierć, zaginięcie, cokolwiek, śpiączka i nagle się okazuje, że żona, mąż, który został, nie może dysponować wspólnym majątkiem, bo wchodzą do masy spadkowej na przykład dzieci i się okazuje, że wszystko musimy załatwiać przez sąd i znam taki przypadek, gdzie właśnie mąż zginął w wypadku, żona została sama z trójką dzieci, z ogromnym domem, z kredytem i tak naprawdę nie mogła go sprzedać, bo dzieci były w masie spadkowej, wchodziły, więc odziedziczyły ten dom, więc ona nie decydowała i tak dalej, więc musiała się z tym męczyć i składać, a sprzedaż tego domu, spłata kredytu i kupienie mniejszego mieszkania, wtedy by ją uratowało w szybkim tempie, a tutaj mieliśmy zawirowania prawne. Więc to, że coś jest nasze wspólne, tak, natomiast też jest potem pytanie, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci i tak dalej. Jest kwestia tego, jak wchodzimy do małżeństwa, bo niewspólne jest nasze, jeżeli ja zakupię dom albo mieszkanie przed, albo dostanę od rodziców, albo cokolwiek przed małżeństwem, wchodzę 1 stycznia w małżeństwo, to wtedy dalej to jest moje i należy do mojego własnego majątku osobistego.
1: Tak jest, czyli rzeczy wniesiono jakby sprzed małżeństwa do małżeństwa, każdy ze współmałżonków ma ten swój własny, odrębny majątek.
2: Chyba, że wniosę aktem notarialnym wtedy na do masy wspólnej, tak? To też jest inny rodzaj.
1: A co w sytuacji, kiedy rozpada się związek, to co wniosłem do tego związku, ale jest moje osobiste, tylko i wyłącznie to moje, to ja go zabieram.
2: To zabieram.
1: Czyli
2: to
1: ten dom zabieram po rodzicach.
2: Tak, to co jest moje i pod warunkiem, żeby
1: że wcześniej,
2: przed zawarciem małżeństwa. To tak, to jeżeli mamy majątek osobisty, to go zabieramy i to jest majątek osobisty. Po to się tak nazywa i taką mamy konstrukcję prawną. Natomiast jeżeli coś jest nasze wspólne, razem nabyliśmy, wnieśliśmy, nie mamy rozdzielności majątkowej i nawet jeżeli nam się wydaje, bo czasami nam się wydaje, że to ja nabyłem mieszkanie, ja gdzieś ktoś się oburzy albo zinterpretuje to na swój sposób, to weźmy pod uwagę, że trzeba się zagłębić w każdy temat i po prostu tutaj warto sięgnąć po specjalista i ten temat pogłębić. Karta do konta, to też jest tak, że tak naprawdę takie śmieszne, bo jeżeli mamy wspólne konto, to kto wpłaci, to na to wspólne konto wchodzi. Kto wypłaci, to też wypłaci. Natomiast jeżeli mamy dwa odrębne konta, to ja jak przelewam pieniądze, to już daję darowiznę tobie, drogi mężu, czy tobie, droga żono. Więc tak naprawdę tutaj już nam się wkłania urząd skarbowy i ewentualne zgłoszenia, też w zależności od wielkości.
1: Innymi słowy, czyli jeżeli konto jest wspólne, przelewamy tam pieniądze, nasi pracodawcy przelewają pieniądze moje i mojej partnerki, żony, bo mówimy o związku formalnym, no to spokojnie z tego konta czerpiemy razem.
2: Tak, to właśnie tak dokładnie wygląda i to jest taki sposób, że ze wspólnego konta możemy brać, pobierać i tak naprawdę nieważne, kto wypłaci, bo konto jest wspólne, czyli to jest nasze wspólne. Natomiast jeżeli mamy te dwa odrębne konta, to każdy ma gdzieś swoje. Mhm. Natomiast to też właśnie pamiętajmy, że te pensje wchodzą w skład masy spadkowej, dlatego bardzo ważne jest i kampania Bezpieczne Relacje też ma właśnie na celu tak naprawdę pokazać, co my możemy, czego my nie możemy, bo jeżeli żyjemy w zdrowym związku, w zdrowej relacji,

0: to my orientujemy się, ile zarabia nasz mąż, ile zarabia nasza żona i jaki mamy de facto budżet, jak to wygląda. Ja nie mówię o tym, żeby nie mieć własnych pieniędzy w kontekście tego, że wszystko, chociaż kobiety pewnie by się cieszyły tutaj pół żartem, pół serio oczywiście, że te wszystkie memy na zasadzie to, co ty zarobisz, jest nasze, to, co ja zarobię, jest moje. I tutaj oczywiście traktujemy to z przymrożeniem oka. Natomiast jeżeli żyjemy w zdrowej relacji, to orientujemy się, ile ty przynosisz, a ile ja przynoszę do domu. Natomiast kampania Bezpieczne Relacje też pokazuje, że my mamy prawo zadać mężowi, żonie takie pytanie. I to nie jest pytanie, jeżeli nasz mąż, żona zareaguje w tym momencie, a po co ci to wiedzieć, ty jesteś pazerna, ty chcesz tylko pieniędzy, a to cię to interesuje i reagujemy agresją, to znaczy, że w naszym związku nie dzieje się dobrze. To znaczy, że mamy już kolejną czerwoną flagę do tego, żebyśmy się zastanowili, czy nie żyjemy w jakiejkolwiek przemocy ekonomicznej, czy ktoś nie wyprowadza gdzieś nam pieniędzy z naszego wspólnego majątku, bo to jest też bardzo ważne. I tak jak mówię, ja to podkreślę, kampania Bezpieczne Relacje nie jest kwestią tego, że my pomagamy stricte kobietom, a działamy negatywnie na mężczyzn, tylko takie sytuacje również zdarzają się w drugą stronę. Rzadziej, ale też to tak wygląda. Więc jeżeli my w związku nie jesteśmy w stanie się dogadać, porozumieć i zaczynają się takie agresywne odpowiedzi na oczywiste pytania, to znaczy, że tu się nie dzieje dobrze i to znaczy, że nasz partner, partnerka, mąż, żona chce coś przynajmniej ukryć.
1: Dobra, a ile my możemy wiedzieć o swoich współmałżonkach? Czy możemy domagać się tego, żeby wiedzieć i mieć absolutnie całą wiedzę na temat życia i nie tylko życia współmałżonka? Czy każdy ze współmałżonków ma prawo do prywatności, które, uwaga, gwarantuje nam Konstytucja RP, Kodeks Cywilny i RODO? Jak to jest? Mogę chcieć wiedzieć wszystko? Czy nie mam takiego prawa?
0: Oczywiście jest prawo do prywatności, tak jak pan redaktor powiedział, nawet na poszczególnych przepisach prawa nam to gwarantuje. I oczywiście mamy prywatność korespondencji, żona nie może otworzyć korespondencji, czy to poczty, czy adresu mailowego, czy czegokolwiek męża, czy mąż żony. Telefon oczywiście również jest prywatny i korespondencja w telefonie jest nasza. Tylko teraz te granice, wracam teraz do psychologii, powinny być stawiane w zdrowy sposób. Jeżeli ja powiem, kochanie, dla mnie mój telefon jest bardzo ważny, ja potrzebuję, mam tam różne rzeczy z pracy, to jest też tajemnica przedsiębiorstwa, po prostu on jest mój i ja nie mam przed tobą nic do ukrycia, możemy porozmawiać, zadaj mi pytania, jeżeli coś chcesz, to ci pokażę, żebyś miała z tym spokój, natomiast pamiętaj, to jest po prostu moje, ja wtedy się czuję dobrze i to jest dla mnie w porządku, to jest zdrowa relacja i tutaj możemy to, i wtedy ta kobieta też powinna to uszanować, czy ten mężczyzna powinien to uszanować, bo to idzie też w drugą stronę. Natomiast jeżeli idziemy w kwestię, a po co ci to, ty chcesz szperać w moim telefonie i idziemy w kwestię pretensji i w kwestię niedojścia do tego, okej, kochanie, a po co ty chcesz mieć dostęp do tego mojego telefonu, a po co tobie jest to potrzebne, z czym tak naprawdę, gdzie mi nie ufasz, gdzie zawiodłam twoje zaufanie, żebyśmy, albo gdzie masz jakieś rzeczy z poprzednich relacji, czy coś, co cię gdzieś nurtuje, pamiętaj, ja nie jestem X-em, Y-kiem, wcześniej cię zawiódł, zranił, zdradził, cokolwiek innego i ja chcę być z tobą szczery, to wtedy mamy zupełnie inną relację, a jeżeli ktoś na nasze potrzeby, nawet ten brak zaufania, brak bezpieczeństwa reaguje agresją, to tak naprawdę jeszcze go pogłębia i jeszcze bardziej wchodzimy w kwestie właśnie tych awantur i różnego tego typu rzeczy.
1: Korespondencja, o czym pani wspomniała parę chwil temu. Mogę taką korespondencję, bo bardzo często zdarza się list polecony, żony nie ma w domu, imię i nazwisko to samo, podpisuję odpowiednią karteczkę, czy dzisiaj to już jest jakiś wyświetlacz cyfrowy, odbieram korespondencję do mojej żony, taką korespondencję prywatną, służbową, nie mam zielonego pojęcia. Odebrać mogę?

0: skądinąd korespondencja już polecona, to wtedy możemy ją odebrać od listonosza, albo nawet idziesz na spacer z psem, to weź przejdź przez pocztę i odbierz korespondencję, bo przyszła wizo, to wtedy po adresie pani z poczty może taką korespondencję wydać, natomiast tak jak padło, co do zasady nie powinniśmy jej otwierać, nie możemy, jest to tajemnica korespondencji i absolutnie tutaj takie rzeczy nie powinny się zadziać. Czym innym jest na zasadzie, dobra, to weź, jak jesteś, to szybko otwórz, bo to pewnie skądś tam i przeczytaj mi. Ale tutaj mam zezwolenie i pozwolenie tej drugiej strony. To jest zupełnie co innego.
1: Ostatni już wątek. Naprawdę bardzo mi przykro i bardzo szkoda, że ten czas tak szybko leci, ale poruszyliśmy już tak i telefony, i przeglądanie tychże właśnie. Korespondencja, odbiór korespondencji, o czym pani mówiła parę chwil temu. Troszeczkę mówiliśmy też o komputerze służbowym na przykład, albo poczcie mailowej służbowej. Dzisiaj wszyscy mamy, albo większość z nas, laptopy. Pewnie w domu bardzo często kilka laptopów, prywatny, służbowy, czy ja mogę sobie zerknąć do służbowego laptopa mojej żony tak po prostu, bo tam oprócz służbowych rzeczy, no to ja już widzę po minie, że absolutnie nie.
0: Nie, w ogóle służbowe laptopy i tutaj się kłania wiedza firmy i zabezpieczenia firmy, tak naprawdę nie powinniśmy dawać możliwości korzystania w kwestiach prywatnych ze służbowego sprzętu elektronicznego. I to jest najlepszy, najpiękniejszy scenariusz. Natomiast wiadomo, że bardzo często nam się nie chce działać z dwóch laptopów i gdzieś tam z tego laptopa korzystamy do celów prywatnych. Natomiast po pierwsze, pracodawca powinien na to wyrazić zgodę. Jeżeli pracodawca na to nie wyrazi zgody, nie powinniśmy używać laptopa do celów prywatnych, a już na pewno nie dawać. Tak naprawdę założenie konta jeszcze jednego, indywidualnego, powinno się wiązać z założeniem nowego konta. Więc laptop powinien mieć takie zabezpieczenie, że dopiero informatyk albo administrator danych, albo ktokolwiek w firmie zezwala nam na założenie konta. Absolutnie po żony, męża, dziecka, kogokolwiek, babci, mamy, cioci, nie powinniśmy wpuszczać na kwestię zalogowania się na naszym koncie służbowym, tam gdzie wykonujemy swoją pracę. Niechcący coś kliknął, niechcący coś udostępniał. Ja miałam taki przypadek, że właśnie niechcący dziecko usiadło do laptopa 12-letnie i pani kadrowej całą listę płac upubliczniło na jednym wspólnym dysku całej instytucji publicznej. Więc wiecie państwo, to niechcący się zadziało, a tylko dziecko miało sobie wejść i zrobić jakąś pracę. I dzieci nie wiedzą, nie kontrolujemy tego. Też nie wiadomo, gdzie pracujemy, jakie mamy dane, jakie przetwarzamy informacje, jakie know-how. Słuchajcie, proszę państwa, szczególnie w sytuacjach, ale tutaj jakby wiedza jest ogromna, ale w małżeństwach adwokackich, czy w małżeństwach właśnie radcowskich, no bardzo często jesteśmy z dwóch różnych kancelarii.
1: Tak.
0: I może nam się zdarzyć praca po różnych stronach, tak? I to też jest taki tutaj kwestia.
1: I tajemnica adwokacka absolutnie obowiązuje i nie można sobie porozmawiać ze sobą na temat ewentualnej sprawy?
0: To już jest bardziej szeroko, tak? No wiadomo, to jest jeszcze w ogóle wchodzi nam rywalizacja i kto wygra tą sprawę, nie? A nie daj Boże, niech mąż z żoną stoją po dwóch różnych stronach. Oczywiście to też jest taka serialowa bardziej wizja. To się bardzo rzadko też zdarza. Jest tyle kancelarii, tyle mecenasów obecnie, że bardzo często też te nazwiska są podobne, więc gdzieś na to zwracamy uwagę. Natomiast niemniej jednak taka rzecz się może zdarzyć. Jak już taki mówię, serialowy, bardzo radiowy zresztą, czy telewizyjny case. Natomiast faktycznie mamy tam dane służbowe, mamy tam liczby, mamy tam konkretne rzeczy i do takich rzeczy swojego partnera, partnerki nie wpuszczamy. Tu jest zdrowa granica, jeżeli ją postawimy, bardzo zdrowa, po prostu ja tu pracuję, mój pracodawca na to nie zezwala i koniec. Tylko też pamiętajmy jedną rzecz, taką najważniejszą na koniec. 70% to jest to, jak my mówimy, a 30% to jest co my mówimy. Więc tak naprawdę my bardzo często zapominamy, że ten ton, dźwięk i to zaopiekowanie całe, jak to śmiesznie nazywam mój mąż marketingiem, ja mu mówiłam, że marketing jest bardzo ważny. To jest to właśnie, w jaki sposób my mówimy i w jaki sposób my komunikujemy. Bo naprawdę można komuś powiedzieć idź stąd z taką satysfakcją, że będzie odczuwał satysfakcję na myśl o zbliżającej się podróży, nie? Więc to jest bardzo, bardzo ważne i to jest bardzo taka ważna puenta o tym, żebyśmy pamiętali o tym, w jaki sposób też mówimy tej drugiej osoby.
1: Zamykam mojego służbowego laptopa. Bardzo pięknie dziękuję. Szybko minął ten czas. Dzisiaj naszą gościnią była pani Karolina Praszek-Gołębiewska, specjalistka do spraw ochrony danych osobowych i inicjatorka kampanii Bezpieczne Relacje. Pięknie dziękuję. Zapraszam ponownie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO.

0: Fito z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Paweł Paczul.
2: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku.
1: W Mistrzostwach Europy.
2: Tak, no to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
2: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto.

0: To Red Hot Chili Peppers i Dani California Westerok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 6 dzień września 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu, zapraszam. Będziemy dziś razem do 12. Zaglądam w kalendarz, a tutaj dzisiaj mamy, proszę Państwa, Dzień Walki z Prokrastynacją, czyli odkładaniem czegoś na ostatnią chwilę. Powiem szczerze, że to jest święto, które mnie osobiście przydałoby się w zasadzie każdego dnia, ponieważ ja jestem mistrzem, ale to absolutnym mistrzem zostawiania wszystkiego na ostatnią chwilę. Staram się z tym walczyć, ale to nie jest takie proste, proszę Państwa. To nie jest takie proste. To może wróćmy do muzyki, tak będzie bezpieczniej. Street of Dreams i YouTube w Estrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Foo Fighters i Learn to Fly w Asterok. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w teledysku do tego utworu zagrał Jack Black. To taka tylko mała przypominajka. Swoją drogą polecam, bo naprawdę historia w teledysku opowiedziana jest przekomiczna. Tymczasem już za momencik w Asterok Kult i kocham Cię, a miłością swoją.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Asterok.
2: Nerwowe kawy, niekończące się wiadomości czy romantyczne spacery. Randki wywołują ogrom emocji, ale niezależnie od nich dobrze wiedzieć, dlaczego na nie chodzimy i czego szukamy.
3: Najważniejsze, żeby po prostu powiedzieć: jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. Wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteśmy w stanie w te relacje wejść. Większość ludzi szuka ludzi do relacji, a nie jakiegoś klona, który jest idealny, perfekcyjny. Ja myślę też, że taka idealna, perfekcyjna osoba to może być podejrzewana o to, że jest podgenerowana przez AI.
2: Mówi Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
1: Reklama.
5: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
6: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
7: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Esca Rock.

Kaszmir. To Led Zeppelin w Estrock. Kaszmir, który de facto znajduje się w Azji. Natomiast Robert Plant napisał tekst do tego utworu, będąc w Afryce, jadąc przez Saharę do Maroka na festiwal folkloru. No i początkowo ta piosenka nosiła tytuł Driving to Kashmir, ale skrócono ją do Kaszmir i bardzo dobrze. Swoją drogą, muzycy Led Zeppelin powtarzają zawsze zgodnie, że to jest jedno z ich największych muzycznych osiągnięć, zarówno jeżeli chodzi o warstwę tekstową, jak i o warstwę muzyczną. No i trudno się z tym nie zgodzić, bo to jest jeden z absolutnie klasycznych, genialnych utworów grupy Led Zeppelin. Teraz ciut mniej klasycznie, ale tylko odrobinkę, bo mam dla Państwa klasyk grupy Aerosmith. Teraz w Westerok słuchamy numeru

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Reklama.

0: Wczoraj ci panowie zagrali koncert w Tychach, a już w niedzielę za tydzień będzie można ich spotkać w Tarnowskich Górach. Potem 21 września jeszcze Wrocław, no a potem to już październikowe daty. Znajdą je państwo oczywiście na oficjalnej stronie zespołu Jam. To list do M. Tym numerem rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam do 12:00. Jeszcze jesteśmy razem. No to teraz przed nami Rolling Stonesi, ale w numerze Amy Winehouse. To jest singiel promujący ich 25. studyjny krążek zatytułowany Foreign Tones. The Rolling Stones i You Know I'm No Good, Westerok.
1: Ten kawałek.

0: to Creed i With Arms Wide Open w SC Rock, a już za chwileczkę zespół, który nazwę zaczerpnął z twórczości Tolkiena. Konkretnie od tytułu powieści Silmarillion. Przy czym panowie stwierdzili, że to Sil może się za bardzo kojarzyć z angielskim słowem silly, czyli głupi, i wykreślili to Sil. I tak został Marillion. I Marillion już za momencik zabrzmi na antenie Eski Rock. Mam dla państwa numer, Kaylee.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Reklama.
7: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
8: This is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
9: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

To Hej i List w Esterok, a ja teraz mam, proszę Państwa, piosenkę, od której wszystko zaczęło się dobrze układać dla grupy Swedish Down. Na początku ten utwór został nagrany w wersji demo dla lokalnej rozgłośni radiowej w Biloxi w Mississippi. No i ta lokalna rozgłośnia radiowa w tej wersji zaczęła go grać. Szybciutko podchwyciły, proszę Państwa, ten utwór inne rozgłośnie radiowe, no i wieść dotarła do dużej wytwórni muzycznej, która podpisała z panami Swedish Down kontrakt na płytę, no i oficjalnie ten kawałek w tej wersji, której wysłuchamy za chwilkę, do rozgłośni radiowych trafił 18 stycznia 2000 roku. Swedish Down i Kryptonite w Esterok.

0: Stillness of Heart to Lenny Kravitz w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, ale proszę się nie martwić, w trzeciej godzinie dobrej muzyki również nie zabraknie. Zbliża się 11, po 11 zagram dla Państwa m.in. numer Poison Alice Coopera.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jak nazywają się psy u mojej mamy?
3: No.
2: Mazda, Nissan i Honda.
3: A jakbym miał na przykład pieska takiego japońskiego Akita Inu, to jak powinienem go nazwać?
2: W sensie? No na przykład właśnie Mazda. Lubisz Mazdę, lubisz Mazdę. Mazda do nogi.
3: Chyba,
2: Mazda.
3: Że suczka to Suzuki.
4: Warto dodać, że nasza głowa waży około 5 kg. Wystarczy wychylić ją o 7 stopni. Wydaje się, że to nic, a kręgosłup dźwiga wtedy 2 razy więcej.
5: Matko, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest jak wdowi garb, nazywany też bawolim karkiem.
3: Ale zobaczę, to wielkie okrągłe na szyi, takie puste, waży 5 kg.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
16: O Boże, co wyście tu zrobili?
17: Czy możemy zwolnić go?
18: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
17: Michel, ty jesteś już mój asystent.
15: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
1: Reklama.

0: To Rammstein i Ameryka Westerrock na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 6 dzień września 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu. Zapraszam. Jeszcze do 12 jesteśmy razem na antenie Skirok. Dziś imieniny obchodzą Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Eugenia, Albin, Bogdana, Zachary, Zachariasz, German, Magnus, Bertrand, Aleksja, Faust i Mansfeld. Wszystkim, którzy obchodzą dziś imieniny, urodziny, czy jakiekolwiek inne jubileusze, czy po prostu mają ochotę sobie poświętować bez powodu, wszystkiego dobrego od całej ekipy Eskirok. Do życzeń oczywiście dołączam upominek muzyczny. Tym razem jest to kawałek, który zapowiada 9. studyjny album grupy Queens of the Stone Age. Ten pojawi się już 30 października, będzie nosił tytuł Perfect, a my słuchamy singla, który go promuje i zapowiada. Queens of the Stone Age i Insignificant Other Westerrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Milowy Las i Happy Set w Westerok. Happy Set wczoraj zagrał w Zakrzewie, a w najbliższy weekend, w sobotę, zagra w Sztumie na Dniach Ziemi Sztumskiej, a w niedzielę w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie. A już za chwileczkę w Westerok zupełnie inna muzyczna bajka, ale równie dobra. IMF i Unbelievable to już za moment na naszej antenie.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
5: Hey, this is Rob Zombie.
6: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
7: Hey, this is Barry.
8: Brad.
9: Neil.
10: And Matt from

Anybody Seen My Baby, to The Rolling Stones w Ester Rock. A ja mam teraz, proszę Państwa, piosenkę, która bardzo długo uważana była za piosenkę, którą Dave Grohl napisał o Kurcie Cobainie. Ale w końcu sam zainteresowany zdementował te pogłoski i stwierdził, że po prostu to jest piosenka o bohaterach, których spotykamy codziennie. To są zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy. Piosenka napisana jest z punktu widzenia małego chłopca, ale tak naprawdę odzwierciedla wierzenia Dave'a Grohla w to, kto tak naprawdę jest prawdziwym bohaterem. No to o tych wszystkich bohaterach i dla tych wszystkich bohaterów, tych bohaterów życia codziennego, już teraz Foo Fighters i My Hero w Ester Rock.

To Cedar i Careless Whisper w Starok. Tym numerem, proszę Państwa, żegnam się dzisiaj z Państwem, bo zbliża się 12, a to oznacza, że już za chwileczkę w Starok Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. My natomiast słyszymy się w czwartek o 12. Za dziś bardzo Państwu dziękuję. Życzę pięknego niedzielnego popołudnia, cudownego niedzielnego

0: kogoś.
1: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane słowo.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy. Jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Kalina Eski Rock.
1: Oto ją, Paweł Paszun.
2: Chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
3: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no przegrywu mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jak myśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą, tak mocną, a nie jesteśmy.
0: Melina

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. Ze mną, z Wami jest gość, który ma naprawdę wspaniały tytuł. Gównowielkość na lewackich teoriach. Oto ją, Paweł Paszur. Kto tak pięknie Cię określił?
2: Dzień dobry, Kuba Midel.
1: Kto to jest Kuba Midel?
2: Kto to jest Kuba Midel? No, sam chciałbym wiedzieć. Kiedyś piosenkarz, nawet kupiłem sobie jego płytę.
1: Żartujesz, ja ten wątek przeoczyłem, naprawdę?
2: Tak, tak, wydał płytę. Więc można powiedzieć, że mam wszystkie płyty.
1: A co śpiewał? Disco polo?
2: Takie, powiedziałbym, balady, podśpiewajki, takie...
1: Okej.
2: Okay. Nie za dobre. A dzisiaj... Inwestor, rentier, nie wiem. Aż tak już nie śledzę.
1: Człowiek słynny od mikroapartamentu tam 10-metrowego, tak? Czy 12-metrowego?
2: To znaczy on się zawsze wzbraniał, że on aż tak małych nie reklamował, nie kupował, kiedy kiedyś się pochwalił, że kupił 6 15-metrowych. Ale teraz faktycznie robi trochę większe.
1: Trochę większe. Czym mu podpadłeś, że tak pięknie cię określił?
2: No chyba właśnie tym, że wytykałem mu reklamowanie i zachwalanie tych mikroapartamentów, które no moim zdaniem nie są do życia na dłuższy czas. Tam na parę dni okej, ale żeby tak rok, kiedy umowy się zazwyczaj podpisuje na rok, no to nie da się moim zdaniem.
1: A wiesz, to swoją drogą, jak sobie tam zacząłem go sprawdzać po szykowaniu się do rozmowy z tobą, I tam jest cudowne, on organizuje coś, to się nazywa coś tam Tatry, Mindel Camp, bla bla.
2: Na Mazurach chyba.
1: Może na Mazurach też robię, ale...
2: Może teraz w górach.
1: Ale jest napisane Tatry, ale wiesz, ja jestem szczególarzem, więc zacząłem sprawdzać, gdzie w tych Tatrach. I się okazało, że to nie w Tatrach, tylko w Czorsztynie, czyli między Pieninami i Gorcami. I zacząłem sprawdzać dalej i okazuje się, że Gorcy reklamują się hasłem góry, z których widać Tatry. Więc wiesz, to tak... Dobre. Wiesz, to takie mikroapartament. Miejsce, z którego widać prawdziwe mieszkania, wiesz.
2: Coś takiego, tak. Nie, no ludzie mi często podsyłają, bo tam są generalnie billboardy z nim, że są właśnie takie fajne eventy. A strasznie to drogie jest. No, kilka tysięcy złotych i to tak w górę bardziej niż w dół trzeba wydać.
1: Ty wiesz, ty powinieneś zrobić jakiś pathological camp.
2: Ja bym najchętniej pojechał na ten jego camp. Ale wydaje mi się, że nie byłaby to wyjazd w miłej atmosferze.
1: Ale wiesz, ale dorobiłbyś sobie brodę, no tak jak jeździli, wiesz, tam, nie wiem, czy nasz wspólny, dawny pracodawca, jak pojechał tam na te jakieś, wiesz, ezoteryczne, kongres taki ezoteryczny był.
2: Tak, to było bardzo fajne.
1: Tak, ale też Michał Marszał, wydaje się, też gdzieś tak jeździł na takie...
2: Tak. No można pomyśleć. Albo
1: Broda?
2: Tak.
1: Wiesz, będą sprawdzać każdego za...
2: Jak to obejrzą, to na pewno już.
1: A słuchaj, powiedz mi, co cię pchnęło do tematu mieszkaniowego? Swoje jakieś doświadczenia, czy... No bo nie jest to oczywiste. Ja wiem, że różnymi rzeczami się zajmowałeś, ale chodzi mi twój background jakby piłkarski w którymś momencie, wiesz, wejście w tematy ale Janek Śpiewak.
2: Okej. Kiedyś zobaczyłem właśnie filmik, kiedy jakaś pani pokazywała kawalerkę 15-metrową i bardzo ją zachwalała. I tam cały motyw polegał na tym, że jak była przed tą kawalerką, to ktoś się ukręcił. Natomiast jak już weszła do tej kawalerki, to już wszystko było z ręki.
1: Bo nie było miejsca.
2: Bo nie było miejsca dla dwóch osób. I wrzuciłem to i to fajnie zażarło, więc pomyślałem sobie, że ten temat ludzi interesuje. A też jeśli chodzi o moją przeszłość, to był taki czas, nie wiem, 3-4 miesiące mieszkałem na 24 metrach i tam już było ciasno. I...
1: A mieszkałeś sam czy...
2: Sam.
1: Bo ja mieszkałem na 28 z narzeczoną, a później żoną. Mhm. Przez rok?
2: No wiesz, 28 to jest jeszcze...
1: Uważasz, że 4 metry robią tu różnicę?
2: Bardziej chodzi mi o to, że tam według przepisów przynajmniej. To wciąż jest mało, ale według przepisów to jeszcze jest okej, bo tam jest rzekomo 25, natomiast mam wrażenie, że to jest jeden z bardziej martwych przepisów, bo i tak oni to wszyscy obchodzą jak mogą. Natomiast no, mieszkałem na tych 24 i... Było ciasno i zacząłem się zastanawiać, no kurde, mi było ciasno tak x lat temu.
1: W Warszawie czy w Gdańsku?
2: To jeszcze było w Gdyni.
1: W Gdyni?
2: Ja nie mieszkałem nigdy w Gdańsku, w Gdyni.
1: Okej.
2: I stwierdziłem, no kurczę, to było 24 ciasno, to proponują 10. Tam było 10, nie 15 swoją drogą chyba. To jest jakaś absurdalna przesada, w jaką stronę to idzie. I tak to się zaczęło. Mhm.
1: A sam wychowałeś się w domu rodzinnym na ilu metrach?
2: 60.
1: Rodzice, tak?
2: Rodzice, tak. Znaczy mieszkałem głównie przez większą część, no połowę, no, a może większą, z mamą.
1: Mamo, ja oprócz ciebie i mamy jeszcze ktoś w mieszkaniu był?
2: Kot przez chwilę, ale to tyle.
1: Dobra. Melina, Eski Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: Oto Jon, Paweł Paszów. A jak wyglądało twoje... To była Gdynia, tak?
2: Gdynia, tak.
1: Jak wyglądało twoje podwórko?
2: Wiesz co, to są kamienice.
1: Gdynia jaka dzielnica?
2: Centrum, to zaraz przy Urzędzie Miasta.
1: Okej.
2: To są kamienice i to jest tak zorganizowane, że z jednej strony jest ulica Władysława, a z drugiej jest ulica Świętojańska. I podwórko jest jakby, okna są z jednej części Władysława i z jednej części Świętojańskiej, więc to było podwórko dość spore i sporo czasu tam spędziłem.
1: Ty jesteś 93?
2: Tak.
1: Trzeci, czyli takie dzieciństwo na przełom wieków, tak? To ty miałeś jeszcze bardziej to takie oldschoolowe, podwórkowe, tam, że mama woła, wiesz, tam Paweł obiad, czy już te takie kody dostępu zamykane i tak dalej?
2: Miałem. Dużo było historii, że nie wiem, nie wziąłem kluczy, też nie chciałem jeszcze mamy irytować, że ciągle dzwonię domofonem, tam się trzeba było krzyczeć. Niedużo spędziłem czasu na podwórku. To jeszcze były te czasy, że nie było smartfonów, internetu aż tak szeroko dostępnego.
1: Jakie te rekwizyty najważniejsze? Nie wiem, trzepak, ławeczka, murek?
2: Powiem literacko, wyobraźnia.
1: Wyobraźnia, pięknie.
2: Chociaż trzepak też był.
1: I to wyobraźnia też cię popychała, żeby po licencjacie na dziennikarstwie iść na polonistykę?
2: To już brak, to akurat brak sensu wówczas by popchnął do tego. Ale ja na tej polonistyce byłem, nie wiem, 4 razy.
1: Nie, ja wiem, ale tylko mi chodzi, wiesz, o motywację, że chciałeś iść na to.
2: Nie, no nie wiedziałem, co robić.
1: Po licencjacie?
2: Tak. Nie miałem kompletnie pojęcia, co robić. Byłem na jednej rozmowie o pracę, która się okazała gdzieś tam jeżdżeniem po... taką akwizycją, bym powiedział. I jak już szliśmy na pociąg, na SKM-kę, żeby dojechać do Gdańska, żeby tam akwizytować, nie wiem, czy to tak się mówi, to nie doszedłem do tego pociągu. Powiedziałem po krótkim spacerze, wiesz co, to nie jest dla mnie. I poszedłem do domu. No ale na szczęście potem się pojawiło, to weszło, więc to się jakoś ułożyło.
1: W sensie casting, tak. Nabór.
2: Tak.
1: A powiedz mi, bo tam w jednej rozmów mówisz, że jak potem czytałeś tą grupę jakąś dyskusyjną, kwalifikacyjną, to że oni nie byli specjalnie do ciebie przekonani, że tam...
2: No, było tak 50-50.
1: A jakie zastrzeżenia były do ciebie na etapie selekcji?
2: Że trudno przyjmuję krytykę chyba.
1: A trudno przyjmujesz krytykę?
2: Zależy, kto krytykuje. Nie, wydaje mi się, że się nauczyłem tego z czasem i jest lepiej ze mną niż wtedy było.
1: A co, obrażałeś się, brałeś to do siebie właśnie, bardzo, ranili cię?
2: Szczerze mówiąc, ja nadal uważam, że wówczas jakoś też bardzo się nie obrażałem. Znaczy, może to inaczej, to było dużo dyskusji z mojej strony na temat jakichś tam moich błędów i tego, co można w tekście zrobić lepiej. A oni chyba wówczas oczekiwali mniej tej dyskusji.
1: Że młody piskuje.
2: Że piskuje trochę, tak.
1: Młody piskuje. A potem pogadałeś tam kiedyś z tymi starszymi kolegami, już weszło, jak pracowałeś?
2: O tych sytuacjach?
1: No.
2: Pewnie parę razy gadaliśmy, ale to tak bardziej wszystko na śmiech było brane. Ja się też oczywiście nie obrażałem.
1: A weszło było świadomym, znaczy... Bo ci pasowało zainteresowaniami i mentalem, czy też element przypadkowy? Bo było ogłoszenie, to poszedłeś.
2: Nie, ja to nie był pierwszy casting, w którym ja tam brałem udział. W pierwszym brałem 2 lata wcześniej, jeszcze czy 3, jeszcze jak byłem na studiach. Tam odpadłem na drugim etapie, więc ja bardzo chciałem pracować w Weszło, bo to była... W zasadzie nie wyobrażałem sobie... Znaczy...
1: Ale co, chodziło ci o ten, jak na tamte czasy, nowator... Bo to mówimy 10 lat temu, tak?
2: Tak.
1: 12 lat temu, ten nieudany. Oni byli, no, byli nowatorscy, jeśli chodzi o sposób pisania.
2: Tak, no to zdecydowanie było ciekawe. Nie chciałem... Znaczy, wydawało się mi też słusznie, że tam jest najkrótsza droga, żeby się wybić i pokazać, że to nie jest tak jak stereotypowo w redakcjach sportowych, że przychodzisz i najpierw, nie wiem, dłubiesz jakieś tabelki, parzysz kawę i tak dalej, tylko przychodzisz i masz wolność twórczą, możesz napisać o czym chcesz i co chcesz i po prostu się, jak będziesz dobry, to się pokażesz. I to było też dla mnie ważne, ale też ten styl też mi odpowiadał, taki bezpośredni, bez pudrowania rzeczywistości.
1: A tak w ogóle to wtedy... na tym pierwszym, przed pierwszym castingiem, naborem, kiedy się nie dostałeś, to kim chciałeś być w swoich marzeniach, wyobrażeniach?
2: Dziennikarzem sportowym.
1: A co, Stanowski był tym wzorem, czy...
2: Był, tak.
1: jako co, że miał 14 lat, tak wszystko własnymi ręcyma?
2: Nie, o tym za bardzo nie myślałem, szczerze mówiąc. Bardziej cenię jego pióro.
1: Uważam, że się nie certoli w tańcu.
2: Że się świetli, że tak. I też ta bezpośredniość wówczas w piłce nożnej. Melina.

0: Reklama.
1: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Duże jasna maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
11: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina w S-Rock.
1: Oto ją, Paweł Paszur. I co się okazało twoją z perspektywy taką pierwszą siłą, dzięki której tym weszło się, wiesz, odnalazłeś i...
2: Szczerze mówiąc, pierwsze lata nie byłyby najlepsze.
1: Dlaczego?
2: Bo mieszkałem w Gdyni, bo jakoś nie potrafiłem się mimo wszystko przebić tymi tekstami tak bardzo, jakbym chciał.
1: A co, byłeś za grzeczny, czy...
2: Trochę jest też tak, że jak, tak mi się wydaje, że jak ktoś chce się przebić, to musi jednak mieszkać w Warszawie, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Mhm. Na pewno są jakieś wyjątki, natomiast no, jest to jakaś, no, po pierwsze stolica, ale też po drugie stolica wydarzeń, bycia blisko danych rzeczy. Potem to się ruszyło, bo powstał kanał na YouTube, weszło, znaczy już wcześniej, ale był trochę zagrzebany, ale zainwestował Krzysiek w studio, w radio i tak dalej. Przeprowadziłem się.
1: Po ilu latach od... W którym to było roku?
2: Kiedy powstało studio?
1: Nie, kiedy się przeprowadziłeś do Warszawy.
2: Wiesz co, to chyba jest końcówka 2017 albo początek 2018.
1: Czyli to jakieś półtora roku, dwa lata...
2: No, coś takiego.
1: Pracy, no, dawaj.
2: Tak. I tam też na początkowo byłem na drugim planie. Natomiast przyszła pandemia, odszedł wówczas od nas Mietczyński i ja przejąłem po nim wideo, Ligę Minus, quizy i to mnie jakby pokazało szerszej publiczności.
1: A miałeś wcześniej plany związane z wideo, w sensie, że będziesz buźką, aparycją i mimiką i mówieniem zarabiał? No bo myślałeś o pisaniu wcześniej, nie?
2: Mhm. Wydaje mi się, że było to jakieś moje marzenie, ale tak głęboko ukryte, że przez lata o tym nie myślałem.
1: A w którym momencie tak kliknęło, że nagle zdałeś sobie sprawę? No nie, może nie, że gwiazda, ale że wiesz, że to się dzieje, że naprawdę dajesz radę w YouTubach, wiesz, na wizji, etc.
2: No myślę, że przełomowy był ten moment początku pandemii, to marzec, kwiecień.
1: Czy się stałeś memem? Ty wiesz, co Liga wraca.
2: A, to tak, to był maj. To był maj, tak jak Liga wróciła chyba.
1: To wyjaśniam, widzą, którzy nie wiedzą, jest takie zdjęcie tutaj mojego gościa, który siedzi taki znudzony, zmęczony i tam jesteś typowy tam Polak o 18 podekscytowany, że wróciła Ekstraklasa, tak? Jakoś tak.
2: No to wróciła Ekstraklasa, tak, bo to było po tej przerwie. No i to był taki przełom, bo te quizy, pamiętam, to tam robiły naprawdę dobre wyświetlenia wówczas. Pod 100, 200, 300, 400, no może 400 tysięcy się jakiś odcinek zdarzył, więc to było przebicie pewnego sufitu.
1: Dobra, skoczmy teraz. Chciałem cię zapytać o taką rzecz. Tylko najpierw muszę pytanie intro, bo powiedziałeś w jednym z jakichś ostatnich wywiadów, że właśnie tak jakby świadomie odpychasz politykę, a jednocześnie wcześniej zahaczając o nią często, więc co byś powiedział, sam sobie zadaję to pytanie, odpychając od siebie politykę, że wiesz, jak wszyscy jakoś tam porządni ludzie odepną politykę, to zostawi się ją złym ludziom. Mhm. No i co ty na to?
2: No jest to słuszna uwaga. Natomiast też nie jest tak, że odpycham ją na 100%, bo jest czasem taki moment, że widzę coś i po prostu muszę o tym nagrać. Jak powie coś Dominik Tarczyński, co jest dla mnie absurdalne, jak nie wiem, ktokolwiek. I ja wiem, że to wcale mi jakoś bardzo nie pomoże, że połowa, czy może nie połowa, ale część ludzi się obrazi.
1: Dużo hejtu na ciebie spłynie.
2: No, bo też nie lubię tak, wiesz, latać z tym słowem. Bardziej krytyki bym powiedział. Mhm. Że to tak naprawdę mi się nie opłaca, ale czasem mam coś takiego, że muszę to zrobić i muszę nagrać. Przez ostatnio czegoś takiego nie miałem, ale nie wykluczam, a wręcz jestem pewien, że w końcu coś znowu nagram i znowu będę czytał, że ktoś mnie odfollowuje, że coś się zawiódł na mnie. No trudno, no ja nie będę ukrywał też, jakie mam poglądy.
1: No wiemy. Gówno wielkość na lewackich teoriach.
2: Tak, na lewackich to jest kluczowe.
1: Lewackich, kluczowe. Słuchacie

0: Halina Eski Rok.
1: Oto ją, Paweł Paszur. Ale wiesz co, jak mówisz, że tam czasem nie wytrzymasz, nie wiem, czy znasz, jest taki, może powinieneś się zawiesić nad biurkiem, jest taki rysunek Andrzeja Mleczki, gdzie jest taki słoń do góry nogami, leżący na plecach i obok niego żółw. I ten żółw mówi, są takie chwile w życiu żółwia, że musi komuś przypierdolić. Więc to wiesz, to bardzo lubię ten rysunek. I to pytanie o politykę było takim intro, bo chciałem cię zapytać bardzo często, już od wielu lat, w dyskusjach politologicznych, publicystycznych, dziennikarskich używa się tego porównania piłkarskiego do sceny politycznej. Mhm. Czyli, że kibice, kibole, walki plemienne jak walki zagorzałych sympatyków klubów piłkarskich, etc., etc. I co ty na to, jako znawca piłki nożnej, świata piłkarskiego, jednocześnie człowiek interesujący się, patrzący na politykę. To sklejenie, wiesz, kultury piłkarskiej, kultury politycznej.
2: Ja na część kibiców mówię sekciarze, ponieważ jest masa fantastycznych kibiców, którzy są po prostu super i fajnie, że są, bo bez tego nie byłoby piłki nożnej. No, ale jest też część osób takich sekciarskich, po prostu, którzy... Ich klub to jest najlepszy i nie dadzą powiedzieć nic złego na ten temat. Jak ty mówisz coś złego, to albo kłamiesz, albo masz zlecenie od kogoś, albo coś tam. No i też tak jest w polityce, mam wrażenie, że część ludzi, cokolwiek się nie wydarzy złego w PO, w PiS-ie i tak dalej, no to nie da złego słowa powiedzieć na te ugrupowania, mimo że ewidentnie widać, że coś tam nie gra. Więc pod tym względem jest rzeczywiście jakaś zbieżność.
1: A jeśli chodzi o populację kibiców, to jakbyś proporcje sekciarzy do... Popraw mnie, bo jeżeli by tak powiedzieć, sekciarze, tacy zagorzali, ale no zagorzali i tacy letni. Mhm. Czy inaczej to dzielisz? Jak byś podzielił populację kibicowską w Polsce, klubów piłkarskich?
2: Ciężko, wiesz, wydaje mi się, że mógłbym bardzo przestrzelić.
1: Ale dawaj coś.
2: Ale wydaje mi się, że nie wiem, sekciarzy może jest... Czy oni, ich się wydaje, że jest więcej, bo są najgłośniejsi pewnie w internecie i tam zawsze się burzą, ale nie wiem, może 5%, 10%? Mhm. A reszta to są kibole i kibice. I część chodzi częściej, część chodzi rzadziej, część chodzi na tą trybunę, część chodzi na tamtą, ale to już tutaj ci naprawdę nie podzielę, bo nie wiem. Ale tych sekciarzy daje być może optymistycznie, być może nie, tam 5-10%.
1: Okej, okay, a powiedz mi, chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się. Żeby było jasne, wiesz, jestem kibicem Legii, ale ja zawsze kibicuję każdej polskiej drużynie, jak gra w pucharach, tak? I jak zobaczyłem ten wynik w pierwszym meczu, wiesz, na wyjeździe 4-1, obejrzałem sobie skróty, bo byłem gdzieś wyjechany. Cudo, zachwyt, wreszcie to się dzieje. Wchodzi polska potęga, no tam średniej klasy potęga. No i dobra. Dwie interpretacje. Z jednej strony, że niezrozumiała katastrofa, kompromitacja, bla, bla, bla. A z drugiej strony, nie wiem, to chyba Dariusz Wołowski napisał, ale myślę, że to normalne, no. Tak po prostu powinno być i nie rozumiem zdziwienia, etc. Co ty o tym myślisz, co się stało?
2: Myślę, że po pierwsze trochę za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu, który też miał określony scenariusz, to znaczy tam czerwona kartka dla Duńczyków, strzał życia środkowego obrońcy Lecha, kiedy oni strzelili w 10 grając na 2-1 i potem cisnęli, potem Lech strzelił 3-1 tego gola znikąd tak naprawdę. To po pierwsze. Po drugie, jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no, przegrywu, mówiąc brzydko, Lecha Poznań, kiedy on potrafi wypuścić pewne rzeczy, kiedy wszyscy uznaliby, że to nie ma prawa się wydarzyć. Po trzecie, psychologia. Dostali bramkę, spanikowali, dostali drugą, jeszcze bardziej spanikowali, dostali trzecią i to już koniec. I to było tyle dziwne, że strzelili na 3-1. A potem znowu dostali na 4-1. Tego nie potrafię za bardzo wyjaśnić. Wydawało mi się, że jak już strzelą na 3-1, to wydawało mi się, że jest awans. Z kłopotami, bo z kłopotami, ale będzie. To jest to zagadka. A czwarta, znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jak myśmy awansowali na 12 miejsce, czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą. tak mocno, a nie jesteśmy. Po prostu korzystamy z ułomności tego rankingu, który punktuje w bardzo podobny sposób Ligę Konferencji i Ligę Mistrzów, co pod wieloma względami nie ma sensu. Melina w SC Rock.

0: drogowskazy w SC Rock.
1: Nerwowe kawy, niekończące się wiadomości czy romantyczne spacery. Randki wywołują ogrom emocji, ale niezależnie od nich dobrze wiedzieć, dlaczego na nie chodzimy i czego szukamy.
2: Najważniejsze, żeby po prostu powiedzieć: jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. Wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteśmy w stanie w te relacje wejść. Większość ludzi szuka ludzi do relacji, a nie jakiegoś klona, który jest idealny, perfekcyjny. Ja myślę też, że taka idealna, perfekcyjna osoba to może być podejrzewana o to, że jest wygenerowana przez AI.
1: Mówi Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy.

0: stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama SK Rock Warszawa.
10: Yeah!

0: Kalina w SC Rock.
1: Oto i on, Paweł Paczul. To miał na myśli trener Michniewicz, jak mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił?
2: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
1: Po latach, po dekadzie pracy u kogoś?
2: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane słowo.
0: Melina w Estrenka. Kawałek dobrze rokuje.

0: Melina w S-Rock.
1: Oto i on, Paweł Paszun. Czytałem sobie sporo o Lechu Poznań. Mówię przed tym dwóm meczem, tak? I tak mi się wydawało z pozycji laika, że tam wszystko jest robione tak, jak należy, tak?
2: Dużo było tak.
1: Że to jest budowane długoterminowo. Tam nawet pamiętam taki duży artykuł o prezesie Rutkowskim, że się z niego śmiali, a wreszcie teraz jest jego na wierzchu i tak dalej. Więc gdybyś mógł troszeczkę odejść od tej katastrofy poznańskiej i tak powiedziałeś o lidze. Ale właśnie jeżeli... Skoro wszystko szło tak dobrze, to dlaczego poszło niedobrze?
2: No, głównie z tych czterech elementów. Natomiast to, że ten Lech jest dobrze budowany i że wychodzi na Rutkowskiego, to moim zdaniem mimo tego wyniku nie ulega wątpliwości. I to, że nie udało się teraz, nie znaczy, że się nie uda za dwa lata, za trzy, za cztery. Moim zdaniem jest bardziej prawdopodobne, że się uda, niż że się nie uda. No to dzisiaj się po prostu nie, teraz po prostu nie wyszło. Oni zrobili nie wszystko, ale większość rzeczy dobrze, żeby wyszło. Ale no taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Natomiast ja bym jakąś określoną sumę pieniędzy postawił, że Lech zagra w Lidze Mistrzów w ciągu najbliższych trzech lat na przykład.
1: Okej. Kolejny temat chciałem się spytać o twoje stanowisko. Robert Lewandowski. Mhm. Jedna opowieść, najwybitniejszy piłkarz w historii polskiej piłki nożnej, przez długie lata nikt w ogóle do jego butów nie dorośnie, versus tak wielki piłkarz, ale tak naprawdę niespełniony do końca, nic z reprezentacją, jedna Liga Mistrzów, w której też w tych ostatnich meczach nie odegrał kluczowej roli. Na palcach jednej ręki można policzyć mecze, gdzie coś przeważył, a to nie były też, no poza może Realem, najważniejsze mecze. I w porównaniu do, już nie mówię o Messi i Ronaldo, ale do tych, powiedzmy, stop ten tego czasu, to ci wszyscy inni przeważali jakieś decydujące mecze, u Lewandowskiego to nie było. Nie zdarzyło się.
2: Wiesz co, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jak wygrywał Ligę Mistrzów, to w półfinale i ćwierćfinale strzelał.
1: Tak, tak, tak, tak. Mi chodziło, że w finale... tak, absolutna racja. Mhm. Ale wiesz, o co mi chodzi w tej interpretacji? Znaczy, że to często powracają... No, reprezentacja to już jedno, ale że to nie był piłkarz przy całej swojej wybitności, który jednoosobowo decydował w kluczowych meczach.
2: Kurde, to musiałbym tak to prześledzić i przypomnieć sobie na szybko w pojedynczych.
1: Dobra, inaczej. To jaka jest twoja, wiesz, teraz życzymy Robertowi, żeby w Chicago jak najlepiej. Jaka jest, gdybyś miał...
2: Inaczej powiem. Nie zgodzę się po prostu z tobą. Znaczy...
1: Nie, ja po prostu cytuję dwie różne...
2: Ja wiem. Chodzi mi o... On ma i wielkie pojedyncze mecze, kiedy przeważa, no chociażby 4 gole z Realem Madryt.
1: Tak, i to powiedziałem, ten Real to po prostu to na zawsze zapamięta.
2: I ma wielkie zasługi dla kolejnych klubów w Barcelonie. Część osób jest przekonana, że on ją po prostu odbudował, wrzucili go do listy legend tego klubu. Więc jeśli chodzi o jego karierę klubową, to tutaj nie mam nic do zarzucenia. Jeśli chodzi o jego karierę reprezentacyjną, to z jednej strony uważam, że był średnim kapitanem, a być może słabym, bo zdarzało mu się wiele takich wizerunkowych wpadek. Uważam, że kapitan musi być i dobrym kapitanem do wewnątrz, co słychać było głosy, że nie zawsze jest, i do na zewnątrz, do ludzi, co było widać, że nie jest. Jak na przykład, nie wiem, nie zagrał z Węgrami za Sołzy, bo poszedł na imprezę Rafała Brzoski, zdaje się. I tam jeszcze parę historii można by wyciągnąć, albo jak milczał długo o aferze premiowej i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno, to kapitaństwo. A druga rzecz to wyniki. Nie wiem, czy można było dużo więcej osiągnąć z tą reprezentacją. Natomiast faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
1: Na Mistrzostwach Europy.
2: Tak, no to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana, ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Ostatnia wielka inba, gównoburza z Lewandowskimi, z Anną Lewandowską, czyli kiedy ona napisała dla mnie w pewien sposób poruszający wpis o tym, że ona nie siada do tego Chicago, siada w Barcelonie. I powiem tak, dla mnie to było po prostu normalne, że napisała kobieta to, co myśli i tak dalej. Szokiem dla mnie było, mimo że już niczemu się nie powinienem dziwić, skala nienawiści, jaka się wylała na nią, że jak ta babsko śmie w ogóle tutaj krytykować, będzie miała duży dom w Chicago, męża powinna tam słuchać i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę tego, nie rozumiem, nie pojmuję. Wiem, że nie jesteś wielkim fanem Anny Lewandowskiej, a jednocześnie broniłeś jej przy jakiejś innej okazji.
2: Przy tej też.
1: Przy tej też, okej. Okay, to proszę powiedz mi, co ty o tym myślisz.
2: Tak, broniłem ją przy okazji wywiadu w swoim stylu i broniłem jej przy tej okazji, bo sądzę, że niektórym ludziom wydaje się, że pieniądze załatwią wszystko i jak masz pieniądze, to nie masz prawa do swoich emocji, uczuć i smutków, kiedy tak nie jest. No to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia jest taka, że ludzie najpierw mówią, niektórzy, chcemy więcej szczerości w social mediach, chcemy więcej prawdy, a jak ktoś jest szczery, to mówi, my chcemy takiej szczerości, jaką my uznajemy za dobrą, za słuszną. My chcemy naszej prawdy, nie twojej prawdy, naszej prawdy. Ona powiedziała swoją prawdę, była szczera.
1: No, wiesz, ale ona niczym nie patowała, no to było normalne, po prostu, no... Trudny moment życiowy. No. Wiesz, ona niczego nie podkręcała w tym poście. Po prostu...
2: Był, no ja ją rozumiem. No, przeprowadza się z Barcelony na drugi koniec świata. Też podejrzewam, że można lepiej wybrać w USA niż Chicago, jeśli chodzi o życie samo. Powiedziała o tym. Jeszcze miała na pierwszym planie dzieci, dla których to pewnie też będzie jakiś szok. Yeah. O tym napisała i ja tu nie widzę jakiejś wielkiej kontrowersji, a to wiesz, no tak jak mówię, no ludzie sądzą, że jeśli oni są miliarderami, pewnie są, jeśli nie milionerami tam podchodzącymi pod miliarderów, to już nie mają prawa do, wiesz, do smutków i żali, a mają.
0: Słuchacie Meliny w

0: na Eski Rok.
1: Oto ją, Paweł Paszun.
2: Na czym wedle ciebie polega rola żon, dziewczyn, partnerek, piłkarzy?
3: Tak jak sobie ustalą w swoim związku.
2: Wiesz, no nie, nie. Ale chodzi mi o to, wiesz, już nie pamiętam, który trener właśnie... Gdzieś ten wywiad, który właśnie mówi, że zachęca swoich piłkarzy do stabilizacji, wiesz, relacji męsko-damskich, że to zawsze uspokaja, co lepiej wpływa na grę.
3: A to wszędzie, to nie tylko piłkarzy, mam wrażenie. Ja też byłem bardzo taki niepoukładany, dopóki nie wszedłem w związek i ten związek też mi pomógł, bo to przecież moja dziewczyna mnie namówiła do tego, żeby w ogóle założyć Instagrama i YouTube'a i pójść w inną też dziedzinę. I też mam spokojniejszą głowę, jak wiem, że ona jest, więc tego nie ograniczamy tego do
2: piłki. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy z pewnością. Nie ograniczamy tego do piłki nożnej. Jak masz kogoś w domu, jak wiesz, że możesz na nim polegać i że ta osoba cię wysłucha i cię kocha i tak dalej, no to się wszystkim żyje lepiej, nie tylko piłkarzom.
2: A powiedz mi, a to taka propos, jak mówisz, że niepoukładany byłeś, to miał na myśli trener Michniewicz, jak mówił, że znowu się uśmiechasz, że za kubeczkiem schowany. O, proszę, serdeczny śmiech. To miał na myśli trener Michniewicz, jak mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił?
3: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Nie wiem, co konkretnie miał na myśli, szczerze mówiąc. Pewnie ktoś mu doniósł, że często wychodziłem.
2: Lubię się bawić. Dionizyjskie podejście do życia, tak? Powiedziałeś, że też wiedziałeś, że piłka nożna wbrew pozorom nie jest tak popularna w Polsce, jak się myśli. To znaczy, czy nie jest tak dużą bańką jak światem, jak się myśli. No mówiłeś a propos tego, dlaczego poszerzasz swoje pole walki.
3: No nie jest. Leszek Milewski kiedyś mądrze powiedział, że teraz sportem narodowym Polaków jest polityka. I to tak naprawdę najbardziej grzeje ludzi. Piłka nożna mimo wszystko no jest jakąś bańką. To widać po wyświetleniach programów o piłce i programów nie o piłce. To nie jest aż taki szał, jak jest w innych krajach.
2: No bo nie ma sukcesów, no to wiesz,
3: no. No, na pewno jest to jeden z elementów.
2: Że wiesz, jakbyśmy odwalili coś takie jak Norwegowie, to może nie tyle, żeby cały naród wiosłował, ale wiesz, coś by tam zrobił.
3: No. A to byłby chwilowy skok. No bo też no, Norwegowie byli w ćwierćfinale. No to myśmy też byliśmy w ćwierćfinale, tyle że euro. I byłby większy szał, ale no to by się nie utrzymało przez dekady, nie? A jednak w Brazylii czy w Turcji, no to jednak tam po prostu są na punkty piłki zwariowani.
2: No to absolutne szaleństwo, tak, zgadza się.
3: I może Turcja w sumie w zasadzie, no też nie ma jakichś wielkich sukcesów.
2: Ale z kolei kluby, wiesz, tak, ale jest to nieprawdopodobne, jak tam się... A powiedz mi, zgodziłbyś się z tezą, że piłka się stała sportem facetów po 40? Tak generalizując.
3: A dlaczego?
2: Wiesz co, że to się opieram bardziej nie na obserwacji własnej, tylko na czytanych tekstach. Jak były przymiarki jeszcze wcześniej do tej Superligi Europejskiej i tam czytałem, wiesz, też te analizy robione przez Arsena Wengera i tak dalej, i tak dalej. Czy generalnie rzecz biorąc, że dla młodego pokolenia piłka się stała nudna, bo nic się nie dzieje. Że wiesz, 90 minut i tam jedna brameczka, dwie brameczki i że na przykład już wtedy analizowali, że się świetnie oglądają rolki ze skrótami, gdzie po prostu pakują, wiesz, pakujesz w minutę albo w 3 minuty, albo nawet 10-minutowy skrót dużo akcji, a że po prostu już te młodsze pokolenia, no to w ogóle, wiesz, koszykówka jest, punkt za punktem, siatkówka, cały czas się dzieje, różne sporty, a piłka nożna jest najnudniejszym sportem zbiorowym, bo po prostu jesteś, wiesz, bieganie, a czasami w ogóle nie ma żadnej bramki. No i w tym sensie, że dlatego mężczyźni po 40, no bo wiesz, no ja się na tym wychowałem, może już po 50, bliżej 60, no całe dzieciństwo, jeszcze, wiesz, załapałem się na te wielkie triumfy i 74, 82, Dejna, Boniek, no w ogóle, kurde, legendy. W związku z czym ja nawet nie bezrefleksyjnie i tak to kocham, tak? Mhm. A jeżeli młodsze pokolenie dostaje ofertę tak bardzo dynamicznych, różnych starć sportowych i często bardzo statycznej piłki, no, tak mniej więcej szła ta interpretacja.
3: No to znam też te interpretacje, ale... Patrzę na nie trochę sceptycznie, bo powstają te różne ligi, gdzie ta piłka jest trochę inaczej serwowana, to znaczy, że grają jacyś tam celebryci albo mają swoje drużyny, te mecze są po, nie wiem, po 3x10, jedna bramka jest liczona za 5, coś tam, jak bramka strzeli z połowy, to jeszcze za inaczej i tak dalej, i tak dalej. I one są mniej lub bardziej popularne, ale nie widzę, że to jest jakaś realna konkurencja obecnie dla piłki nożnej. To jest... Nie znam też... Pewnie czytałem parę takich tekstów, parę takich badań, ale mam wrażenie, że to jeszcze nie jest ten czas, że to młode pokolenie może ogląda trochę mniej, ale to nie jest jakiś, wiesz, spadek zainteresowania z piątego piętra do piwnicy. No może z piątego piętra do czwartego, ale to co najmniej.
2: Nie, choćby jakąś tendencję, wiesz, wieloletnią, że to rok za rokiem po prostu spada. No i że kombinowanie, co z tym fantem zrobić w kontekście różnych pomysłów, wiesz, tam czy UEFA, czy FIFA.
3: No kombinują, na pewno kombinują, żeby te mecze były jeszcze znów czy dynamiczniejsze, no nie wiem, czy hydration breaki na mundialu zdynamizowały nam ten sport, no, raczej nie.
2: Reklamy zdynamizowały, no, na pewno.
3: No. Myślę, że to nie jest jeszcze coś, czym powinniśmy się jakoś, czym, nie wiem, jeśli kogoś to martwić za naszego życia. Melina w SC Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: A jak patrzę sobie na mapkę, to o 12 będzie padać praktycznie wszędzie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
2: Ja Państwa pocieszę, mam zupełnie inną mapkę. I na przykład na wschodzie Polski gdzie będzie mniej padało. Olsztyn, Bydgoszcz, tutaj zdecydowanie dzień raczej pogodny. Wiemy, że w przypadku pogody będzie padać albo nie będzie.
1: Dzisiaj o najtrudniejszych pytaniach, jakie w życiu usłyszałeś, na przykład, czy mógłby Pan nie chlapać tą piłką?
3: O tak, bo usłyszałem na wakacjach w tym roku faktycznie.
1: Tak. No jak się gra na przykład właśnie w basenie i potem jest takie, proszę tu nie chlapać, no to proszę tu nie siedzieć. No i takie właśnie dyskusje na wakacjach bywają.
2: Jakbyś tam była.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
9: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: a w Esse Rock.
1: Oto ją, Paweł Paszur. A twój osobisty stosunek do spalonego?
2: Zlikwidowałbym spalone, jeśli piłka jest strzał, jest uderzona od słupka albo poprzeczki. Bo nikt nie celuje w słupek albo w poprzeczkę. Ale tak to raczej bym nie zmieniał. Musi być, bo jakby nie było, to byłoby gorzej.
1: Jest to laga przez boisko jak w podstawówce?
2: Wydaje mi się, że te drużyny, że to by paradoksalnie nie zwiększyło liczby goli, tylko by je zmniejszyło, bo te słabsze drużyny jeszcze bardziej by się cofnęły.
1: Murowałem.
2: No. Zresztą to były, że, przepraszam ci, przerwę, jakieś testy.
1: Dawaj.
2: Były jakieś testy w jakichś niższych ligach skandynawskich czy holenderskich, już nie pamiętam, i to nie wyglądało dobrze. No ten spalony czasem jest wkurzający, no bo nie ma gola, bo komuś wystaje czubek buta czy paznokieć. Wiadomo, jest to irytujące, ale no, trzeba patrzeć na większy obrazek i w tym większym obrazku ma to sens.
1: A większy obrazek po tym mundialu? W sensie, wiesz, twoja ocena, czy niesamowite widowisko, niesamowite mecze, czy nie wiem, nieprawdopodobna ilość kontrowersyjnych decyzji sędziowskich, czy jak ja uważam, Norwegowie przewaleni w meczu z Anglikami, ale to moja osobista interpretacja, i tak dalej, no.
2: Główna moja refleksja jest taka, że trochę czujemy się niepotrzebnie elitarnie, to znaczy było trochę burzy, że 48 zespołów, jak to tak można, za dużo. Potem się okazuje, że przyjechali ci Kapowerdeńczycy i napisali cudowną historię, a fatalni to byli Czesi. A jakbyś powiedział przed mundialem, kto tu jest nieproszonym gościem, to powiedziałbyś, że ci Kapowerdeńczycy, a nie Czesi. No nie? Albo Turcy. Więc mnie to nie oburza. Jak będzie 64 zespoły, to też mnie to jakoś bardzo nie będzie oburzało, szczerze mówiąc. I zresztą też na to narzekałem pewnie, ale tak właśnie po czasie mówię, a po co? Przecież my też na tej odejściu tej elitarności też zyskiwaliśmy. No jak myśmy przez lata nie mogli zagrać na euro. Zagraliśmy raz za Benhakera i potem raz, jak sobie sami zorganizowaliśmy.
1: Tak.
2: No a teraz już gramy, bo są 24 zespoły. Więc też patrzyłbym na to. Naprawdę, widziałem rozkład taką predykcję dla 64 zespołów. No to nie ma tam jakichś, wiesz, wiosny muminków. No, są drużyny, w którym potrafię wskazać chociażby jednego, dwóch piłkarzy i mogą dać jakiś poziom, więc ja tutaj ja wiem, że w FIFA wcale nie chodzi o to, żeby ten futbol jakoś specjalnie rozszerzać pod tym względem, że to jest dla nich jakaś misja charytatywna, tylko to jest robione dla kasy, ale akurat tutaj bym się nie czepiał, więc to jest taka moja najważniejsza refleksja po tym mundialu, które ogólnie oglądało mi się całkiem okej.
1: Nie no, piękne były niektóre mecze. Jak mówię, płakałem po Norwegii strasznie.
2: Też im kibicowałem.
1: I trafiłeś, bo tam sprawdziłem. Obstawiałeś, że mistrzem zostanie Hiszpania. Wymieniłeś w kolejności Hiszpania, Argentyna, Francja.
2: Tak.
1: Gdzieś tam w jakiś przed mundialem.
2: Że Hiszpanię, ale że całe podium przewidziałem, to
1: trafiłeś idealnie, jest to do sprawdzenia.
2: A nie, bo Anglia była trzecie miejsce.
1: Co?
2: Anglia miała trzecie miejsce.
1: Anglia, no ale Francja była w furze. Tak. Ale wymieniłeś dokładnie Hiszpania, Argentyna, Francja. Także wiesz.
2: To mi się udało.
1: A kaski nie postawiłeś?
2: Nie.
1: Błąd.
2: No, żeby wygrać na Hiszpanach, to musiałem dużo postawić, bo tam pewnie kurs był 5 jakoś.
1: No ale jakbyś postawił Hiszpania, Argentyna, to już byś tam więcej w finał. Ze wskazaniem na Hiszpanię, także
2: to, to zdecydowanie.
1: Musiałem mieć przed następnym turniejem. Słuchaj, dobra, czyli tak, kawalerki, patę, deweloperkę, korzenie przerobiliśmy. Bardzo śmieszny nurt w twojej twórczości, czyli ci wszyscy dziwni twórcy z internetu, te coache, nie coache, uwielbiam ten świat. I skąd to się u ciebie wzięło?
2: To też pewnie się wzięło z tego, że wrzuciłem kiedyś jakąś rolkę i ona się poniosła i uznałem, że też to jest warto pójść w tym kierunku. A po drugie, myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. No nie wszyscy, ale część myślę, że tak. I chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje. Melina w Esse Rock.

0: Słuchacie Meliny w Esce Rock.
1: Oto ją, Paweł Paszur. A studiowałeś przykład marokański? Chodzi mi o ostatnie lata, tam wiesz, piłka nożna narodowa jako projekt państwowy i tak dalej, i tak dalej.
2: Nie.
1: Bo to ciekawe, no ja czytałem sobie, wiesz, jak oni, to czytałem po... Kiedy oni tak dalej czytali? Poprzedni Mistrzostwa Świata, tak? Dokładnie. Mhm. 22. No to wtedy sobie czytałem, jak to wiesz, to było na poziomie tam królewsko-rządowym. Oczywiście zdarzyło się też wiele rzeczy przypadkowych, w sensie pozytywnych dla nich, ale że było to w jakiś sensie zaplanowane, no. Mhm. No nie było tak, że nagle eksplozja, wiesz, czy talentów marokańskich, czy taki trochę półmarokański tam z Hiszpanii, z Francji i tak dalej, tylko oni naprawdę wykonali pracę. Swoją drogą, dlaczego w takim kraju jak Polska, gdzie jednak dużo ludzi, w tym bardzo dużo polityków, kocha piłkę nożną, nie ma jakiegoś trwającego już od, nie wiem, 15, 20 albo przynajmniej 10 lat planu takiego, wiesz, nie wiem.
2: Może nie kochają aż tak bardzo, tylko mówią, że kochają. No powstały jakieś orliki, też jakieś, no sporo ich powstało.
1: Orliki super.
2: No tak.
1: No, ale dlaczego nie powstały jakieś takie systemy szkolenia, wiesz, jakieś akademie, jakieś selekcji?
2: Czy... Ale nie, no, też nie mam wrażenia, że akurat rząd powinien się zajmować tym, żeby nam dobrze w piłkę szło.
1: No nie mówię, że najważniejsza rzecz, no ale jak rozumiem, tam czytałem, te we Francji to też było sterowane częściowo przez państwo, ten system jakiś tam selekcyjno-szkolno-akademijny, który spowodował, że oni mają, wiesz, największą na świecie bazę talentów, piłkarzy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlaczego państwo?
2: A tam dochodzi jeszcze kwestia imigrantów na przykład.
1: To też, ale...
2: Znaczy, ja nie mówię, że bieda z lat minionych i pogoda niestety z lat obecnych to jest i 50% i 50% nam daje 100%. Wiadomo, że są też inne problemy, jak właśnie, nie wiem, to, że szefem Polskiego Związku Piłki Nożnej jest człowiek, który nie powinien nim być po prostu, na przykład. Albo, że poszczególne kluby za mało stawiają na szkolenie i tak dalej, to można mnożyć i mnożyć, że trenerzy mało zarabiają w juniorach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam naprawdę nieironicznie, że pogoda i zaszłości historyczne mają wpływ. Nie wiem ile procent, ale jakiś ma.
1: Okej. A powiedz mi, a jak ci się żyje, no już w dużej mierze na własnym, po latach, po dekadzie pracy u kogoś?
2: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane słowo.
1: Nie, wiesz, nie miałem... Boże, nie miałem na myśli Stanowskiego. Chodzi mi tu, wiesz, pójście na swoje, bo to są plusy dodatnie, plusy ujemne.
2: Ale pytasz, to znaczy po dekadzie?
1: Nie, chodzi do, dobra, pracowałeś w redakcji, pracowałeś weszło, pracowałeś tam, współpracowałeś z redakcjami, no i wiesz, i tworzysz teraz jako sam paczul treści, no i chodzi mi o to, wiesz, porównanie działalności solowej do pracy w redakcji.
2: Znaczy weszło dalej jestem, więc nie jest tak, że jestem wolnym strzelcem całkowicie.
1: No ale to co robisz na... O czym chociażby dzisiaj gadaliśmy, to robisz już na własną rękę.
2: To tak.
1: Tak,
2: to
1: no.
2: Tak. Jest to wyzwanie, ale na pewno jest to wyzwanie, które chciałem podjąć, ponieważ no, jesteś trochę panem swojego czasu i nikt ci nie każe zrobić czegoś w tym momencie, bo ktoś ci każe, tylko ty sam sobie musisz kazać.
1: Tak, ale druga strona medalu, nie masz na kogo zrzucić.
2: No.
1: I musisz wszystko sam robić.
2: I dlatego mówię, że to jest wyzwanie, bo jak mi nie wyjdzie, bo coś się stanie za jakiś czas, to będę mógł mieć pretensje tylko do siebie. Mhm. Wiadomo, że pierwszym takim metodą obronną byłoby pewnie, ale odpukać, to jest chyba niemalowane, że nie wiem, że algorytmy mnie nie lubią, ale no to byłaby znów tylko obrona. Wszystko zależy ode mnie. I myślę, że to jest ciekawe. To jest na pewno ciekawe.
1: A ile pracujesz tak, sumując, nie wiem, w skali, uśredniając, no bo nie dziennie, tylko powiedzmy w tygodniu. Sumując i wiesz, wszystkie działalności.
2: Ciężko powiedzieć. Na pewno... Samo nagrywanie i sam montaż to jednego filmu, tego niedzielnego, to dwa dni należy na to zliczyć. Natomiast poza tym są też takie rzeczy niezmierzalne, no bo naprawdę dużo myślę o tym, co zrobić teraz, zrobić dalej. Szukam, researchuję. Nie jest to trudna praca, tak, bo zawsze staram się unikać, czy to jest trudne, czy coś, ale jest to w jakiś sposób czasochłonne po prostu. Mhm. Czy to jest trudne, czy to nie jest trudne, jest to czasochłonne.
1: No dobra, to co, czekam na twój wywiad, twoją rozmowę. Rozmowę, bo to nie wywiad, to będzie rozmowa, mam nadzieję, z Kubą Mindelem.
2: Zobaczymy.
1: Kupię popcorn. Dobra, dzięki ci bardzo za...
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, że niestety na szczęście nie znalazłem się w gronie najgłupszych podcastów w Polsce. Może po tej wizycie dopiero. Dobra.
2: Ja też bym się znalazł.
1: To był Paweł Paczul. Dziękuję, do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo. Melina Eski Rock.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
11: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
10: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
12: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
16: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
17: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
19: Reklama.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: kiedy powiem sobie dość, zespół ONA. Mam nadzieję, że Państwo sobie nigdy dość nie mówią na myśl o wspominkowych, niedzielnych, kultowych historiach, które właśnie rozpoczynamy. Jarosław Bierajewicz, wróciłem z gór, 2 dni pozwoliły przeczyścić nieco łepetynę i z nową energią zapraszam Państwa na podróż w czasie. Do 18. Zaczynamy.
1: Ten kawałek.
2: Dobrze.

Far, Far Away z zespołu Slade. A my będziemy Far, Far Away w przyszłości, bo nawet w roku 46. Ale zanim do niego dojdziemy, to jeszcze styczeń roku 64 i rewolucja, jaka ogarnęła Zanzibar. To ona sprawiła, że możemy mówić o 5 września z jakimkolwiek pietyzmem. No bo gdyby nie ona, no to ten młody chłopak, którego mam na myśli, pewnie nie musiałby emigrować z rodzicami do rodziny w Anglii. Zostałby na tym Zanzibarze i o talencie przekonaliby się na przykład tylko uczniowie w szkole, w której by pracował. A może byłby sportowcem, bo przecież świetnie biegał i boksował, uwielbiał też ping-ponga. No ale ostatecznie po przeprowadzce do Anglii wygrała sztuka i muzyka. Rodzina Faroka znalazła w Anglii kąt u krewnych Feltham. No i tyle było dobrego, bo niestety po przeprowadzce o dobrych czasach musieli zapomnieć i młodzieniec musiał iść do pracy, by pomóc rodzicom. Pracował m.in. jako bagażowy na lotnisku Heathrow. A potem był kurs grafiki, ilustracji, szkoła, no i poznanie muzyków takich jak Jimi Hendrix, znaczy z płyt, bo osobiście chyba nie mieli się okazji poznać. Dokładnie 5 września roku 46, więc 80 lat temu na świat przyszedł Farok Bulsara na wspomnianym Zanzibarze, który w Anglii dał się już poznać lepiej jako Freddie Mercury.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: tak się teraz głośno zastanawiam, gdyby młodzież miała napisać podobną piosenkę jak załoga G hurtu, no i napisać w tekście o swoich ulubionych serialach animowanych, jakichś filmach, no to czy byłoby tak kultowo jak w tej piosence? Na pewno wybór byłby większy, ale myślę, że nasz mniejszy wybór przełożył się na mocniejsze wspomnienia i bardziej kultowe niż byłyby teraz. To oczywiście moje zdanie. Państwo mogą się z nim nie zgodzić. Za moment Joy Division.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy Wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto Wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Info Ulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
10: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze?
11: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Reklama.

Unconditional zespołu Foo Fighters. A teraz o człowieku, którego wszyscy kojarzą głównie z zespołem Rage Against the Machine, w którym grał, no tak można założyć, do 2024, bo od 2 lat mniej więcej ani słowa nie ma o działalności kapeli, ale przecież po drodze robił bardzo różne inne ciekawe rzeczy, jak na przykład to, że nagrał partię perkusji na ostatni album studyjny Black Sabbath kilkanaście lat temu. Gdy Rage nie byli aktywni, brał udział w projekcie Prophets of Rage, czyli projekcie ze swoimi kumplami z Rage Against the Machine, a także Public Enemy i Cypress Hill. Brad Wilk był też w końcu przez kilka lat członkiem grupy Audioslave, czyli znowu supergrupy założonej wspólnie z kumplami z Rage Against the Machine, którzy połączyli siły z wokalistą Chrisem Cornellem. Fragment jego twórczości właśnie z Audioslave teraz pojawi się na antenie Eski Rock, a wszystko z okazji jego wczorajszych 58, jeśli dobrze liczę, urodzin.

0: You Could Be Mine. Piosenka, która do końca mojego życia będzie mi się kojarzyć z wiadomym filmem. Guns N' Roses na chwilę przed 15. A co w drugiej godzinie kultowych niedzielnych wspomnień? Między innymi o pewnym klasyku opowiadającym o domu uciech. Ale najpierw Państwo pozwolą, pojawią się Queens of the Stone Age.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas nie.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz

0: No ja też tak w sumie mogę zaśpiewać jak Grzegorz Markowski w tej piosence, bo też w sumie niewiele mogę Państwu dać poza tymi wspomnieniami, które tutaj organizuję na antenie Jeski Rock. Zespół Perfect, Westy Rock. Zanim wrócimy do przeszłości, to teraz jeszcze muzyka z 2026 roku. Beer McCreary w towarzystwie tłumu znakomitych muzyków w piosence Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Uprising, zespół Mios.
1: Weekend mam trochę więcej czasu i ze spokojem przeglądam sobie różne zagamarki, do których trafiam nieco rzadziej, jak na przykład stare listy przebojów, by odkryć głównie jakieś nieznane mi piosenki, które kiedyś przez ludzi były kochane, a dziś są nieco zapomniane. Ale ta, która była na szczycie Billboardu dokładnie 62 lata temu, wcale zapomnianą nie jest. A jej korzenie, o, to są prehistoryczne czasy wręcz. Sięgają początku XVII wieku. The Rising Sun, z tytułu tej piosenki zespołu The Animals, to nazwa Domu Uciech. I tematem ballady jest żal kobiety, która w takim domu sobie zmarnowała życie. Nie jest wprost powiedziane, że trudniła się prostytucją, ale bez wątpienia żyła w nieciekawym otoczeniu alkoholików, no i hazardzistów. I mimo tych złych przeżyć zamierza tam wrócić do tego miejsca zwanego Rising Sun. Numer 1 amerykańskiej listy przebojów na początku września 1964 roku.

0: fajne to były lata. Nie mówię to tylko o zespole Mysłowic, ale te 90. i początek XXI wieku przynosiły mnóstwo pięknych przebojów. Też w naszej polskiej rodzimej muzyce rockowej. Mysłowic i Sprzedawcy Marzeń. To za nami. A co jeszcze się wydarzy w tej godzinie? Wspomnienie zespołu Linkin Park, nie takie wcale odległe, ale najpierw The Offspring.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.

Suede z piosenką z roku 2026. A teraz w kultowych historiach będzie piosenka, która ma 2 lata. Dziś rocznica wydania jej na singlu. I zaraz Państwo zrozumieją, że to już jest mimo wszystko, mimo tak krótkiego czasu, piosenka kultowa, bo związana jest z historią utraty najpierw wokalista, a potem pojawienia się nowego głosu w bardzo ważnym dla muzyki rockowej zespole. Linkin Park dokładnie 2 lata temu wydali pierwszy utwór bez frontmana Chestera Benningtona. Piosenka z Emily Armstrong nagrana, pierwszy singiel zespołu po wielkim powrocie. The Emptiness Machine.

0: numer, który po prostu świetnie brzmi. Numer, który po latach naprawdę dobrze jest posłuchać, czy to w radiu, jak teraz w SC Rock, czy to na koncercie. To jest po prostu jedna z najważniejszych polskich rockowych piosenek XX wieku. 16 półmetek niedzielnych wspominek właśnie następuje. Jarosław Bierajewicz jeszcze z Państwem tu trochę posiedzi, a razem ze mną będzie w studiu za moment Joan Jett.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wygenerowano z AI.

0: kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale

0: na siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26.

0: głośno ostatnio o wykroczeniach różnego rodzaju kierowców w Polsce, no i też o wypadkach, nawet tych najbardziej tragicznych. W przypadku tych drugich karą to by być nie mogło, ale w przypadku drobnych wykroczeń drogowych słuchanie jakiejś dziwnej, pokręconej muzyki, jak to było z kanadyjską drogówką, już nie brzmi tak wcale najgorzej. Tylko że ja akurat osobiście Nickelback do słuchania za karę bym nie wyznaczał, bo to jest całkiem przyjemna muzyka, jak Państwo słyszeli. How You Remind Me w SC Rock. A teraz będziemy na ulicach Meksyku, meksykańskiej stolicy, choć oczywiście za piosenkę Street of Dreams odpowiada zespół nie z Meksyku, tylko z Irlandii, U2. Street of Dreams.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Hard as a Rock, zespół AC/DC. Ja już chyba kiedyś Państwu mówiłem o tym, że studiowałem historię i w młodości lubiłem zaczytywać się w taką serię książek o II wojnie światowej. Seria Tygrys. Takie niewielkie broszurki opowiadające o różnych potyczkach w czasie II wojny światowej. Między innymi była taka, która opowiadała o styczniu roku 1944, gdy wojska alianckie, chcąc obejść umocnienie linii Gustawa, zorganizowali koło miejscowości Anzio desant. Taki desant, który na początku szedł zgodnie z planem, było dobre lądowanie, całkowite zaskoczenie Niemców, no i nadzieja na szybki marsz na Rzym. No ale potem w ciągu kolejnych dni sprawna operacja przeistoczyła się w czteromiesięczną w sumie wojnę pozycyjną. Zabrała życie wielu żołnierzy, w tym Erika Fletchera Watersa, ojca kilkumiesięcznego wtedy Rogera Watersa, przyszłego lidera Pink Floyd. Pan Roger Waters przyszedł na świat, kiedy tata żył, no raczej to logiczne, 6 września roku 1943. I jeśli dobrze wszystko policzyłem, to ma dzisiaj 83 urodziny.

0: Hej, w towarzystwie Edyty Bartosiewicz, bo to jej głos też tu się pojawia w tej piosence, Moja i Twoja Nadzieja. A pani Edyta jesień spędzi głównie w telewizji, pracując jako juror, a to się mówi chyba też trener, w pewnym programie szukającym talentów muzycznych. Powodzenia pani Edyto, trzymamy kciuki. Every you, every me, za moment Placebo.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Paweł Paczul.
3: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku.
4: Mistrzostwach Europy.
3: Tak, bo to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
14: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
15: O Boże, co wyście tu zrobili?
16: Czy możemy zwolnić go?
17: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
16: Michel, ty jesteś już mój asystent.
14: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
1: Reklama.

Rejoice i Def Leppard. Na ostatni rok o wiśnie miałem okazję spotkać się z zespołem Jam. Nie zostało tam już wiele oryginalnych muzyków ze składu. Ben Otręba jest chory ostatnio. Ryszka Ridla nie ma, wiadomo, od roku 94. Wypotrywałem też podświadomie, pamiętając doskonale zdjęcia zespołu Jam z lat 90. Pawła Bergera. Klawiszowiec zespołu umierał ponad 20 lat temu w katastrofie drogowej na autostradzie. No to była też rzeczywiście rzecz straszna, bo miał zaledwie 54 lata. Ale gdyby żył, to dziś miałby tych lat 76. Wysyłałem mu te życzenia urodzinowe gdzieś hen hen wysoko w niebo.

0: Piosenka, która jest piosenką erotyczną. Tak przynajmniej twierdzi Courtney Love, która opowiadała kiedyś, że to o jej intymnej części ciała napisał Kurt Cobain. I zdania nie zamierza zmienić. 17. ostatnia godzina kultowych niedzielnych historii przed nami. Będziemy opowiadać i wspominać pewną irlandzką wokalistkę, która miałaby dziś urodziny. Niestety już ich nie obchodzi, ale najpierw Steppenwolf.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: Reklama.

zanim poznałem zespół The Clash i ich przeboje, byłem święcie przekonany, że Cypress Hill wymyślili świetny beat sami z siebie. A potem okazało się, że pożyczyli trochę dużo z numeru Guns of Brixton. Cypress Hill, What's Your Number, Westerock. A teraz The Rolling Stones, którzy też pożyczyli piosenkę. W całości, trochę ją przerabiając w stylu stonesowym. You know I'm no good.

Our House i Madness w ST Rock. A teraz przenosimy się w czasie i trochę w miejscu. Wędrujemy na Zieloną Wyspę, o której dzisiaj już trochę mówiliśmy. Irlandia była miejscem, w którym 55 lat temu przyszła na świat Dolores O'Riordan, czyli wokalistka zespołu The Cranberries, jedna z najpopularniejszych, najbardziej oryginalnych piosenkarek irlandzkich, też postać z lat 90., która się z tamtą dekadą po prostu znakomicie kojarzy. Wulkan energii na scenie, zadzior w włosie, różne sceniczne wcielenia fryzury, lubiła je zmieniać, no ale poza sceną jej życie było jednak inne. Bo miała dramaty, z którymi musiała się zmagać, a te wyszły na światło dzienne w roku 2013, gdy w wywiadach opowiadała, przyznając, że była molestowana jako kilkulatka. No i przez swoje życie też w wyniku tych problemów próbowała popełnić samobójstwo. Nie popełniała go przez długi czas, aż skończyło się jej życie kilka lat temu i już nigdy z nami Dolores nie będzie. A gdyby była, miałaby dzisiaj 55. urodziny.

0: Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność, czyli zespół Bogdana Łyszkiewicza, tego, o którym mówiło się, że jest polskim Johnem Lennonem, bo faktycznie i te okulary, i fryzury, to wszystko przypominało lidera The Beatles. Gdyby żył, miałby w czwartek urodziny, no ale wiadomo, że już ich od dawna nie obchodzi. Podobnie jak Joe Ramon, który pojawi się za chwilę.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Nerwowe kawy, niekończące się wiadomości czy romantyczne spacery. Randki wywołują ogrom emocji, ale niezależnie od nich dobrze wiedzieć, dlaczego na nie chodzimy i czego szukamy.
3: Najważniejsze, żeby po prostu powiedzieć: jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. Wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteśmy w stanie w te relacje wejść. Większość ludzi szuka ludzi do relacji, a nie jakiegoś klona, który jest idealny, perfekcyjny. Ja myślę też, że taka idealna, perfekcyjna osoba to może być podejrzewana o to, że jest wygenerowana przez AI.
2: Mówi Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Duży jazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Reklama.
17: Hi, this is Keith Richards.
18: My name is Gary Clark Jr.
19: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK.

Charlotte i Reject w SC Rock. Wspominałem w tej godzinie Dolores O'Riordan, która miała być dzisiaj 55. urodziny. To rzeczywiście jedna z najważniejszych wokalistek lat 90., jeśli chodzi o muzykę rockową. Spokojnie mogłaby też obok niej stanąć Nina Persson, czyli wokalistka zespołu The Cardigans. Jest 3 lata młodsza od Dolores. I w odróżnieniu od Irlandki, te urodziny, które ma dzisiaj, obchodzi 52. Wszystkiego najlepszego. Love Fool.

0: Take Me Out zespół Franz Ferdinand. Szkoci na koniec naszego dzisiejszego spotkania, za które bardzo Państwu uprzejmie dziękuję. Jarosław Rajewicz, to była wielka przyjemność, jak zwykle w niedzielę, spędzić tu razem z Wami te 4 godziny. I znowu przed 18 muszę powiedzieć, znikam, bo Ola Galant z gościem już za drzwiami studia. Drogowskazy za chwilę, Westerok. Do jutra.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie SK Rock. Cieszę się, że mogę się z Wami przywitać, no i mam nadzieję, że najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat randek. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to myślałam sobie, że randki wywołują w nas ekscytację, jakiś taki dreszczyk emocji, ale po lekturze książki, która jest pewną osią tego spotkania, doszłam do wniosku, że te randki wywołują też stres, niechęć, mogą przynajmniej wywoływać, bo też nie dla każdego randki wiążą się z czymś przyjemnym, czasem może to być przykry obowiązek, a jeżeli tak, no to dlaczego? Przecież nigdzie nie jest napisane, że na randki trzeba chodzić. Pojawia się cała masa pytań związanych z randkowym savoir-vivrem, co na randkach można, czego nie można, słynne kto płaci na randce, o co można pytać i jak należy się ubrać. Wątpliwości jest mnóstwo. Sądzę, że nie da się zrobić sztywnego poradnika, który nam powie, jak zachowywać się w trakcie randki, żeby na pewno odnieść ten matrymonialny sukces, ale na pewno są jakieś wskazówki i podpowiedzi odnośnie tego, jak randkować w sposób dla siebie bezpieczny. I nie chodzi mi tylko o bezpieczeństwo rozumiane dosłownie, ale też takie jakieś bezpieczeństwo wewnętrzne. Jak randkować w sposób, który nie wiem, nie zachwieje

0: naszą samooceną, naszym poczuciem własnej wartości, jak randkować, żeby też nikomu nie zrobić krzywdy, nie potraktować go przypadkiem przedmiotowo. I mam takie podejrzenie, że odpowiedzi na te pytania znajdują się w książce Na pierwszej randce widać wszystko. Tak się wspaniale złożyło, że autorka tej książki, Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, siedzi naprzeciwko mnie, no i zgodziła się na kilka pytań odpowiedzieć. Witaj w drogowskazach.
1: No witaj, witaj. No i jakże mogłabym nie przyjąć? Bardzo lubię u ciebie być, a tym bardziej, że temat wdzięczny.
0: Temat jest bardzo wdzięczny. Jakiś czas temu ja już tutaj rozmawiałam o randkach, ale z autorką książki, która bardziej opowiadała o swoich perypetiach związanych z randkami. Natomiast tutaj mamy inną perspektywę. Mam wrażenie, że wszyscy byliśmy w takiej towarzyskiej sytuacji, kiedy osoba nie będąca w żadnej relacji usłyszała pytanie, no ale dlaczego ty nie chodzisz na te randki? Dlaczego ty nie chcesz kogoś poznać? I padała odpowiedź, no bo randki nie są dla mnie. Czy rzeczywiście jest tak, że randki nie są dla każdego?
1: I tak, i nie. Bo tak sobie wyobrażam, że osoba, która w takiej sytuacji towarzyskiej jest stawiana pod ścianą i zapytana, a dlaczego ty nie chodzisz na randki, może czuć się atakowana, może mieć poczucie, że ma się z czegoś tłumaczyć, a przy okazji randki mogą być dla niej trudne. Bo tak jak pewnie nas różni ludzie słuchają, tak mają różne doświadczenia z randkami. W ogóle na hasło randka proszę sobie pomyśleć, co wam się pojawia w głowie, nie? Jakie wyobrażenie.
0: To słowo ma w sobie coś takiego trochę retro, trochę oldschoolowego.
1: Jak prywatka.
0: Trochę tak.
1: Randka.
0: Wszyscy byśmy poszli, ale czujemy, że to jest trochę oldschoolowe.
1: Ale to jest fajne. I teraz oczywiście to randkowanie się zmieniło i będzie się zmieniało. I w ogóle teraz mam wrażenie, że AI mocno namieszał. Tak jak wcześniej była taka rewolucja, jeżeli chodzi o aplikacje randkowe, to teraz AI, dlatego że ludzie bardzo się posiłkują AI. I teraz nie wiadomo, czy rozmawiasz z prawdziwym Grzegorzem, czy z Grzegorzem, który najpierw konsultuje się z chatbotem. Potem na randce jednak trzeba trochę kombinować, rozmawiać. Dokładnie. Grzegorz musi być Grzegorzem. Żeby nie było, nie mam nic do Grześków. Może być każde inne imię. No więc jak to jest z tymi randkami? Ja sobie wyobrażam, że są osoby, dla których to jest bardzo, bardzo stresująca sytuacja i jest to coś trochę nieosiągalnego. Teraz wyobraź sobie osobę, która na przykład nigdy nie była na randce, nie wie, w jaki sposób umówić się na randkę, w sensie może nawet by wiedziała, ale boi się odrzucenia. Obawia się stworzyć profil na przykład w aplikacji randkowej, bo pewnie ktoś powie, no jak to jest proste. Trzeba stworzyć profil, trochę poskrolować, w prawo, w lewo, trochę popisać, zaproponować randkę i już. I są osoby, które chodzą na kilka randek w tygodniu, ba, nawet na kilka randek dziennie. Można mieć taki lifestyle, chociaż myślę, że to jest stanowczo za dużo. Natomiast są osoby, które mają przekonanie, że to nie jest w ich zasięgu, bo nawet jeżeli założą sobie ten profil, co będzie wiązało się z ogromnym poczuciem porażki, klęski, wstydu, no bo skoro jestem w aplikacji, to może mi coś nie wyszło, ludzie mnie ocenią, pomyślą, że szukam seksu, pomyślą, że szukam sponsora i tak dalej, bo tych przekonań jest dużo, to z drugiej strony to jest jednak takie wystawienie się na ocenę. Wrzucasz tam swoje zdjęcie, jakieś informacje o sobie, no i czekasz, kto polubi to twoje zdjęcie, kto da ci możliwość dopuszczenia ciebie do rozmowy, a potem musisz jeszcze tą rozmowę jakoś przejść i myślę, że mężczyźni mają to trudniej.
0: Też o tym słyszałam, ale zatrzymam się przy tym, o czym powiedziałaś przed momentem, bo mam wrażenie, że kiedy, nazwijmy to, ten przemysł aplikacji randkowych ruszał, to wtedy rzeczywiście panowało takie przekonanie, że lepiej, żeby mnie tam nikt nie zauważył, że o matko, znalazłam mojego sąsiada, mam nadzieję, że on mnie nie widział, ale minęło kilka dobrych lat. Wydaje mi się, że to będzie już koło nawet kilkunastu lat, kiedy te aplikacje randkowe funkcjonują. Słuchając chociażby pacjentów, masz wrażenie, że to nadal jest powód do jakiegoś zażenowania, wstydu, że się tam jest?
1: To zależy. Bo osoby z większych miast, tak jak w Warszawie, no sama wiesz, że są konta na Instagramie czy na TikToku osób, które opowiadają o tych randkach i to nie jest żaden wstyd, natomiast osoby z mniejszych miejscowości nadal się krępują, ludzie często mówią, że tamtych osób jest w ogóle mniej w aplikacjach randkowych, albo że są niewidoczne jakby w tym mieście, a jeszcze jak to jest osoba zajmująca jakieś stanowisko, nie wiem, lekarz, prawnik, ksiądz, bo też się zdarza, no to te osoby się w jakiś sposób ukrywają, nie pokazują swojego zdjęcia, bez zdjęcia automatycznie masz mniejsze szanse, plus dodatkowo, no wiesz, ludzie ciebie też jakoś oceniają. Mimo wszystko żyjemy w dosyć konserwatywnym kraju i myślę, że wiele osób ma jakieś takie głębokie przekonanie, że jeżeli jesteś sam, sama w pewnym wieku, to coś jest z tobą nie tak. Zresztą takie pytanie często pada w aplikacji randkowej. Masz 30 parę lat i jesteś sama? to co jest z tobą nie tak? Pyta człowiek, który prawdopodobnie też jest sam, choć nie jest to takie oczywiste, bo w aplikacjach randkowych jest też mnóstwo osób zajętych. Ja dzisiaj rano byłam w jednej ze stacji telewizyjnych i dziewczyna, która robiła mi makijaż, właśnie zaczęłyśmy rozmawiać o randkach, w ogóle o relacjach i o aplikacjach randkowych. I ona powiedziała, że jeszcze jak była panienką, to też korzystała z aplikacji randkowej i zdarzało jej się widzieć kolegów po fachu, w sensie nie makijażystów, ale gdzieś z tej branży telewizyjnej. Wiedziała, że mają żonę, a jednocześnie byli właśnie na tych aplikacjach, więc doskonale wiemy, zresztą badania też o tym mówią, że mniej więcej 50% osób w aplikacjach jest zajętych. Niekoniecznie są to osoby po ślubie, ale są to osoby w jakiejś relacji, więc można trafić różnie.
0: Wiesz, zapytałam o to, bo mam takie wrażenie, że coraz częściej obserwujemy wokół siebie pary, może już małżeństwa, czy pary z długoletnim stażem, które właśnie przez internet się poznały. Zupełnie spokojnie mówią na pytanie, gdzie się poznaliście, odpowiadają na tej aplikacji, na tym portalu i już nie ma w tym rumieńca wstydu, który był kiedyś.
1: Tak, i ja myślę, że wszyscy znamy takie pary z aplikacji. Jeżeli ktoś nie ma jakichś, nie wiem, uprzedzeń, nie ma takiej skłonności do oceniania, no to poznanie się w aplikacji jest takie samo jak w każdym innym miejscu. To jest możliwość spotkania osoby. Wiadomo, że trzeba wyjść z tej aplikacji. I ja nie widzę w tym nic złego, bo to jest narzędzie, z którego oczywiście można korzystać w dobry sposób i w mniej dobry. To w ogóle nie powoduje, że relacja jest gorsza, jeżeli ktoś kogoś poznał w takiej aplikacji, bo równie dobrze można poznać kogoś na imprezie, no i też się zdziwić. No też ta osoba może być zajęta i też może cię wykorzystać jakoś, może zniknąć. No ghosting prawdopodobnie ludzie uprawiali też zanim pojawił się Tinder czy jakieś inne aplikacje. Natomiast z jakiegoś powodu jest jakieś takie przekonanie, że to jest coś gorszego, że to jest jakaś taki symbol tego, że nikt cię nie chciał i musisz szukać w internecie, a z drugiej strony, no nie chodzi o to, że nikt cię nie chciał, bo wiele osób ma różne doświadczenia w relacjach i po prostu bywa tak, że no z różnych powodów no wracamy na ten rynek matrymonialny, że tak to nazwę, rozstajemy się, bo związki też się kończą, choć pewnie wiele osób nie chce o tym słuchać, że to jest możliwe, że jak jesteśmy z kimś, to też możemy z tą osobą nie być. I kończą się z wielu różnych powodów i nie tylko z powodów, nie wiem, zdrad i rozwodów, ale też, nie wiem, czasami ludzie umierają. Albo po prostu przestają kochać. No jakby są różne historie. No i co? I taka osoba ma być sama. Teraz sobie wyobraź kogoś, kto mieszka w małym mieście, pracuje w przedszkolu, chodzi tą samą drogą do pracy. W przedszkolu no to ma tak rodziców, dzieci i raczej koleżanki w pracy. No i za bardzo nie ma gdzie poznać kogoś. Aplikacja randkowa daje takie możliwości. Teoretycznie powinny tam być osoby, które są zainteresowane poznaniem kogoś do jakiejś relacji romantycznej w różnych konfiguracjach, ale no tak jak powiedziałam, bywa z tym różnie.
0: Kiedy powiedziałaś o osobie, która pracuje w przedszkolu, pomyślałam sobie bliskiej mi osobie, która pracuje w szkole i ma ten problem z aplikacjami, że trafia tam na przykład na rodziców swoich uczniów, z którymi potem może spotkać się na, zdarzyło się, że się spotkała na wywiadówce czy na jakiejś akademii.
1: Ale rodzice zajęci?
0: A to nie wiem, to nawet tego nie drążyłam, ale to była jedna z odpowiedzi na pytanie, a dlaczego nie spróbujesz, czy nie chciałbyś spróbować korzystać z tej aplikacji? No bo właśnie spotykam rodziców i to jest niekomfortowe. Ale taki jest mój wniosek po lekturze książki, że niezależnie czy jesteśmy na etapie pisania, czy też poznajemy kogoś w bardziej tradycyjny sposób w tej przysłowiowej bibliotece i później spotykamy się na kawę, spacer, to chyba bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, dlaczego jest się na tej randce, bo też opisywałaś historie przytaczane przez swoich pacjentów, przez twoje pacjentki, którzy, na przykład pamiętam taką historię osoby, która bardzo dużo podróżowała i wiedząc, że będzie w jakimś tam miejscu, logowała się w aplikacji, nawet z wyprzedzeniem, od razu zaznaczając, czego ona szuka, czym jest zainteresowana. Ale tutaj pojawia się znowu to, że mówiła o tym wprost. A oczekiwania chyba od randek, czy od osób, które na tych randkach poznajemy, można mieć bardzo różne.
1: To jest tak, że jeden będzie szukał żony, drugi będzie szukał romansu, trzeci przewodnika turystycznego i tak dalej. Niektórzy ludzie znajdują pracę w aplikacjach randkowych, bo poznają ludzi, którzy mają jakieś możliwości, prawda, zapraszają na rozmowy kwalifikacyjne. Tam, gdzie są ludzie, możesz spotkać różne osoby i zaspokoić różne potrzeby. Ale jednak ważne jest to, żeby wiedzieć, czego się szuka. I ja myślę, że z tym jest czasami trudno. Czyli czasami pojawia się osoba w gabinecie, która mówi, no pani Magdo, no ja szukam i szukam, no chcę mieć męża, no chcę mieć dziecko, ale no nie wychodzi. I nagle się okazuje, że styl życia tej osoby jakby nie sprzyja temu poszukiwaniu. Bo nawet jak ta osoba jest w kilku aplikacjach i bardzo jest otwarta na randkowanie, to się potem okazuje, że nie ma czasu na spotykanie się, no bo ma taką pracę, bo ma kalendarz wypełniony po brzegi i w zasadzie po pierwszej randce kolejna może być za 2 miesiące w piątek między 18 a 20. No i tak się nie zbuduje relacji, bo jakakolwiek relacja wymaga przede wszystkim czasu i zaangażowania. Musimy być, dzwonić, rozmawiać, spotykać się i poznawać i tworzyć gdzieś takie zalążki chociaż tej znajomości. A jeżeli my nie mamy zasobów, żeby zainwestować w taką relację, no to możemy tak naprawdę poznawać mnóstwo ludzi, no i nie zostać nigdzie na dłużej. Więc myślę, że najważniejsze to jest zadać sobie pytanie, na co ja jestem gotowa, gotowy, czy mam przestrzeń, czego właściwie szukam na tym etapie mojego życia, jaką mam w ogóle wizję relacji, związku. Są osoby, które na przykład bardzo szybko oczekują deklaracji, czyli jest osoba na przykład na turbo głodzie i chce bardzo być w związku, bo są osoby, które dawno nie były w związku. Wiesz, ja mam wrażenie, że naprawdę mimo wszystko jest taka nagonka na to, że w związku to jest osoba bardziej wartościowa, że te osoby bez związku to egoistki te kobiety, nie rodzą dzieci, nie chcą tych mężczyzn. Potem zaraz są jakieś głosy z manosfery, że to te 20% tylko tych mężczyzn jest atrakcyjnych, tych najbogatszych i tam nie wiadomo jakich. Dodam, że panowie też są wybredni. To nie jest tak, że panowie będą chcieli się związać z każdą kobietą i każda będzie atrakcyjna dla nich. I wiesz, jest bardzo dużo takich negatywnych ocen, więc są osoby, które bardzo chcą mieć spokój, po prostu chcą być w związku. Też chcą dzielić z kimś życie. I też zastanawiam się, czy takie osoby odpowiednio komunikują, ale też czy są cierpliwe na tyle. Bo jeżeli masz falstart na takiej randce, czyli wiesz, zadajesz na przykład zbyt inwazyjne pytania albo po pierwszej randce naciskasz za bardzo, no to druga osoba czuje desperację i bardzo często się wycofa, bo poczuje się pod presją albo sobie pomyśli, nie no, coś jest nie tak. Fajna dziewczyna, ale no tak wyzwania. A jednak, wiesz, mężczyźni często chcą mieć takie poczucie, że oni muszą się jakoś trochę bardziej postarać, chociaż też się to zmienia, bo myślę, że kobiety też lubią mieć jakieś wyzwania. Że to już nie jest tak, że to ten mężczyzna ma tylko zdobywać, że wraz z emancypacją kobiety też zaczęły wychodzić z inicjatywą. Co nie jest złe. Ja myślę, że naprawdę czasami ktoś musi po prostu zacząć, pokazać, że jest zainteresowany i druga osoba może w to wejść. To jest trochę jak taniec. A dobry taniec to jest taki, kiedy sobie nie depczemy po nogach i nie naciskamy za bardzo.
0: Przypomniało mi się też, przepraszam, że będę robiła trochę wycieczek i do mojego życia, ale też do życia moich bliskich. Kiedyś moja przyjaciółka bardzo poszukiwała tej bliskości i relacji i właściwie po drugiej randce ona mówiła, chyba mam chłopaka. I to mnie zawsze ciekawiło, takie pytanie, no ale czy wy jesteście razem? I w moim doświadczeniu rzadko było tak, że chwytaliśmy się za ręce i mówiliśmy sobie tak, bądźmy parą. To nie było jak w Simsach, że nagle się pojawiały kwiatki, motylki, serduszka i było wiadomo, że jesteśmy razem. Kończąc już trochę ten wątek, uważasz, że taki moment jest potrzebny albo że można to wyrazić? Czy między ludźmi rodzi się naturalnie silna więź, relacja, poczucie, że jesteśmy razem?
1: To zależy. Są takie osoby, które wiedzą, że są w związku, po prostu. Jakoś nie trzeba tego nazywać i wszystko się toczy jakoś naturalnie. Są osoby, które czują ogromny niepokój i potrzebują doprecyzować, dopytać i też nie ma w tym nic złego. Zapytanie o to, jaki my mamy status relacji, co nas łączy, czy my jesteśmy ze sobą na wyłączność, czy spotykasz się z kimś innym, czy jesteś aktywna, aktywny jeszcze w aplikacji randkowej, jest całkiem, wydaje mi się, naturalnym pytaniem w zadbaniu też o siebie, bo jeżeli ja nie chcę być w haremie i nie chcę być jedną z 5 na przykład kobiet, z którymi spotyka się dany mężczyzna, to ja chcę go dopytać, jak on to widzi też tą naszą relację, jeżeli się spotykamy już jakiś czas, bo bardzo trudno uzyskać taką odpowiedź po pierwszej randce, no bo jeżeli ktoś jest z takiej aplikacji, no nie oszukujmy się, atrakcyjna osoba ma wybór. Pisze z wieloma osobami, spotyka się z wieloma osobami. I to nie jest tak, że nawet jak mieliśmy fajną randkę, to z tego coś będzie. Bo zdarza się tak, że randka jest super, trwa 10 godzin, a potem nie ma z tego nic. I też piszą do mnie dziewczyny, pani Magdo, byłam na randce, trwała 6 godzin, było ekstra, rozmawialiśmy o wszystkim, no i on się potem nie odezwał.
0: Co jest ze mną nie tak?
1: Co jest ze mną nie tak? Wiesz, logiczne jest to, że jeżeli ta randka trwała tyle czasu, to z tobą jest prawdopodobnie wszystko tak. Tylko być może są jakieś jakieś rzeczy, o których nie masz pojęcia, które wpłynęły na decyzję tego człowieka. Mógł się przestraszyć. Bardzo dużo ludzi boi się wejścia w relacje, boi się wejścia w związek. Ludzie się boją, że na przykład ktoś zorientuje się, że oni nie są wcale tacy fajni, że na przykład nie można ich kochać. Wiesz, nie każdy ma ciepły dom kochających rodziców i dorastał w takim przekonaniu, jestem okej, można mnie kochać. Są ludzie, którzy w to nie wierzą, więc bardzo często uciekają przed bliskością, no bo nie chcą, żeby ten ich mroczny sen się spełnił, żeby ich ktoś odtrącił. Są osoby, które tak by chciały i się boją wchodzić w relacje. Na przykład myślą, o nie, to tak za szybko. No, była fajna osoba, no ale może będą inne fajniejsze. To jest niestety ta zmora aplikacji, że masz wrażenie nieskończoności. A to się kończy. Ja słyszałam o takich historiach, że ktoś tam skończył Tindera. Algorytmy są pewnie te, które podsyłają te osoby, no jakby no nie biorą nie wiadomo skąd z próżni, no biorą osoby, które tam są rzeczywiście, a mogłoby się wydawać, że dużo osób jest w takich aplikacjach, pewnie dużo, ale znowu, no to nie jest 20 milionów Polaków, więc mamy ograniczoną pulę, chociażby z samej Polski, ze świata również. Kolejna sprawa jest taka, że są osoby, które na przykład boją się iść na kolejną randkę z tą samą osobą, no bo właśnie się boją, że one rozczarują w jakiś sposób, w sensie, że będzie nudno, że nie będzie tak fajnie jak było, albo po prostu to była magia jednej randki i więcej nic z tego nie będzie. Mogą być to osoby zajęte równie dobrze. Ostatnio do mnie pisała jakaś dziewczyna, że poznała mężczyznę i zaczęli randkować. I on może tylko się z nią spotykać w tygodniu i to późnym wieczorem. I ona w ogóle proponowała mu
0: weekendy. O co może chodzić?
1: O co chodzi? Więc zapytałam, a może chodzi o żonę, dla której są zarezerwowane weekendy. Potem się okazało, że pan ma dzieci, o których zapomniał wspomnieć i prawdopodobnie o żonie też nie wspomniał. Jeżeli już ona zadaje takie pytania, to znaczy, że coś jej nie gra, coś tam jest nietransparentne, więc nie ma co olewać takich sygnałów i myśleć, Boże, co jest ze mną nie tak, że on nie chce ze mną w te weekendy, tylko może trzeba zadać jemu pytanie, ej, co jest nie tak, że ty nie chcesz w weekendy?
0: Takie miałam wrażenie, kiedy cię słuchałam, ale potem pomyślałam, że nie powinnam generalizować, że wszyscy tam byliśmy w tym momencie, w którym człowiek zadaje sobie pytanie, ale co jest ze mną nie tak? Ale ostatecznie mam nadzieję, że jednak nie wszyscy tam byliśmy, a przynajmniej zdecydowana większość z nas znalazła sposób, żeby sobie stamtąd pójść. Ale jeżeli macie jeszcze inne wątpliwości, które dotyczą randkowania, poznawania osób, budowania relacji tych samych początków, to warto, żebyście zajrzeli do książki Na pierwszej randce widać wszystko, której autorka Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, gości dzisiaj w Drogowskazach. W drugiej części naszego spotkania myślę, że trochę was zaskoczymy, bo będziemy rozmawiać trochę bardziej praktycznie. Oczywiście, jeżeli ktoś spodziewa się praktycznego poradnika, jak randkować, to aż tak nie będzie. Natomiast wydaje mi się, że mogą pojawić się odpowiedzi dotyczące bardzo uniwersalnych pytań, które sobie zadajemy, a odpowiedzi, na które mogą dać nam sporo pewności siebie. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami i Eską Rock. No i słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Mam przyjemność rozpocząć drugą część drogowskazów na antenie Eskirok. Przedstawię się raz jeszcze. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, no i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Zaczęłyśmy nasze spotkanie od rozmowy o tym, czego my szukamy na tych randkach i czy one naprawdę są dla każdego, albo na pewno nie są dla mnie, bo to jest chyba odmiana tego pytania, którą częściej słyszymy. No ale dobra, załóżmy, że już w ten świat randek postanowiliśmy zanurkować, postanowiliśmy wejść. I pojawia się taki wątek, wydaje mi się, że on jest szczególnie ważny w przypadku osób, które poznały się przez aplikacje, bo tam jednak mamy tą przestrzeń na to, żeby najpierw wymienić wiadomości, które możemy przemyśleć, no niestety skonsultować też z chatbotami, możemy wybrać swoje zdjęcia i dochodzimy do takiego momentu autokreacji, pudrowania siebie i kreowania. No i jak z tym nie przesadzić, żeby później się nie rozczarować? Wiem, że taka formuła, ta figura mam koleżankę, która zawsze brzmi jakby się trochę kryć, ale naprawdę na studiach miałam taką koleżankę, która umówiła się z chłopakiem z aplikacji, czekała, czekała, nie przyszedł, aż dostała wiadomość, że używaj trochę mniej filtra na zdjęciach.
2: Oj.
1: Odchorowała to oczywiście, natomiast jest to pewnie też taka przestroga, żeby rzeczywiście może nie tyle nie przesadzać z filtrami, co z takim kreowaniem się, no bo w pewnym momencie się spotkamy.
2: W dzisiejszych czasach filtrów jest wszędzie mnóstwo i bardzo łatwo jest ubarwić swoje zdjęcie, a im bardziej nakłamiemy, tym trochę gorzej później, no bo możemy zostać po prostu w niefajny sposób odtrąceni. I dotyczy to wszystkiego, co jest nieprawdą. W tym sensie, że jeżeli komuś wyślemy nieprawdziwe swoje zdjęcie, bardzo wygładzoną twarz, załóżmy mamy nadwagę, a na tym zdjęciu to będzie zdjęcie sprzed 10 lat, kiedy akurat byliśmy na diecie kopenhaskiej, no to ta osoba też może poczuć się oszukana po prostu. I nie chodzi tutaj o to, że osoby, nie wiem, super size nie mogą iść na randkę, bo oczywiście, że mogą. Nawet podam ci zaraz przykład. Ja uważam, że każdy może, tylko chodzi o to, żeby być wiarygodnym i żeby być autentycznym. Bo myślę, że twojej koleżance ze studiów musiało być bardzo przykro, ojej, ale była to dla niej niesamowita lekcja. Z drugiej strony jest wiele osób, które, wiesz, robią te profile bardzo niedbale. Czyli robią, nie wiem, zdjęcie brody od dołu. No wiadomo, że wtedy się nie wygląda dobrze. No są pewne pozycje, w których wyglądasz lepiej.
1: Zdjęcia w brudnym lustrze.
2: Zdjęcia w brudnym lustrze. Zdjęcia z bałaganem z tyłu. Wiesz, jak staniesz na przykład przy oknie w świetle dziennym, to to światło dzienne cię pięknie oświetli. Ale jak staniesz w ciemnym kącie, no to jeszcze będziesz miała światło z góry i to jeszcze jakieś, nie wiem, żółte, no to jakby nie będziesz wyglądała dobrze. Na ileś zdjęć zawsze jest to lepsze i jest to gorsze. Ale niech to będzie zdjęcie oddające rzeczywistość. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, właśnie miałam powiedzieć, miałam kiedyś pacjentkę, która była no taka super, super size. I ona miała kompleksy z tego powodu, bo mówiła, nie no, kto będzie chciał się ze mną umówić, ja jestem taka gruba, nikt nie będzie chciał, więc ona wrzucała zdjęcie swojej twarzy i miała piękne selfie porobione. Też miała bardzo ładną twarz, ogólnie była atrakcyjną kobietą, no nie czuła się tak. I rzeczywiście zdarzało się, że ona szła na randkę i mężczyźni mówili, że no nie, za dużo tego ciała, nie. I ja pewnego dnia zaproponowałam jej eksperyment i powiedziałam, słuchaj, a co by było, gdybyś rzuciła całą swoją sylwetkę? Są osoby, dla których będziesz po prostu przepiękna i nie będziesz miała tych nieprzyjemnych sytuacji na spotkaniach. I ona tak się zastanawiała, no ale sobie pomyślała, dobra, spróbuję. I co się stało? Jak wrzuciła zdjęcie z całej swojej sylwetki, z plaży, ze spaceru, to się okazało, że ma o wiele więcej polubień niż wcześniej. I też tej randki finalnie skończyły się sukcesem, bo rzeczywiście weszła w związek z facetem, który po prostu spodziewał się osoby, która będzie dokładnie tak wyglądać. Więc to nie jest tak, że jak my pokażemy prawdziwych siebie, to nie wiem, pies z lawą nogą się nie obejrzy.
1: A bo to jest chyba takie bardzo trudne założenie, że takim jakim jestem, czy taką jaką jestem, nikt mnie nie zechce. I to chyba leży u podstaw tego pudrowania, przerabiania, tak. Filtrowania.
2: To jest taka brutalna prawda, tak? No bo to mówi trochę o jednak bardzo wysokich standardach. No jak patrzymy na Instagram, no to okej, rzadko kiedy ktoś tam wrzuca zdjęcia bez makijażu. No chyba, że to, nie wiem, ja na przykład wrzucam, nie? Bo wiem, że to jest ważne, żeby pokazywać, że no kurde, mamy jakieś przebarwienia na twarzy, mamy czasami pryszcza, jesteśmy spocone, nie wiem, czasami po treningu. Wstajemy rano, nie mamy zazwyczaj makijażu. Jak ktoś śpi w makijażu, to naprawdę duży błąd. I że jesteśmy po prostu ludźmi, tak wyglądamy. Kobieta się nie musi malować, żeby, wiesz, wyjść z domu, albo, nie wiem, nie musi nie wiadomo jak wyglądać, żeby mieć szansę w aplikacji randkowej, bo większość ludzi szuka ludzi do relacji, a nie jakiegoś klona, który jest po prostu wymalowany wiecznie, idealny, perfekcyjny. Ja myślę, że też, że taka idealna, perfekcyjna osoba to może być podejrzewana o to, że jest wygenerowana przez AI. Więc bądźmy naturalni. Też wiele osób zresztą mówi o tym, że szuka naturalnych osób, w sensie prawdziwych ludzi. A więc ja zachęcam do tego, żebyśmy byli i prawdziwi w rozmowie, i prawdziwi z wyglądu. Natomiast prawdą jest, że nie każdy człowiek wierzy w siebie i nie każdy też potrafi rozmawiać, nie każdy potrafi napisać nawet coś na swój temat. Natomiast ja tutaj zachęcam jednak do zmużdżenia się i do takiego zastanowienia się, co ja mogę napisać o sobie w kilku zdaniach, żeby w ogóle trochę siebie pokazać. No kto będzie to wiedział lepiej jak nie my? Naprawdę nie musimy gadać o tym z chatbotem, tylko możemy się zastanowić, co lubimy, czym się interesujemy, jakiej muzyki lubimy, co lubimy robić w wolnym czasie, czego tu szukamy, może jakieś fajne motto swoje życiowe, tak? Czym się kierujemy w życiu, jaką filozofią, gdzie ostatnio byliśmy. Ja myślę, że każdy jakieś życie ma i serio, mogłoby się znowu wydawać, że tu chodzi o nie wiadomo jakie wow, wow, życie, że wszyscy tu żyją na wysokim C, co weekend na Malediwach.
3: Podróże.
2: Podróże po prostu. Tak, w ogóle wszędzie był, cały świat zwiedził. Są ludzie, którzy nie wyjechali poza granicę swojego miasta. I też są okej. Naprawdę, nie, to nie każdy człowiek musi być podróżnikiem, bo wydaje mi się, że najważniejsze, żeby po prostu właśnie powiedzieć, jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. I wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteśmy w stanie w te relacje wejść. Znowu mam przykład. Pamiętam, że miałam kiedyś taką pacjentkę, która miała prawie 30 lat, nigdy nie była z żadnym mężczyzną, nigdy nie była w związku i jej targetem był mężczyzna, który nigdy nie był z kobietą. Tak mam na myśli seksualnie. I wyobraź sobie, że znalazła. I właśnie w aplikacji randkowej. Po prostu no, uparła się, że będzie szukać takiej osoby, która będzie z podobnej bajki jak ona. To było dla niej ważne. I po prostu tam się spotkali, się sobie spodobali. I nie znaczy, że wszystko potem żyli długo i szczęśliwie, bo wiadomo, że skoro nie byli w żadnej relacji, to się musieli z opóźnieniem uczyć tych relacji, bo wiesz, że my zaczynamy w wieku nastoletnim tak naprawdę. Te pierwsze zakochania, zerwania, kłótnie, pogodzenia, odkochania, relacje z ex, next i tak dalej. No ale jeżeli kogoś to ominęło z różnych powodów, bo my ludzie możemy mieć różnie, nie ma jednego wieku do inicjacji seksualnej, nie ma jednego wieku do pierwszej relacji, różnie mamy i czasami po prostu pewne rzeczy robimy później, to myślę, że ważne też, żeby zastanowić się dokładnie, czego chcemy, jak już poszukujemy. I ta dziewczyna naprawdę, powiem ci, że trafiła w dziesiątkę. I jakoś niedługo po tym, jak się zalogowała w takiej aplikacji, parę randek miała, trafiła na chłopaka i poszło.
3: Czyli trzeba mieć w sobie trochę determinacji i wiary w to, że cel, jaki sobie założyliśmy, można osiągnąć.
2: Poczekaj, jeszcze mam jeden przykład znajomej, która uparła się na mężczyznę z konkretnym wykształceniem, dosyć niszowym. I szukała, szukała i znalazła.
3: Kiedy mówiłaś o kwestiach wizualnych, to pomyślałam sobie, że pod tym względem rzeczywistość randek jest okrutna. To sprawdzanie, ile wzrostu mają osoby, które poznajemy, ile ważą, czy na pewno mieszczą się w jakichś tego typu kategoriach. W książce było też chyba coś o włosach, o takich bardzo zewnętrznych, mierzalnych cechach. Ale jeżeli przejdziemy już to przez, nazwijmy to, wizualne sito, to niezależnie, czy randkujemy online, czy w realu, no przychodzi ten moment, kiedy się spotykamy. I przychodzi moment na to słynne hej, co tam? Zdaje mi się, że nadal, przynajmniej kiedyś tak było, że dla wielu osób to był świetny pomysł, że o Boże, mam świetny sposób jak zagaić, napiszę hejka. To chyba nie zawsze jest najlepszy początek. Wiem, że w aplikacjach wiele osób w ten sposób traci to dopasowanie. Podejrzewam, że w takiej sytuacji, kiedy dwie osoby spotykają się przy stole i po tym hej, co tam, może zapaść cisza, też szanse na to, że uda się coś fajnego stworzyć, mogą zmaleć.
2: No i tu trzeba jednak być bardziej kreatywnym. Wspominałam o tym na początku naszej rozmowy, że mężczyźni mają tu gorzej, bo jednak w aplikacjach randkowych panuje niepisana zasada, że to mężczyzna pierwszy się odzywa, no chyba, że jest to jedna z aplikacji, w której po prostu nie ma mężczyzna możliwości się odezwać, jest taka aplikacja. W sumie mężczyźni mają tam łatwiej, bo już ten obowiązek nie spoczywa na nich. Ja myślę, że warto się odnieść do tego, co widzimy w tym profilu. Nie wiem, polubiłem twoje zdjęcie, czy nie wiem, przesunąłem w prawo, czy tam, nie wiem, w lewo, nie wiem, w którą się tam stronę przesuwa, bo tam, nie wiem, zobaczyłem, że jesteś w takim miejscu, a ja jestem ciekaw, gdzie to jest, albo też tam byłem, albo o, napisałeś, że tam, nie wiem, lubisz podróże, ja też lubię, a gdzie ostatnio byłaś, wiesz, żeby nawiązać jednak do jakiejś informacji, które mamy już z tego profilu, no bo profil ma zaczepić tą osobę jakoś, zainteresować. Czasami ludzie robią to w zaczepny sposób, czasami prowokują. Różnie bywa. Pamiętam jednego mojego pacjenta, który uczył się Tindera na kursach, jak on ma pisać, tam w ogóle był, wiesz, nawet była sesja zdjęciowa do aplikacji, jak napisać właśnie ten profil, jak rozpisać sobie, no i jak zacząć pisać, i na przykład jego uczyli, żeby na początku wysłać jakiś tak zwany GIF, a dopiero wrócić następnego dnia z jakimś pisaniem, no może to działa na niektórych. Ogólnie, no, co sami byśmy odpowiedzieli na elo, siema, jak tam, a no co tam, jak dzionek leci? No wiesz, no od razu myślisz sobie, no nie, co to za rozpoczęcie?
3: No wiesz, ja to przekładam też na sytuację bardziej tradycyjną, czyli na przykład ktoś wpada ci w oko na, nie wiem, przystanku autobusowym.
2: Siema.
3: Siema. Nie chcę brzmieć boomersko, ani jak osoba, która już nie pamięta tego, ale takie zagajenie z drugiej strony w jakiejś sytuacji, na przykład w kolejce, nie wiem, niech będzie już ta biblioteka, na uczelni, w autobusie, to jest chociaż do nawiązania do jakiegoś wspólnego tu i teraz, w jakim jesteśmy. Tak. Chociaż no podejrzewam, że taka zagajka pod tytułem o rany, ale korek.
2: Ale nawet o rany, ale korek, słuchaj, to mamy trochę czasu, to możemy sobie pogadać. Zawsze można tą rozmowę jakoś ograć.
3: A słuchaj, to, że też żyjemy w czasach, kiedy trochę się boimy osób wokół nas, obawiamy się, że ktoś może mieć wobec nas złe intencje, że może chcieć nas naciągnąć, skrzywdzić, bo faktycznie wiele takich sytuacji też jest. Czy ten, nazwijmy to, użyję tego słowa, podryw w realu nie jest utrudniony właśnie przez to, że trochę się siebie boimy.
2: No ale z drugiej strony na żywo przynajmniej widzimy człowieka, a przy okazji naprawdę nie musimy od razu iść z tym człowiekiem w ciemną uliczkę, tylko możemy usiąść na kawie i sobie porozmawiać i dać sobie szansę. Ja w ogóle ostatnio powtarzam, jak się pojawiam w jakichś mediach, powtarzam modus operandi jednego z moich pacjentów, bo pan wrócił na rynek matrymonialny po 20 latach związku, bo się rozstał. I on powiedział, no, postanowiłem robić to w sposób oldschoolowy i jak widzę atrakcyjną kobietę, no to podchodzę i mówię, no zauważyłam, widzę, że pani tutaj siedzi, jest pani zajęta, ale bardzo mi się pani spodobała. Czy ja mogę poprosić o numer telefonu? Obiecuję, że zadzwonię. I laski podobno po prostu kopara im opada i większość daje ten numer telefonu, bo to jest coś, na co kobiety też często czekają, bo to jest przyjemne, to jest fajne, to jest
3: takie filmowe.
2: Dokładnie, to jest filmowe, albo wiesz, no jesteś w knajpie, no ja wiem, że w dobie dosypywania różnych rzeczy do drinków to nie bardzo, ale no powiedzmy, że jak jesteś w jakiejś dobrej, porządnej restauracji i nie wiem, kelner przyniesie ciastko jakieś czy coś i powie, że to od tego pana tam przy stoliczku obok, no i jest to szalenie miłe. Uważam, że to jest fajne i oczywiście będą osoby, które powiedzą, o, co pan robi? No ale jakby wydaje mi się, że większość ludzi jednak odpowie w pozytywny sposób. To jest trochę, nie wiem, jak idziemy po ulicy i się uśmiechamy do ludzi, większość ludzi się do ciebie uśmiechnie, po prostu ci to odda, jak zobaczy twoje dobre intencje i zobaczy, nie wiem, twoją twarz. Poza tym, no prawda jest taka, że ludzie się sobie przyglądają, niektórzy się sobie podobają. No ja jestem z tego pokolenia, kiedy się zaczepiało ludzi na ulicy i dla mnie to jest wręcz naturalne, że mężczyźni potrafią, nie wiem, zaczepić na światłach, jak stoisz w samochodzie, albo jak jesteś w sklepie, albo nie wiem, w knajpie. Poza tym, no, są te restauracje, gdzie są duże stoły, w śniadaniowniach często. To jest w ogóle super motyw do poznawania ludzi. No, siadasz z przypadkowymi osobami i tam się wszystko może wydarzyć. Ogólnie wszędzie możesz poznać osobę. Możesz poznać sąsiada, możesz poznać, nie wiem, w sklepiku, w warzywniaku, do którego chodzisz codziennie, kogoś. Prawda jest taka, że najlepiej poznawać ludzi gdzieś w okolicy, bo masz szansę z nimi nawiązać relacje. No, łatwiej jest z tego samego miasta niż na odległość, nie wiem, 500 kilometrów, bo to jest już wyzwaniem. Nie mówię, że jest to niemożliwe. Znam takie związki, które powstały właśnie na odległość, ale później ci ludzie jednak musieli coś wykombinować, zaryzykować, żeby wybrać jakieś miejsce, co też bywa trudne, żeby tak zrezygnować z mieszkania w danym miejscu, albo w ogóle no, zaryzykować i zostawić coś za sobą. Wracając do oldschoolowych randek i oldschoolowego poznawania się, naprawdę można wszędzie poznać ludzi tam, gdzie są ludzie. Póki co jest jeszcze ciepło, warto wychodzić w te miejsca, gdzie ludzie się spotykają, chociażby wieczorami. Ja przytaczam taki przykład, nie wiem, stania w kolejce do toalety w knajpie na przykład, nie? W klubie. Ja nie jestem osobą nie pijącą alkoholu, ale zdarzyło mi się być w jednym z barów, po prostu tak towarzysko ze znajomymi. No i poszłam do toalety, no ale tam jedna toaleta na cały bar, więc tam w ogonku po prostu. I ja już tam sobie znajomych znalazłam, w sensie wszyscy ze sobą gadali. No i wyobrażam sobie, że możesz w takiej kolejce też kogoś poznać. Wszędzie można tak naprawdę, tylko trzeba przede wszystkim wyjąć głowę i nos z telefonu, patrzeć na ludzi, czasami mieć odwagę zagadać, czasami dosiąść się do kogoś. Ten mój pacjent, co to tak wrócił na ten rynek matrymonialny, opowiadał mi, kurczę, tajemnicę tu zdradzam, ale dobra, tak przeinaczę trochę. Był w jakiejś tam knajpie i po prostu widział, że dziewczyna jakaś siedzi sama i zapytał, czy mógłby z nią zjeść posiłek, bo też jest sam. I tak sobie pogadali 2 godziny i nie planował kontynuować tego, ale powiedział, że zobaczył, że to nie jest trudne, żeby po prostu zacząć z kimś rozmawiać, żeby nawiązać jakąkolwiek znajomość. Tylko trzeba trochę wyjść z inicjatywą. Ja myślę, że warto.
3: A ja myślę, że to jest piękne podsumowanie tego, o czym mówiłyśmy, i to ma zastosowanie nie tylko w kontekście randek. To nastawienie pacjenta, o którym mówiłaś, że niekoniecznie każde takie zagajenie musi wiązać się z oczekiwaniem znalezienia miłości życia. Może to być po prostu miły obiad, miłe spotkanie.
2: Albo fajną znajomość możesz mieć po prostu.
3: Ale też myślę, że wymaga to może nawet nie tyle odwagi, co jakiejś takiej gotowości także na odrzucenie, że się usłyszy, o matko, co za świr, albo odejdź, bo zadzwonię po policję. Sądzę, że to też się może zdarzać, ale nie musi się zdarzać.
2: Ja bym zapytała,
3: zawsze,
2: czy dać numer telefonu na policję. Mogę podyktować. Mogę sama wezwać. Nie no, wiadomo, ale czujesz czasami, czy ktoś budzi w tobie niepokój, czy raczej sobie myślisz, przecież mogę porozmawiać.
3: Zwłaszcza, że mówimy o miejscach publicznych, to znaczy może nie do końca warto zagajać w ten sposób, jak się jest w nieoświetlonej alejce w parku.
2: Nie no, wiadomo.
3: Ale to, co powiedziałaś o otwartej restauracji śniadaniowni w biały dzień, bardzo do mnie przemawia. Kto wie, może ktoś z tej podpowiedzi skorzysta, podpowiedzi, której udzieliła Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Mówimy o randkach, ale za chwilę porozmawiamy o randkach, które się nie odbywają, dlatego że na nie nie chodzimy. Cały czas rozmawiamy o tym, dla kogo są randki, z jakimi oczekiwaniami na nie chodzić, ale czy trzeba na nie chodzić? To jest pytanie, które gdzieś mi tutaj zakwitło i zadam je już za moment, dlatego zachęcam was, żebyście zostali z nami, z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Trasa z Wesołej do Alei Jerozolimskiej, akurat Warszawa, długość 20 km, 483 znaki pionowe.
5: Te, które są w mieście i non-stop o czymś wspominają, wyglądają jak moje dzieci. Tato, pamiętaj, moje urodziny. A te z kolei, które są ustawione na autostradzie, są jak rocznice ślubu. Pojawiają się raz i lepiej pamiętać, nie przeoczyć.
6: W końcu to jest ta scena, gdzie mówisz coś śmiesznego o małżeństwie. Dzisiaj w 6 na 9 celebrujemy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
4: No,
6: mamy piątek.
4: To jest ważna rzecz, zwłaszcza w 6 na 9. Tak. Dajcie spokój.
7: Dzisiaj mamy też Dzień Orzechów Makadamia. Można sobie wybrać albo to pierwsze, czy mówił Wojtek wieczorem, albo to drugie.
4: Albo jedno i drugie. Najpierw jedno, potem drugie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
18: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
21: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
20: A pan wie, jak to objechać?
22: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
23: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na finał. Oczywiście finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, naszej rozmowy na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z Magdaleną Chorzewską, psycholożką, psychoterapeutką i seksuolożką, autorką książki Na pierwszej randce widać wszystko. Tak jak dwie pierwsze części poświęciłyśmy randkowaniu, temu w jaki sposób w tych randkach uczestniczyć, jakie nastawienie warto w sobie mieć. No ale pytanie, czy chodzenie na randki to jest konieczność? No bo jest sporo osób, które mówią, że nie lubią randek, nie sprawia im to przyjemności i też bez tego randkowania i wszystkich korzyści, jakie mogą one przynieść, w ogóle nie czują się poszkodowane.
2: Nie każdy człowiek musi chodzić na randki, nie każdy szuka jakiejś relacji i nie każda relacja tworzy się z jakiegoś wieloletniego randkowania czy wielomiesięcznego, bo znam przypadki osób, które po prostu były same, nagle pomyślały, dobra, czas się z kimś związać i w zasadzie poznawały ludzi bez jakiegoś tam większego zaangażowania randkowego. W sensie jedna osoba, kilka spotkań już są w związku, to też się zdarza. Przy okazji są osoby, które nie chcą być z nikim. To znaczy, są na takim etapie życia, że wiedzą, że nie chcą być w związku. Albo są po trudnych relacjach i potrzebują jeszcze parę rzeczy podomykać, przeżyć, uporać się z różnego rodzaju emocjami. Albo się sparzyły i już nie chcą być z nikim, bo było trudno. Masę powodów można mieć, żeby nie chcieć być w związku. Przy okazji są osoby, które wiedzą, że związek nie jest dla nich, bo na przykład właśnie mają taki styl życia, taką pracę, nie wiem, wyjazdową, czy robią jakiś projekt, piszą doktorat i po prostu są zajęte na tyle tym zadaniem, że wiedzą, że no nie będą w stanie być z drugą osobą. I ja myślę, że nie ma co uogólniać i wrzucać wszystkich do jednego worka pod tytułem w pewnym wieku to wszyscy powinni, każdy powinien być po ślubie. To jakby no nie. Ludzie mogą chcieć różnych rzeczy i potrzebować różnych rzeczy, więc ja bym proponowała, żeby każdy skupił się jednak na sobie.
1: Trochę o tym rozmawiałyśmy już w pierwszej części, ale mam wrażenie, że wątek, który warto jakoś pogłębić, to jest kwestia presji, dlatego że to, że można ją odczuwać, to jest jedno, ale czasami się uginamy i czasami idziemy na tą randkę, dlatego że na przykład usłyszeliśmy, że ja mam świetnego kolegę, który jest totalnie w twoim typie i warto, no daj mu szans, no co ci się szkodzi się z nim spotkać? No i się spotykasz.
2: No, to wszystko zależy od nas. No, jak już się ugniemy, no to wiadomo, że zawsze możemy spędzić miły wieczór, możemy się zdziwić, pozytywnie zaskoczyć, ale możemy też mieć pewien niesmak. I ostatnio też słyszałam taką historię o takiej podwójnej randce, gdzie dwóch kolegów wybrało się na podwójną randkę, no i uciekali z tej randki, no bo oczywiście mogli powiedzieć, że idą do domu i są niezainteresowani i oni po prostu wyszli po angielsku. Może nie ma co na siłę. Ja rozumiem, że dla niektórych ludzi to jest jedyna słuszna droga życiowa, żeby właśnie się z kimś związać, mieć rodzinę, że wszyscy normalni ludzie to powinni w pewnym wieku coś tam.
1: Przypomina mi się dziennik Bridget Jones, filmowa wersja i matka, która chodziła za tą biedną Bridget i tak jej wciskała.
2: Tak.
1: I cała rodzina, która pytała, jak tam Bridget nadal jest tej starą panną. No mam wrażenie, że to jest jednak trochę w krzywym zwierciadle i wyolbrzymione, ale pewnie nawet w takiej wersji soft to może dawać w kość.
2: No a co się dzieje przed świętami w mediach? Zawsze są pytania, a jak odpowiadać na pytania przy stole, a jakich pytań nie zadawać? No właśnie takich, a kiedy ty kogoś przyprowadzisz? A wiesz, że długo ty będziesz sama?
1: A wiesz, że zauważyłam, że coraz częściej pojawiają się takie teksty, które bardziej mówią, że no, jeżeli ci te pytania nie odpowiadają, to po prostu nie jedź na święta.
2: A może po prostu powiedz, słuchajcie, to jest nie na miejscu pytanie. Może porozmawiajmy o czymś innym. Ja nie chcę rozmawiać o moim życiu prywatnym.
1: Chyba też panuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś jest singlem, że mam problem z używaniem tych słów sam, samotność, bo one mają jakąś taką negatywną konotację.
2: To się mówi o stara panna i stary kawaler. Jeszcze gorzej.
1: Stary kawaler może jakoś trochę się broni, ale stara panna...
2: Nie błagam cię. A co myślisz, jak ja mówię stary kawaler, to co myślisz?
1: Z takim zdziwaczałem.
2: No właśnie. A stara panna? Z kotem.
1: Z kotem, prawda. Ale
2: znaczy, mam dwa koty i starą panną nie jestem.
1: Chodzi mi o to, że te słowa mają taką konotację, że coś się nie udało, coś nie wyszło. Jest sporo osób, które, o, powiem tak, nie jest w relacji i jest im dobrze.
2: No.
1: I tak. To jest ich wybór, a nie narzucona konieczność.
2: A teraz zobacz, jak ma sobie poradzić konserwatywna część społeczeństwa, która kombinuje, co to z tym seksem wtedy ta osoba samotna robi? Ilu to można mieć tych partnerów seksualnych w życiu? Zaraz się pojawia body counting i cała reszta, wiesz, jakby ja myślę, że jeżeli będziemy się naprawdę przejmować tym, co pomyślą inni, co my powinniśmy, no to nie będziemy żyć w zgodzie z tym, co jest dla nas ważne, a nie wszystko, co jest dla kogoś ważne, jest dla nas ważne. Przy okazji, jeżeli mamy nadgorliwą koleżankę, która pewnie chce dobrze nawet i mówi, słuchaj, ten mój stary to ma takiego fajnego kumpla, gościu się rozwiódł, gorące ciacho na rynku, naprawdę, dobra partia, no to możemy powiedzieć, wiesz co, ja widzę, że ty się martwisz o mnie i rozumiem, że chcesz mnie uszczęśliwić, ale ja tego nie potrzebuję, nie chcę takiej randki, ja nie szukam nikogo, ja nie chcę pójść, więc dziękuję ci bardzo. I tu zachęcam do asertywnej odmowy, no nie róbmy czegoś wbrew sobie.
3: Bo zasada trzech randek?
2: Wiesz co, zasada trzech randek, ale wtedy, kiedy ty masz na to ochotę, a nie wtedy, kiedy ktoś ci wciska na siłę kogoś. Przy okazji, to nie jest tak, że masz iść na trzy randki, nawet jak czujesz całą sobą, że ty nie chcesz, że ci się osoba nie podoba, albo że aż masz, nie wiem, jakiś odruch, jak widzisz tą osobę, nieprzyjemny odruch. Chodzi o to, że jeżeli ktoś jest dla ciebie ciekawy, ale no nie wiem, no, nie była to randka na tak zwanym wysokim C, to daj szansę raz jeszcze, bo możesz odrzucać osoby, które są po prostu normalne, fajne, ale no ile się dowiesz o kimś na takiej randce? Przy okazji ktoś może być zmęczony, może być zestresowany, może się obawiać właśnie tego odrzucenia, więc spotkajmy się z kimś w różnych okolicznościach. Raz na spacer, raz na jakieś jedzenie, może na jakąś kawę. Idźmy, nie wiem, na jakąś wystawę, żeby zobaczyć po prostu, jak ta osoba się zachowuje, co mówi, o czym rozmawia, jak nam z nią jest. Jeżeli widzimy potencjał, bo jeżeli nie widzimy potencjału i wiemy, że na pewno nie, to nie. To ma być też zasada dobrowolności. Nie zmuszajmy się do tego.
3: To mogłaby być świetna puenta naszej rozmowy, ale przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie, które powinnam była zadać wcześniej, ale jakoś mi się to nie wplotło w rozmowę, więc może ona jakoś zakończy nasze spotkanie. Czy myślenie o randkach powinniśmy ograniczać tylko do osób, które się poznają, szukając relacji, czegokolwiek innego? Bo też dużo mówi się o tym, że miejsce na randki powinny znajdować też pary, które są już ze sobą długo. Zwłaszcza kiedy jest bardzo dużo obowiązków zawodowych, rodzinnych dzieci, ten czas gdzieś umyka. Pytanie, czy zaproszenie tej drugiej osoby na kolację, na wyjście do kina, do teatru, to jest właśnie ta randka?
2: Różne aktywności mogą oznaczać randki. Chodzi po prostu o to, żeby to podkreślić, że to jest nasz czas i ja ciebie zapraszam na coś takiego, czego my na co dzień nie robimy. Albo tak jak mamy dzieci, no to nawet samo to, że wyjdziemy sami sobie na spacer, to już jest randka. Możemy zabrać, nie wiem, herbatę do termosu, usiąść sobie na ławce w parku i to też może być randka. Możemy iść do kina, możemy iść gdziekolwiek, ale wyjdźmy z taką inicjatywą. Ja w ogóle uważam, że pary, które randkują, są o wiele bardziej trwałe niż pary, które gdzieś zagubiły to po drodze. Ostatnio do mnie napisała jakaś kobieta, która napisała, że jej mąż nie okazuje jej czułości. Ona ma tam, nie wiem, pod 40, on ma 40 lat i on mówi, no co ty głupia jesteś, już nie będziemy się wygłupiać, nie jesteśmy nastolatkami. Co ty za rękę chcesz chodzić, albo całować się, albo na jakieś randki chodzić. No ogólnie
3: całować się, najgorzej.
2: Najgorzej. No więc ogólnie to, że my jesteśmy w stałych związkach, nie powoduje, że my nie chcemy tych wszystkich rzeczy. Poza tym to randkowanie też jest fajne. Ja nie mówię o takim randkowaniu kompulsywnym, że ktoś randkuje od lat, nie może nikogo znaleźć i ma opis na Tinderze, zabierzcie mnie stąd, tylko mówię o takim randkowaniu, wiesz, kiedy są ludzie, którzy się sobie spodobali, randkują sobie. Ja bym przestrzegała przed zbyt szybkim wchodzeniem w taki stały, nudny związek. Po prostu randkujcie, ile wlezie, poznawajcie się. Też trudno zdecydować, czy ja chcę być z kimś do końca życia, jak ja znam tą osobę 2 tygodnie i no dobra, pospotykaliśmy się, pojedliśmy dobre rzeczy, byliśmy w kinie, no ale ja nie wiem dalej, co to za człowiek, no więc no, żeby poznać osobę i zdecydować się na związek, no to trzeba trochę sobie osadzić ją w jakiejś rzeczywistości. Natomiast jak już jesteśmy w tym związku, to randki też mogą być fajne i kiedyś poznałam taką parę, oni są jakimiś influencerami, oni randkują w każdym miesiącu tego dnia, kiedy mają miesięcznicę.

0: klatce widać wszystko. Trochę myląco, ale wydaje mi się, że było warto. Spuentowałyśmy rozmowę nie pierwszą randką, tylko randką regularną, ale okazuje się, że może być ona równie ważna, więc bardzo ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Oczywiście tematu randek nie udało się wyczerpać. W swojej książce Magda ten temat analizuje o wiele głębiej. Mogę wam chyba zdradzić, że tam też pojawił się fragment, w którym swoją wiedzą podzielił się prywatny detektyw. Jak się domyślacie, świat randek, aplikacji randkowych również w ten sposób może być odbierany. Zachęcam was do lektury, zachęcam was także do tego, żeby wysłuchać tej rozmowy i jeszcze raz. Zrobicie to bez problemu, dlatego że ona jest już dostępna zarówno na Spotify drogowskazów, jak i na naszym drogowskazowym YouTubie. Oczywiście bez zmian na naszym Facebooku pojawiają się zapowiedzi kolejnych gości i kolejnych rozmów. No i wydaje mi się, że to jest wszystko na dzisiaj. Wiele wątków się pojawiło, wiele wątków można również samodzielnie zgłębić, do czego was zachęcam. No a ja niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Paweł Paczul. To miał na myśli trener Michniewiczak, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
2: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
3: Bo po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
2: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. To nie jest zakazane słowo.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Tutaj szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
3: Lecz ja mam inne zdanie.
4: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
5: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Reklama.
13: Dobrze rokuje.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
10: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
11: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama.
5: What's happening? I'm Miles Kennedy.
6: Hello, my name is Tom from Editors and you're listening to Esker Rock.

się urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Jak nazywają się psy u mojej mamy?
2: No.
1: Mazda, Nissan i Honda.
2: A jakbym miał na przykład pieska takiego japońskiego Akita Inu, to jak powinienem go nazwać?
1: No na przykład właśnie Mazda. Lubisz Mazdę? Lubisz Mazdę. Mazda do nogi.
3: Chyba,
1: Mazda.
3: Że suczka to Suzuki.
4: Warto dodać, że nasza głowa waży około 5 kg. Wystarczy wychylić ją o 7 stopni. Wydaje się, że to nic, a kręgosłup dźwiga wtedy dwa razy więcej.
5: Matko, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest jak wdowi garb, nazywany też bawolim karkiem.
6: Ale zobacz, to wielkie okrągłe na szyi, takie puste, waży 5 kg.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa.

ja ci nie wierzę. Uspokój.